0: ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, bo nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy,
1: który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce, a tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było, bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć, ja się obawiam, że tak się zakończy, tylko że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi, zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie

0: szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem, więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
2: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
3: Najważniejsza informacja.
4: Mamy grzyby.
3: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
5: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały. Także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
3: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
4: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
3: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
4: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to

0: tylko trening.
1: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony. Do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
2: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu włocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Włocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
0: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do włocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był Kujawami i z Włocławkiem. no, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat

0: naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii Edukacja i Regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii Edukacja i Regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji, i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat, to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę.

0: na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
5: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem używaniem telefonów na przerwach.
3: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.

0: częścią.
1: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
1: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
0: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
0: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
0: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
6: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym.

0: We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, Ina Gliszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń i inicjatywy, które macie dla włocławianek i dla włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewidzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: Poruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które byli przed wakacjami, to znaczy Kolanetik dla wszystkich to w kawiarenki obywatelskiej. W piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać i opowiedzieć.
0: Na co dzień z Wami jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jak i Fundacja Włocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał i prywatnie, i maile. Pokazywane tam są wszystkie nasze eventy, mamy tam rozkładówkę przedstawioną na najbliższe tygodnie naszego działania, ale generalnie jakby taki ogólny schemat naszego działania, więc
0: no właśnie,
2: zapraszam.
0: Przejdźmy do tego, co Wam w głowie urodziło się w czasie wakacji, bo nie próżnowałyście. I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
2: Zacznijmy od Ciechocinka. Więc Ciechocinek na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od Kliniki Podtężniami do podjęcia współpracy. Klinika Podtężniami organizuje w Ciechocinku teraz, w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę. Po raz pierwszy organizuję takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i marszałka województwa i klinikę Podtężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy łącznie z tym zaproszeniem. Łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej Fundacji Włocławianki, ponieważ nasza Fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock and Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. To wydarzenie nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale.

0: były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich, i będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: To jest takie spotkanie dla wszystkich, nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
0: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju tmuchańce, strefy takie sportowe.
1: No, niestety taka choroba, która dotyka dzieci również, i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę, profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, tak, profilaktyka jest niesamowicie ważna. Nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą, a właśnie dla tych, które no, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo, i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
2: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie?
0: W Ciechocinku jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Włocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Włocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku.
2: Na podobnym charakterze, rozumiem.
0: Tak.
1: To Włocławek, no też teren taki duży, nie wszyscy dojadą do Ciechocinka, wiadomo, a chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało z tą profilaktyką i z tą, no, no, z tą świadomością ludzi, że warto przyjść, warto zobaczyć, warto się badać i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę no, niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
0: I zdrowe, a jak będzie zdrowe, tak. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga. Absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie.
2: I niesamowitą energię do tego,
0: tak,
2: żeby...
0: Dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami, jakimiś drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest... Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba

0: nie sięgnąć.
1: Wyciągnąć do niego rękę. Dobrze.
0: Tak.
1: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku. Też coś nowego, no opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy najwięcej.
0: Największą, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej.

0: serdecznie.
1: Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc świetnie. Tak, świetnie nam naprawdę uzupełniamy się fantastycznie.
2: Też taki energiczny, najedzony.
1: Tak.
2: Są takie ludzie, uważam, się spotykają i tworzą piękne.
0: Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała, nawet takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
1: 26 września będzie właśnie w kawiarence obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki
2: dwie
1: wspólne.
2: Dwie generacje kobiet.
1: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach, czyli kobiety troszeczkę, że tak jest większy.
2: Żeby kobiety w różnym wieku współpracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. Mm-hmm. Żeby mogli porozmawiać. Te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka. Profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjalisty, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale oczywiście musi być to wszystko w takiej atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to jest od tego, żeby to wszystko
0: rozruszać towarzystwa, tak.
2: Towarzystwo i podnieść nastrój. Mhm. Później u nas będą jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
1: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły, dziewczyny z kwiaciarni będą uczyły robienia takich wianków. Mhm. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
2: Przy okazji rozmawiać.
1: Jeszcze będzie z nami, no bo wśród Włocławianek Amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla Amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić. W Amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu Amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we Włocławiankach, to co robimy wspólnie.
2: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
1: wszystkiego. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, bo to mimo tego, że się dużo o tym mówi, nadal takie są dosyć.
2: To będzie policjantka.
1: Policjantka, nasza, tak, nasza, z naszych policjantek.
0: Członkini fundacji oczywiście.
1: Tak jest, jedna z Włocławianek, tak, z Fundacji Włocławianek.
0: Z Fundacji Włocławianki. Tak.
2: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy już przedstawiciel
0: taki władzy, respekt, taki, prawda, on
2: to
0: wie, co mówi.
2: Zupełnie inaczej to się na poważnie odbiera, także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
0: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe w kawiarence i na jej dziedzinie.

0: końcu pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
1: Jasne.
0: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni, pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania, no i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet, no i o niej trochę opowiedzcie, my będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało, a jak Was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
1: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy
2: ale
1: również
2: jak najbardziej,
1: wszystkich tak? Państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość. Więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego. Widzę cię, włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, no zostały same i chcemy tym kobietom wyjść.
0: Nie są widoczne.
1: I to tak naprawdę tutaj zapozdrawiam cię, bo to ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam. Wy jako włosławianki, to jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń włosławków, pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy. I właśnie będzie, chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
2: niezależnie od wszystkiego, zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
1: Pewne siebie.
2: Pewne siebie.
1: Tak.
0: Wystylizować.
2: Wystylizować, tak. Nasze modelki, nasze kobitki. Zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomoc. Wiadomo, ten sposób, no, poruszanie się. Tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
0: Nie jedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
1: tak,
0: i
1: fantastycznie, jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
0: Czyli będą faceci.
1: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
2: Tak, także może być ciekawie.
1: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
2: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała o sobie,
1: swoją historię.
2: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można o sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej, i swobodnej, i z pewnej siebie.
0: Myślę.

0: myślicie, że, bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne, nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie, widzicie, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagi, jak to wygląda?
1: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy trzy. Chciałabym cztery, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne, tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet, piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia,
0: O, i sesja zdjęciowa.
1: oczywiście, będą
0: Sesję
1: miały i
0: zdjęciową.
1: sesję zdjęciową. Dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
2: Już nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś
0: No
2: takiego.
0: właśnie, ale cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, potańcówką. Co
1: Tak.
0: planujecie na koniec? Po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę, taką dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to tak mają tylko pójść do domu, czy
1: Nie.
0: coś na nie jeszcze czeka?
2: Nie, no coś tam na końcu, to jeszcze wymyślimy.
0: Będzie niespodzianka.
2: Mamy
0: Będzie
1: taką,
2: niespodzianka.
1: tak, chciałybyśmy po prostu zostawić
2: Będziemy
1: to,
2: to wszystko od razu
1: zostawić to na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać,
0: otwierać.
1: a na pewno będą zaskoczone te panie.
0: To do października jakby wiemy, co się wydarzy. Bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to
2: Dziękuję.
0: dzisiejsze spotkanie. My będziemy
2: Dziękujemy
0: na
2: bardzo.
0: bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę. Też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska,
2: Dziękuję bardzo.
0: Stowarzyszenie Amazonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
1: Dziękujemy
0: Dziękujemy
2: bardzo.
0: bardzo za uwagę.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
0: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce, i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
0: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
4: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście

0: z serem. No, bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy i częstować zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. No, czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No, bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
2: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu, grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się takich konkretnych, szczegółowych na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
3: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu.

0: ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wieczychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są no, przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, tak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc no, to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki, a Wieczychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym, zarówno w tradycje, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
2: Park Kulturowy Wieczychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wieczychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.

0: To jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie. konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu

0: Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego. Pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale

0: również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy Mistrzostwa Sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w Zespole Szkół Samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji. No i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią

0: ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowy, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
5: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada.

0: Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające

0: wynikające z wieku. No, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no, tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców.

0: telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
1: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
0: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
1: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
1: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
0: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
0: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym cert-

0: certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia.

0: kwietnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu, na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyjmujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
0: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
1: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania,

0: brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego, mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat, mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe, też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogatkami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kolejowy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
1: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
2: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
1: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynków, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
3: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
4: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
1: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd ekodiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
5: Ten pojazd jest najnowocześniejszym ekodieslem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełni elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
1: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
6: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
1: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
7: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
8: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętnie zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursowo prezentowany skład typu ekodiesel.
9: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej.

0: w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
1: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
0: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
2: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
3: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
4: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
2: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
3: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
2: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
4: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
2: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
5: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek Ośrodek Materiałowo-Techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana.

0: Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady. Wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
1: 32. rocznica utworzenia brygady. Jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom Resortu Obrony Narodowej za dotychczasową działalność. A nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez drugi batalion zmechanizowany w Morągu, jak i również pierwszy batalion zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryteniem dzielny żbik z pierwszym batalionem czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. batalionu zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
0: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
1: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników resortów narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
0: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstały na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem, niemal w całym składzie, biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
2: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
0: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu, ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
1: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
0: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
3: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
4: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
3: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
5: Interesuję się militarią wojskiem i przyrodą, biologią i od razu

0: Jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
1: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje, i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
2: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
3: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
2: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
4: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
5: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
4: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
6: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
4: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
7: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już, i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy

0: właśnie w źródłach energii czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy. Bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsę.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce, a tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości, wartości praworządności,
5: Dziękujemy
4: przejrzystości,
5: serdecznie. Pan
4: ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
6: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak, jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
7: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi, zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem. Więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
5: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać

0: Samobadanie piersi, samobadanie jąder, mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej, pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
2: Najważniejsza informacja.
3: Mamy grzyby.
2: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
4: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały. Także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
2: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
3: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
2: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
3: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana.

0: nas, dlatego że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
1: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
0: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
1: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
0: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu

0: Wrocławskiego. Są zadysponowane dwa tromatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli 6-osobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i

0: też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w

w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna.

0: korzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już je, że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
5: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
3: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
4: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
5: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
1: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu.

0: się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
1: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
0: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
0: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, i Inna Griszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń. I inicjatywy, które macie dla Włocławianek i dla Włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewidzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: Poruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które byli przed wakacjami, to znaczy Kolanetik dla wszystkich, to w kawiarenki obywatelskiej, w piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać i opowiedzieć.
0: Na co dzień z Wami jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jak i Fundacja Włocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał, i prywatnie, i maile. Pokazywane tam są wszystkie nasze eventy, mamy tam rozkładówkę przedstawioną na najbliższe tygodnie naszego działania, ale generalnie jakby taki ogólny schemat naszego działania, więc
0: no właśnie,
2: zapraszam.
0: Przejdźmy do tego, co Wam w głowie urodziło się w czasie wakacji, bo nie próżnowałyście. I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
1: Też nie

0: Zacznijmy od Ciechocinka. Więc Ciechocinek, na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od kliniki Potężniami do podjęcia współpracy. Klinika Potężniami organizuje w Ciechocinku teraz, w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę, po raz pierwszy organizuje takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i marszałka województwa i klinikę Potężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy, łącznie z tym zaproszeniem. Łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej fundacji Włocławianki, ponieważ nasza fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock and Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. To wydarzenie nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Amazonki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: To jest takie spotkanie dla wszystkich, nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
0: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju tmuchańce, strefy takie sportowe.
1: No, niestety taka choroba, która dotyka dzieci również i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę, profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, tak, profilaktyka jest niesamowicie ważna. Nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą, a właśnie dla tych, które no, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
2: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie?
0: W Ciechocinku jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Włocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Włocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku.
2: O podobnym charakterze, rozumiem.
0: Tak.
1: To Włocławek, no też teren taki duży, nie wszyscy dojadą do Ciechocinka, wiadomo. A chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało. I istniało z tą profilaktyką i z tą, no, z tą świadomością ludzi, że warto przyjść, warto zobaczyć.

0: i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
1: I zdrowe, a jak będzie zdrowe, tak. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie.
2: I niesamowitą energię do tego, tak, żeby...
1: Dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami jakimiś, drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest... Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba po nie
2: sięgnąć. Do niego rękę, dobrze.
1: Tak.
2: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku, też coś nowego, no opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy największą.
1: Największą, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej. Tu chcemy się podzielić taką radością, że mamy tą przyjemność współpracować właśnie z kawiarenką obywatelską, z Mateuszem. Pozdrawiamy cię, Mateuszek.
0: Pozdrawiamy.
1: Serdecznie. Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc świetnie. Tak, świetnie nam, naprawdę uzupełniamy się fantastycznie.
0: Też taki energiczny, nawiedzony.
1: Tak.
0: Są takie ludzie, uważam, się spotykają i tworzą piękne.
2: Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała, nawet takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
1: 26 września będzie właśnie w kawiarence obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki, wspólne.
0: Dwie generacje kobiet.
1: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach. Czyli kobiety troszeczkę, że tak powiem, zwiększą.
0: Żeby kobiety w różnym wieku współpracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. Mhm. Żeby mogli porozmawiać. Te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjaliści, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale oczywiście musi być to wszystko w takiej atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to nie jest od tego, żeby to wszystko...
2: Rozruszać towarzystwa, tak.
0: Towarzystwo i podnieść nastrój. Później u nas będą jeszcze dużo różnych

0: ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
1: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Może nie dalej, zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły dziewczyny z kwiaciarni, będą uczyły robienia takich wianków. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
0: Przy okazji rozmawiać.
1: Jeszcze będzie z nami, no bo wśród włocławianek Amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla Amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić. W Amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu Amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we włocławiankach, to co robimy wspólnie.
0: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
1: wszystkich. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie, włocławianek, powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, bo to mimo tego, że się dużo o tym mówi, nadal takie są dosyć.
0: To będzie policjantka.
1: Policjantka, nasza, z naszych policjantek.
2: Członkini fundacji oczywiście.
1: Tak jest, jedna z włocławianek, tak, z fundacji włocławianek.
2: Z fundacji włocławianki. Tak. Jakiegoś...
0: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy już przedstawiciel
2: taki władzy, respekt, taki, prawda, tak, on wie, co mówi.
0: Zupełnie inaczej to się na poważnie odbiera, także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
2: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe w kawiarence i na jej dziedzińcu. Pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
1: Jasne.
2: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania. No i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet. No i o niej trochę opowiedzcie. My będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało, a jak Was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
1: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy również wszystkich Państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość, więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego, widzę cię włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, no zostały same i chcemy tym kobietom wyjść.
2: Nie są widoczne.
1: I to tak naprawdę tutaj zapozdrawiam cię, bo ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam, wy jako włosławianki. To jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń włosławków.

0: pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy. I właśnie będzie, chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
1: niezależnie od wszystkiego, zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
0: Pewne siebie.
1: Pewne siebie.
0: Tak.
2: Wystylizować.
1: Wystylizować, tak. Nasze modelki, nasze kobitki. Zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomóc. Wiadomo, ten sposób, no, poruszanie się. Tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
2: Nie jedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
0: i jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
2: Czyli będą faceci.
0: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
1: Tak, także może być ciekawie.
0: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
1: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała o sobie,
0: swoją historię.
1: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można o sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej, i swobodnej, i z pewnej siebie.
2: Myślicie, że... Bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne, nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie wici, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagi, jak to wygląda?
0: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy 3. Chciałabym 4, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne. Tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet. Piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia.
2: I sesja zdjęciowa.
0: Oczywiście, będą miały i sesję zdjęciową. Dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
1: Nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś takiego.
2: No właśnie, ale... Cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, potańcówką, tak. Co planujecie na koniec, po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę taką, dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to tak mają tylko pójść do domu, czy
0: nie.
2: Coś na nie jeszcze czeka?
1: Nie, no coś tam na końcu, to jeszcze wymyślę.
2: Będzie niespodzianka.
0: Mamy taką, tak. Chciałybyśmy po prostu zostawić
1: to wszystko od razu.
0: Zostawić to na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać. A na pewno

0: będą zaskoczone. Tak, panie.
1: To do października jakby wiemy, co się wydarzy, bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to
0: Dziękuję.
1: Dzisiejsze spotkanie. My będziemy na bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę, też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenia Madonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy
0: bardzo.
1: Bardzo za uwagę.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą

0: mieszkać. Będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji. No i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Pracę w Bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wrocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
4: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt

0: dotyczący Haftu Kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
1: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
0: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła Haftu Kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach,

0: dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
5: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże

0: Wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
0: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
0: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już się wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami. Kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie. Da się wytrzymać.
1: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty ma

Mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto.

0: Konem cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
1: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
0: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażony, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu. Na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyjmujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
0: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
1: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego. Mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat, mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe, też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogatkami.

0: rogatkami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kierowcy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
1: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
2: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
1: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
3: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
4: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
1: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd ekodiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
5: Ten pojazd jest najnowocześniejszym ekodieslem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełni pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
1: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
6: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
1: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
7: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
8: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętnie zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
9: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
10: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszej

0: ich mieszkańców dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedyszary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedyszaremu.
1: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
2: Mural powstał przy ulicy Kościelnej. Został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
3: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali. Ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
4: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
2: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
3: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
2: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
4: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
2: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
5: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek materiałowo-techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
6: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom resortu narodowej za dotychczasową działalność, a nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie poddziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez 2. Batalion Zmechanizowany w Morągu, jak i również 1. Batalion Zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dzielny Żbik z 1. Batalionem Czołgów, który jest wyposażony na K2. będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane

0: Wykonane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. Batalionu Zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
1: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
0: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników resortów narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
1: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
2: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
1: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu. Ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
0: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
1: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
3: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
4: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w 5. klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
3: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
5: Interesuję się military wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
6: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
3: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
4: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że których miejscach będzie

0: Będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
1: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
2: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
3: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
2: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
4: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
2: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
5: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi

0: procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce. A tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko, że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi. Zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem, więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
7: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
8: Najważniejsza informacja.
9: Mamy grzyby.
8: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
10: Kiedyś taka historycznie
0: takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały, także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia.

0: i z nadleśnictwem Podanin.
1: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
2: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
1: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
2: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek.

0: jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, która, czy rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
1: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
0: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatów wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej. Oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się.

0: się. Natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
5: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić.

0: Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców.

0: powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
1: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
0: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
1: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
1: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
0: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
0: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego

Ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie.

0: do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon

696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
0: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce. I to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
2: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
3: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się takich konkretnych, szczegółowych na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
4: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitu.

0: monolitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane, natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat, więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi, z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z fundacją

0: badań archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
0: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławiu, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, swoje kontakty.

0: koncepcji plastycznej, tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kłupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego. Pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.

0: I jeszcze mogę dodać, że mimo że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
1: Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: ale i Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jak

0: takie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa traumatery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu osobom, które przez no,

0: kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego.

0: gdzie wykonując, gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
0: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
5: Ja

0: Raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
0: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
2: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
3: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
5: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale

pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie

dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu, na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i

0: koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyjmujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
1: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
0: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego, mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat. Mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe, też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kolejowy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
2: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne, to także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
3: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową, poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
2: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
4: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe. Miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
5: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
2: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd EcoDiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
6: Ten pojazd jest najnowocześniejszym EcoDieselem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
2: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
7: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby

0: sejfu czy środków na obronność.
1: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
2: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
3: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętniej zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
4: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
5: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
4: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
6: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
7: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
8: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
6: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
7: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
6: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
8: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. to cały ten projekt jakby też

0: przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
1: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
2: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek materiałowo-techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
3: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom Resortu Obrony Narodowej za dotychczasową działalność, a nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez drugi batalion zmechanizowany w Morągu, jak i również pierwszy batalion zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryteniem Dzielny Żbik z pierwszym batalionem czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. Batalionu Zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
2: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
3: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników Resortu Narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
2: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
4: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
2: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu, ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
3: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
2: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in.

0: i Wojskowej Orkiestry z Torunia.
1: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
2: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
1: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
3: Interesuję się militarią wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
4: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
1: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
2: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
1: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
5: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
6: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
5: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
7: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
5: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
8: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy, pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj

0: są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje. Czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia. Przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny. Po, nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce, a tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko, że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak Jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju

0: W kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi. Zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem. Więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
2: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
3: Najważniejsza informacja.
4: Mamy grzyby.
3: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
5: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały. Także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
3: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
4: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
3: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
4: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam

0: z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
2: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery lasów państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec lasów państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
3: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
4: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
3: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
5: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja.

0: i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego. Pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, 3, 4 czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnej.

0: lokalnego dziedzictwa.
1: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył wiodącego sprzeciwka, motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
2: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
2: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
3: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
3: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
4: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
3: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
4: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
5: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używam.
6: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
4: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
6: No na przykład Roblox. To jest było.

0: najczęstsze.
1: Na czym to polega?
0: Wybiera się grę, w którą się chce grać, i to jest jakby gra, i masz jeszcze kilka innych gier, i wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz, i sobie w nią grasz.
1: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
0: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicę, żeby jechać autobusem do domu. Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
0: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś. Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
2: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
3: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
2: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
4: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalonym.

ogóle nieważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim

0: I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, i Inna Griszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń. I inicjatywy, które macie dla Włocławianek i dla Włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewidzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: No, poruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które były przed wakacjami, to znaczy kolanetyk dla wszystkich to w kawiarenki obywatelskiej. Piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. I oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać.

0: rozmawiać i opowiedzieć.
1: Na co dzień z Wami, jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, jak i Fundacja Włocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał i prywatnie, i maile. Pokazywane tam są wszystkie nasze eventy. Mamy tam rozkładówkę przedstawioną na najbliższe tygodnie naszego działania, ale generalnie jakby taki ogólny schemat naszego działania, więc
1: no właśnie, przejdźmy
2: zapraszam.
1: do tego, co Wam w głowie urodziło się w czasie wakacji, bo nie próżnowałyście. I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
0: Zacznijmy
2: od Ciechocinka. Więc Ciechocinek na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od Kliniki Podtężniami do podjęcia współpracy. Klinika Podtężniami organizuje w Ciechocinku teraz w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę. Po raz pierwszy organizuję takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Marszałka Województwa i Klinikę Podtężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy, łącznie z tym zaproszeniem, łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej Fundacji Włocławianki, ponieważ nasza Fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock'n'Roll, i OnkoCafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Amazonki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
0: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: To jest takie spotkanie dla wszystkich, nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
2: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju dmuchańce, strefy takie sportowe.
0: No, niestety taka choroba, która dotyka dzieci również i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę, profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, taka profilaktyka jest niesamowicie ważna, nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą.

0: sobą, a właśnie dla tych, które no, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
1: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie?
2: W Ciechocinku,
1: no, w Ciechocinku,
2: jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Wrocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Wrocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku. Mhm.
1: O podobnym charakterze, rozumiem.
2: Tak.
0: To Wrocławek, no też teren taki duży, nie wszyscy dojadą do Ciechocinka, wiadomo, a chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało z tą profilaktyką i z tą, z tą świadomością ludzi, że warto przyjść, warto zobaczyć, warto się badać i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
2: I zdrowe, a jak będzie zdrowe, tak. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie.
1: I niesamowitą energię do tego, tak, żeby...
2: Dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami, jakimiś drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest... Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba po nie sięgnąć.
1: Do niego rękę, dobrze.
2: Tak.
1: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku, też coś nowego, no opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy najwięcej.
2: Największą, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej. Tu chcemy się podzielić taką radością, że mamy tą przyjemność współpracować właśnie z kawiarenką obywatelską, z Mateuszem. Pozdrawiamy cię, Mateuszek.
0: Pozdrawiamy.
2: Serdecznie. Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc świetnie.
0: Współpraca.
2: Tak, świetnie nam naprawdę uzupełniamy się, fantastycznie.
0: Też taki energiczny, nawiedzony.
2: Tak.
0: Są takie ludzie, uważam, się spotykają i tworzą piękne.
1: Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała, nawet takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
2: 26 września będzie właśnie w kawiarence obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki,
0: dwie
2: wspólne.
0: Dwie generacje kobiet.
2: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach. Czyli kobiety troszeczkę, że tak powiem, zwiększą.
0: Żeby kobiety w różnym wieku współpracowały.

0: pracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. No, żeby mogli porozmawiać. Te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka. Profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjaliści, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale oczywiście musi być to wszystko w takiej atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to nie jest o tego, żeby to wszystko
1: rozruszać towarzystwa, tak.
0: Towarzystwo i podnieść nastrój. No, to później u nas będą jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
2: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Może nie dalej, zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły dziewczyny z kwiaciarni, będą uczyły robienia takich wianków. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
0: Przy okazji
2: rozmawiać. Jeszcze będzie z nami, no bo wśród włocławianek, amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić. W amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we włocławiankach, to co robimy wspólnie.
0: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
2: wszystkich. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie, włocławianek, powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych,
1: tak,
2: bo to
1: więcej,
2: mimo tego, że się dużo tego o tym mówi, nadal takie są dosyć.
0: To będzie policjantka.
2: Policjantka, no, nasza, no. Tak, nasza, z naszych policjantek.
1: Członkini fundacji oczywiście.
2: Tak, jest, jedna z włocławianek, tak, z fundacji włocławianek.
1: Z fundacji włocławianki. Tak. Jakiegoś...
0: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak no luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy już przedstawiciel
1: taki
0: władzy,
1: respekt,
0: taki,
1: prawda,
0: tak,
1: on wie co mówi,
0: zupełnie inaczej to się na poważnie odbiera, także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
1: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe w kawiarence i na jej dziedzińcu. Pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
2: Jasne.
1: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania. No i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet. No i o niej trochę opowiedzcie. My będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało, a jak Was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
2: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy
0: ale
2: również
0: jak
2: wszystkich Państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość. Więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w

0: pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego. Widzę cię, Włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, no zostały same i chcemy tym kobietom wyjść.
1: Nie są widoczne.
0: I to tak naprawdę tutaj zapozdrawiam cię, bo ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam. Wy jako Włocławianki, to jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń Włocławku, pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy. I właśnie chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
2: niezależnie od wszystkiego, zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
0: Pewne siebie.
2: Pewne siebie.
0: Tak.
1: Wystylizować.
2: Wystylizować, tak. Nasze modelki, nasze kobitki. Zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomóc. Wiadomo, ten sposób, poruszanie się. Tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
1: Nie jedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
0: tak,
1: i jaka jest.
0: Jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
1: Czyli będą faceci.
0: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
2: Tak, także może być ciekawie.
0: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
2: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała
0: o sobie, swoją historię.
2: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można o sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej, i swobodnej, i z pewnej siebie.
1: Myślicie, że... Bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne, nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie, wiecie, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagi, jak to wygląda?
0: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy 3. Chciałabym 4, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne. Tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet. Piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia.
1: O, i sesja zdjęciowa.
0: Oczywiście, będą miały.

0: miały i sesję zdjęciową, dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
1: Nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś takiego.
2: No właśnie, ale cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, potańcówką. Tak. Co planujecie na koniec? Po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę taką, dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to tak mają tylko pójść do domu, czy
0: nie.
2: Coś na nie jeszcze czeka?
1: Nie, no coś tam na końcu, to jeszcze wymyślę.
2: Będzie niespodzianka.
0: Mamy taką, tak. Chciałybyśmy po prostu zostawić to, zostawić to na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać, a na pewno będą zaskoczone te panie.
2: To do października jakby wiemy, co się wydarzy, bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. My będziemy na bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę, też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
0: Dziękujemy
2: bardzo za uwagę.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego.

0: jednego ze środków szwajcarskich.
1: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
0: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, czy rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
1: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
0: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji. No i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnych

0: centralnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowy, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
5: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający.

0: zadowalające, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat, to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył wiadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no, ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no, tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry, przykładowo?
5: No, na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra, i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
5: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
3: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
4: Nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
5: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
1: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne.

0: Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
1: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
0: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
0: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzone infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoje, swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz rogatki, wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
0: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
1: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu na przejeździe, liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście

współmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyjmujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również je opuścili, oddalamy się

0: Rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja podjemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
1: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
0: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego, mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat. Mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe, też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje, jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
2: Forum ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
3: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
2: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
4: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe. Miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
5: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
2: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd ekodiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
6: Ten pojazd jest najnowocześniejszym ekodieslem, jaki jest produkowany teraz na planecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięty eko, cichy, no i oczywiście w pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę. Za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
2: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
7: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
2: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
8: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
9: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętniej zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy

0: graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
2: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
3: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
2: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
4: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
5: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
6: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografie i te fotografie przenosiłam na ten mur.
4: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
5: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu. Sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
4: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili przenoszenie fotografii na mur. Podczas pracy malarki odbywały się również interesujące rozmowy.
6: Dużo się dowiedziałam o każdym konkretnym budynku, który malowałam, o ludziach, którzy mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej. To cały ten projekt, jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
4: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
7: perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana

0: to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek Materiałowo-Techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady. Wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
1: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom resortu narodowej za dotychczasową działalność. A nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez 2. Batalion Zmechanizowany w Morągu, jak i również 1. Batalion Zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryteniem Dzielny Żbik z 1. Batalionem Czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. Batalionu Zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
0: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
1: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników resortów narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
0: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
2: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
0: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu, ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
1: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
0: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. Wojskowej Orkiestry z Torunia.
3: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
4: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolutnie.

0: absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
1: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
2: Interesuję się military wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
3: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje, i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
1: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
0: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
1: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
4: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
5: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
4: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
6: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
4: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
7: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już, i to jest ich ogromny zasób do tego,

0: tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce. A tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko że ja już będę patrzył z góry, czy jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi, zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem, więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich,

0: które zachęcały do badań i profilaktyki.
1: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
0: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
2: Najważniejsza informacja.
3: Mamy grzyby.
2: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
4: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały, także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
2: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
5: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
2: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
5: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie.

0: lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu włocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Włocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do włocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ale również w Kłubce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które

0: przez kilka miesięcy. Brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte cztery osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: I jeszcze mogę dodać, że mimo że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania

0: wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
0: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.

0: raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
2: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
0: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
3: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
5: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie,

0: ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi jest Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, Ina Gliszczuk, Fundacja Włocławianki. Witam Panie serdecznie. Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Włocławianki to jakby jedno ciało, bo obie Panie jesteście w zarządach tych stowarzyszeń i inicjatywy, które macie dla włocławianek i dla włocławian, bo to dla facetów też są eventy, są w zasadzie w dużej mierze wspólne.
1: Jak najbardziej.
0: Nasi telewidzowie mieli okazję już poznać założenia w Fundacji Włocławianki, co robicie na co dzień. Była krótka wakacyjna przerwa i wróciłyście po wakacjach z tymi cyklicznymi zajęciami. Przypomnijmy, jakie to są zajęcia, gdzie się odbywają, gdzie można Was spotkać.
1: Poruszamy pełną parą po przerwie. Pełnym jesteśmy energii i chęci do działania. Także wracają nasze zajęcia, które byli przed wakacjami, to znaczy Kolanetik dla wszystkich, to w kawiarenki obywatelskiej, w piątki, godzina 16. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

0: oprócz tego jeszcze bardzo dużo nowych inicjatyw, o których chcieliby porozmawiać i opowiedzieć.
1: Na co dzień z wami, jak można się skontaktować? To jeszcze to, co na początku chciałabym, żeby wybrzmiało.
2: Mamy i strony internetowe, zarówno Stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku, jak i Fundacja Wrocławianek. Również mamy Facebooki, więc bardzo łatwo jest nas znaleźć. Są tam nasze namiary, jakby ktoś chciał i prywatnie, i maile.

0: I takie trzy duże imprezy do końca października pod szyldem Fundacji Włocławianki i Stowarzyszenia Amazonki odbędą się, dwie we Włocławku i jedna w Ciechocinku, no ale po kolei.
1: Zacznijmy od Ciechocinka.
2: Zacznijmy od Ciechocinka. Więc Ciechocinek na bardzo duże wydarzenie, którym jesteśmy współtwórcami. Dostałyśmy zaproszenie od kliniki Potężniami do podjęcia współpracy. Klinika Potężniami organizuje w Ciechocinku teraz, w sobotę, czyli 12 września, najbliższą sobotę, po raz pierwszy organizuje takie wydarzenie, które jest w zasadzie szyldowane przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Marszałka Województwa i Klinikę Potężniami. Dostałyśmy my jako Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku takie zaproszenie, które oczywiście przyjęłyśmy, łącznie z tym zaproszeniem, łącznie to zaproszenie było kierowane również do naszej Fundacji Włocławianki, ponieważ nasza Fundacja Włocławianki zaistniała po to, by kobiety były dla kobiet. W związku z czym przyczyniłyśmy się do tego, że będziemy największą grupą w Ciechocinku, z przyjezdnych wszystkich fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń. Między innymi będą z nami i Rock'n'Roll, i Onkokafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska. Bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie. Będzie nas około 15 dziewczyn. Zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka. Absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka, ale bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka. I tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresów, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Amazonki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
0: To jest takie spotkanie dla wszystkich, nie tylko dla tych osób, których choroba już dotknęła, prawda?
2: Absolutnie nie. Nawet generalnie zapraszamy tutaj całe rodziny z dziećmi, bo będzie bardzo duża przestrzeń do zabawy z dziećmi, różnego rodzaju dmuchańce, strefy takie sportowe.
1: No, niestety taka choroba, która dotyka dzieci również i tam właśnie będą dzieciaczki, które walczą i które znajdują się w trakcie leczenia. Także to też warto poznać jako profilaktyka. To jest naprawdę, profilaktyka jest bardzo ważna. Czym wcześniej my możemy coś zdiagnozować, tym większe szanse na to, że wszystko pozytywnie się skończy. I dlatego uważam, taka profilaktyka jest niesamowicie ważna. Nie tylko dla tych, kto już dotknięty chorobą, a właśnie dla tych, które... No, myślę, że ich nie dotknie, ale nigdy nic nie wiadomo i muszą ludzie mieć taką świadomość, że lepiej zobaczyć i dmuchać na zimne.
0: I to już w najbliższą sobotę w Ciechocinku. Czy to będzie takie jednorazowe spotkanie, czy to jest pierwsze, ale nie ostatnie, już o tym wiecie?
2: W Ciechocinku jest pierwsze, drugie zamierzamy zrobić we Włocławku. Właśnie już o tym z Iną rozmawiałyśmy, zanim jeszcze podjechałyśmy do Ciechocinka i zdecydowałyśmy się na współpracę. Drugie zrobimy we Włocławku, naprawdę takie wielkie wydarzenie, ale to już w przyszłym roku.
0: O podobnym charakterze, rozumiem.
2: Tak.
1: To Włocławek, no też teren tak.

0: Duży, nie wszyscy dojadą do Cichocinka, wiadomo, a chcemy, żeby w naszym mieście też coś takiego zaistniało z tą profilaktyką i z tą, no, no, z tą świadomością ludzie, że warto przyjść, warto zobaczyć, warto się badać i mieć świadomość, że lepiej profilaktyka jest najważniejsza. Jest naprawdę no, no niesamowicie ważna, żeby nasze życie było długie i szczęśliwe.
1: I zdrowe, a jak będzie zdrowe, tak. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przegroga, absolutnie, to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować. Tutaj w tym miejscu też mogę przypomnieć, ja 3 lata temu i przez ostatnie 2 lata to generalnie już stałam na krawędzi. Dzisiaj, jak widać, mam nowe włosy, skórę, paznokcie.
2: I niesamowitą energię do tego,
1: tak,
2: żeby...
1: Dostałam jakby drugie życie, więc żeby i te nasze dziewczyny, jakby jesteśmy tutaj takim najlepszym świadectwem, że zupełnie inaczej już teraz żyjemy. Nie przejmujemy się drobnostkami jakimiś, no, drobiazgami, które w poprzednim moim życiu wydawało mi się, na przykład jeżeli w pracy jakaś była ciężka sytuacja, wydawało mi się, że to jest koniec świata, czy nie wiem, w rodzinie coś się tam stało. Dzisiaj już wiem, że to rzeczy są generalnie nieistotne. Żyjmy tu i teraz, bo naprawdę życie jest... Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, prawda? Żyj tak, aby każdy dzień był, jakby był dla ciebie ostatnim. Dzisiaj możemy to w 100% potwierdzić, że dokładnie, żyjmy szczęśliwie, starajmy się. Szczęście jest, tylko trzeba po nie
2: sięgnąć. Do niego rękę, dobrze.
1: Tak.
2: Kolejna impreza, już tym razem we Włocławku, też coś nowego, no opowiadajcie, bo widzę, że bardzo chcecie się podzielić tym, co żeście wymyśliła. Na koniec zostawimy najwięcej.
1: Największą, tak. 26 września zapraszamy wszystkich Państwa do kawiarenki obywatelskiej. Tu chcemy się podzielić taką radością, że mamy tą przyjemność współpracować właśnie z kawiarenką obywatelską, z Mateuszem. Pozdrawiamy cię, Mateuszek.
0: Tak, pozdrawiamy
1: serdecznie. Mamy udostępnioną przestrzeń od Mateusza tak naprawdę na wszystko. Wystarczy jeden telefon od razu, tak, dziewczyny macie zaklepane, więc świetnie.
0: Współpraca,
1: tak, świetnie nam naprawdę uzupełniamy się fantastycznie.
0: Też taki energiczny, nawiedzony.
1: Tak. Tak.
0: Są takie ludzie, uważam, się spotykają i tworzą piękne.
2: Trudno wam odmówić czegokolwiek, jak wpadacie i zarażacie tymi swoimi pomysłami, pozytywną energią i tym uśmiechem, bo o rzeczach bardzo poważnych, ja bym powiedziała, nawet takich ostatecznych sprawach życia i śmierci potraficie rozmawiać uśmiechnięte, z humorem, dawać nadzieję, więc myślę, że to po prostu procentuje. Ale wracamy do tego wydarzenia.
1: 26 września będzie właśnie w kawiarence obywatelskiej. Mamy łącznie z dziedzińcem całą kawiarenkę od godziny 15 do 18. Robimy takie wydarzenie Amazonki, Włocławianki
0: dwie
1: wspólne.
0: Dwie generacje kobiet.
1: Tak, dwie generacje kobiet. I wymyśliłyśmy sobie taką pracę w parach. Czyli kobiety troszeczkę, że tak powiem, zwiększą.
0: Żeby kobiety w różnym wieku współpracowali i potrafili nawiązać między sobą kontakt. Mhm. No, żeby mogli porozmawiać. Te kobiety starsze podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście będzie tam jak najbardziej profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, gdzie będą występować specjaliści, które będą o tym mówić. I bardzo ważne jest dla młodszych kobiet, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo profilaktyka jest niesamowicie ważna w tej kwestii. Także my chcemy ich trochę w tej połączyć, żeby podzielić, żeby te starsze kobiety, które przeszli coś, podzielili swoim doświadczeniem. No ale oczywiście musi być to wszystko w takiej

0: atmosferze swobodnej, luźnej. Trochę potańczymy, no bo to nie jest do tego, żeby to wszystko
1: Rozruszać towarzystwa,
0: rozruszyć
1: tak.
0: towarzystwo i podnieść nastrój. No, to później u nas będą jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, które tam się odbędą.
2: Weszła do współpracy z nami kwiaciarnia White z Żurawiej. Świetne dziewczyny. Też zamawiałyśmy jakieś tam kwiaty dla kogoś w podziękowaniu, kto również nam pomógł zupełnie od tak. No i się dziewczyny zainteresowały, zgodziły się, więc one będą właśnie w tych parach, bo tak sobie wyobrażamy, para młodsza dziewczyna ze starszą dziewczyną, bo starsze dziewczyny to są nadal dziewczyny. Może nie dalej, zawsze są dziewczynami, więc będą uczyły dziewczyny z kwiaciarni, będą uczyły robienia takich wianków. To będzie rozmowa, wymiana doświadczeń między dziewczynami ze sobą przy okazji robienia wianka, żeby również nie tylko sprawny umysł, ale również sprawne dłonie. To jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętały o tym, pomagały, wspierały.
0: Przy okazji rozmawiać.
2: Jeszcze będzie z nami, no bo wśród włocławianek, amazonki, no to wiemy, że jesteśmy stowarzyszeniem dla amazonek. Chcemy tutaj jeszcze przy okazji Państwu powiedzieć i możemy zaprosić, w amazonkach nie muszą być kobiety, absolutnie tylko te, które są dotknięte chorobą, czy były dotknięte chorobą, ale zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą być jakby w naszym stowarzyszeniu amazonek. Bardzo dużo się dzieje, tak samo jak i we włocławiankach, to co robimy wspólnie.
0: Także możemy to robić wspólnie i zapraszamy serdecznie
2: wszystkiego. Na tym wydarzeniu 26 września jedna z naszych policjantek powie, włocławianek, powie o tym, jak bezpiecznie powinni ludzie korzystać dzisiaj z wszelkiego rodzaju
1: urządzeń elektronicznych,
2: bo to mimo tego, że się dużo tego o tym mówi, nadal takie są dosyć.
0: To będzie policjantka.
2: Tak? Policjantka, no? nasza, z naszych policjantek.
1: Członkini fundacji oczywiście.
2: Tak jest, jedna z włocławianek, tak, z fundacji włocławianek.
1: Z fundacji włocławianki. Tak. Jakiegoś...
0: Jak to jest osoba w mundurze, które o czymś opowiada, to zawsze to słuchamy niesamowicie uważnie, bo tak no luźno rozmawiamy, to jedne, ale kiedy już przedstawiciel
1: taki władzy, respekt, taki, prawda, tak, on
0: to
1: wie, co mówi,
0: zupełnie inaczej to się na poważnie odbiera, także myślimy, że taki przekaz będzie bardzo intensywny.
1: To będzie 26 września w Śródmieście Cafe, w kawiarence i na jej dziedzińcu. Pomieszczą się wszyscy, nie ma obaw.
2: Jasne.
1: No i wydarzenie, które będzie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Pomysł się zrodził, szybko za pomysłem poszły działania. No i nie trzeba było dużo czekać, bo już w październiku duża impreza dla wszystkich kobiet. No i o niej trochę opowiedzcie. My będziemy jeszcze oczywiście na bieżąco informować, bo trochę czasu zostało, a jak Was znam, to jeszcze ten kalendarz i ten plan może ulec zmianie.
2: Więc 18 października zapraszamy serdecznie kobiety, generalnie głównie kobiety, ale jeżeli mężczyźni będą chcieli przyjść, zapraszamy
0: ale
2: również
0: bardziej,
2: wszystkich Państwa. Mamy i tu chcieliśmy serdecznie podziękować osobom, które generalnie tylko słysząc o jakimś naszym evencie proponują i zaproponowali nam możliwość, więc tutaj dziękujemy bardzo panu prezesowi Krzysztofowi Grządzielowi, który udostępnił nam pałac bursztynowy na to wydarzenie. Czyli jest, że tak powiem, jakby wpisywało to się w pomoc kobietom, prawda, tutaj w tym mieście. Wymyśliłyśmy sobie coś takiego. Widzę cię, włocławianko. I to jest dedykowane generalnie kobietom starszym. Kobietom starszym z doświadczeniami, które część już zostało ich samych ze względu na to, że dzieci wyrosły, mają wnuki, mieszkają w innych miastach albo w innych krajach. Część z nich jest już samotnych, może nie, no zostały same i chcemy tym kobietom być.
1: Nie są widoczne.
2: I to tak naprawdę tutaj zapozdrawiam cię, bo to

0: ta sytuacja narodziła się w mojej głowie, gdy byłam na szkoleniu z koleżankami właśnie i tu taka fajna dziewczyna ze stowarzyszenia powiedziała: Małgosia, pomóżcie nam. Wy jako włosawianki, to jest stowarzyszenie właśnie seniorów, jedno ze stowarzyszeń włosawków, pomóżcie, bo już robiłyśmy różne rzeczy. I tak sobie wymyśliłyśmy. I właśnie będzie, chciałybyśmy stworzyć taką fajną, metamorfoza to jest może złe słowo, bo to chyba nie bardzo na tym miałoby polegać. Chcemy pokazać tym kobietom, wszystkim, że są nadal bardzo piękne, atrakcyjne, mogą być, mogą funkcjonować, nie mają się czego wstydzić absolutnie. Wiek jest naturalną jakby konsekwencją, znaczy upływ czasu jest naturalną konsekwencją życia każdego człowieka. My akurat jesteśmy tutaj i osoby, z którymi się przyjaźnimy, są generalnie naturalne. I chciałybyśmy pokazać piękno tych kobiet, że
1: niezależnie od wszystkiego, zawsze są piękne i mogą być aktywne i mogą być zawsze szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte.
0: Pewne siebie.
1: Pewne siebie.
0: Tak.
2: Wystylizować.
1: Tak. Nasze modelki, nasze kobitki. Zrobić im makijaż, fryzurę, jakieś im pomóc. Wiadomo, ten sposób, no, poruszanie się. Tak trochę ich uspokoić i dać możliwość pokazać siebie z tej lepszej strony, bo każda kobieta, kiedy się rozluźnia i kiedy się uśmiecha i wychodzi, to wygląda jak piękna kobieta.
2: Nie jedna z tych pań pewnie będzie mogła się zaskoczyć tym, jak może wyglądać
0: tak,
2: i jaka jest.
0: Jaka jest atrakcyjna w swoim wieku. Tu jeszcze tak wymyśliłyśmy sobie z Iną, że każda z tych pań będzie wyprowadzana przez przystojnych facetów.
2: Czyli będą faceci.
0: Będą faceci, chcą współpracować żołnierze przy tym evencie, strażacy.
1: Tak, także może być ciekawie.
0: Bo dziewczyny, które są we Włocławiankach, są również i współpracują z różnego rodzaju instytucjami.
1: No i chcielibyśmy jeszcze, żeby każda kobieta trochę opowiedziała o sobie,
0: swoją historię.
1: Właśnie ta kobieta z historią, żeby powiedziała o sobie kilka słów. I to właśnie to taki przykład tego, że można o sobie rozmawiać i można zawsze być pięknej i ładnej, i swobodnej, i z pewnej siebie.
2: Myślicie, że... Bo te kobiety, które są jakby trochę niewidoczne, gdzieś sobie żyją w cieniu, żeby już nikomu nie przeszkadzać, one też są takie niepewne, tak. Nie mają wiary w siebie. Myślicie, że przyjdą na takie spotkanie, że się odważą? Czy wy już rozpuszczacie, widzicie, że jeśli znasz kogoś takiego, zabierz go na spotkanie, pomóż, dodaj odwagi, jak to wygląda?
0: My już mamy tych pań mnóstwo, stąd wiemy, że to będzie tylko jakby pierwsza edycja. To przerasta to nasze oczekiwania. Zadzwoniła jedna właśnie z pani, a ile planujecie tych kobiet? No nie wiem, planujemy ich naście. No to ja mogę od siebie ile? No nie wiem, pomyślałam. Powiedziałyśmy 3. Chciałabym 4, czyli od siebie, z jakiegoś stowarzyszenia seniorskiego. No więc jest ogromne zapotrzebowanie. Te dziewczyny naprawdę chcą się poczuć bardzo atrakcyjne. Tak jak powiedziałaś, chcą się poczuć widoczne. Chcemy pokazać piękno tych kobiet. Piękno, pewność siebie, atrakcyjność. Będą miały zdjęcia.
2: I sesja zdjęciowa.
0: Oczywiście, będą miały i sesję zdjęciową. Dostaną do domu pamiątki z całego tego eventu, więc ja myślę, że nie będziemy tutaj narzekały. Już wiemy, że nie możemy narzekać na brak chętnych.
1: Nie możemy narzekać i mam nadzieję, że może będzie to tak jakoś raz na jakiś czas powtarzamy coś takiego.
2: No właśnie, ale... Cała ta impreza zakończy się jakimś wieczorkiem, potańcówką. Tak. Co planujecie na koniec? Po tych wszystkich trudach, no bo jak już te kobiety przejdą swoistą metamorfozę, taką dla siebie na pewno będzie to, dla nich na pewno będzie to metamorfoza, zobaczą siebie troszeczkę w innym świetle, no to tak mają tylko pójść do domu, czy
0: Nie.
2: coś na nie jeszcze czeka?
1: Nie.

0: coś tam na końcu, albo jeszcze wymyślić
1: Będzie
0: taką
1: niespodzianka.
0: możliwość,
1: Mamy taką,
0: niespodzianka.
1: tak. Chciałybyśmy po prostu zostawić
0: Będziemy to wszystko od razu
1: zostawić to na razie w tajemnicy, żeby wszystkiego jeszcze nie zdradzać. A na pewno będą zaskoczone. Tak, panie.
2: To do października jakby wiemy, co się wydarzy, bardzo dużo dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet w naszym mieście. Bardzo Wam dziękuję za to
1: dziękuję.
2: Dzisiejsze spotkanie. My będziemy
0: dziękuję
2: na bieżąco Państwa informować o tym, co jeszcze w danym wydarzeniu, jaka niespodzianka będzie na Was czekać danego dnia, jeżeli się pojawicie, no obojętnie czy 18 października, czy 26 września, czy też do Ciechocinka w najbliższą sobotę, też serdecznie całe rodziny zapraszamy. Małgorzata Stróżewska, Stowarzyszenie Amazonki, Ina Griszczuk, Fundacja Włocławianki i odwrotnie.
1: Dziękujemy,
2: dziękujemy
1: bardzo.
2: Bardzo za
0: dziękujemy
2: uwagę.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana

0: na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w Bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wrocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
0: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.

0: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
1: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
0: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy.

0: No jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach, czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów

0: z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
1: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
0: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
1: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
1: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
0: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam, ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox, to było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: Wybiera się grę, w którą się chce grać i to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier i wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
0: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek.

0: przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata 2 młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: wiemy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywnym. Natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no, myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych, ale finalnie

0: Przecież mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
2: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
3: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
4: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżewskiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
5: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni, i zorganizowanie

i wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów.

0: które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi, z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z fundacją badania.

0: archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście fundacji gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
0: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać i to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji

0: fantastyczny i tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii Edukacja i Regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii Edukacja i Regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego. Pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas. Uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji. I my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.

0: jeszcze mogę dodać, że mimo że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
1: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
6: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Pena. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Prace w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wrocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty wrocławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od

0: wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu włocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Włocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do włocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka

0: miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeion odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku wypadku drogowego.

0: gdzie mężczyzna ten wykonując manewr skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
0: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam, ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox, to było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać i to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier i wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
4: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
5: Ja raczej często.

0: Często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję. Nie jest to jakieś duże utrudnienie.
1: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
0: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
2: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
3: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6. roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2. roku życia aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
5: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwala również.

0: pozwolił również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: W minionym tygodniu zawodowy kierowca ciężarówki, łamiąc przepisy ruchu drogowego, utknął pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowo-drogowym koło przystanku Gdańsk-Lipce. Mimo interwencji świadków nie opuścił torowiska, w efekcie czego w naczepę pojazdu uderzył rozpędzony pociąg. Podróżni znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia. Konsekwencją błędu kierowcy były opóźnione pociągi oraz uszkodzona infrastruktura kolejowa. Zaledwie dzień po wypadku na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Samochód znalazł się między rogatkami, gdy na przejeździe obowiązywał sygnał zabraniający wjazdu. Tym razem nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Polskie linie kolejowe po raz kolejny przypominają kierowcom, jak należy poprawnie zachować się podczas zbliżania do przejazdu.
1: Kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego musi mieć tę świadomość, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoich pasażerów, ale także za podróżnych pociągu, który się zbliża. Zbliżając się do przejazdu, przede wszystkim musimy zachować maksymalną ostrożność. My zalecamy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, jakie urządzenia jest wyposażone, po to, aby rozejrzeć się i mieć pewność, że możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przejazdem, gdzie jest sygnalizacja świetna i dźwiękowa,

0: Oraz rogatki. Wskazanie dla kierowcy na możliwość bezpiecznego przejechania na drugą stronę torów jest zawsze czerwone pulsujące światło na sygnalizatorze. Rogatka nie jest tym wskazaniem, ona jest dodatkowym elementem zabezpieczającym, natomiast to sygnalizator i czerwone światło na sygnalizatorze, które działa podobnie jak czerwone światło na skrzyżowaniach zwykłych dróg, czy też znak stop, informuje nas o tym, czy możemy bezpiecznie przejechać przez linię kolejową.
1: Rzecznik PKP PLK przypomina również o tym, jak należy zachować się w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe.
0: Nie traktujmy rogatki jako zapory nie do przebycia. Jeśli auto jest sprawne, ruszamy do przodu, wyłamujemy rogatkę, nie zastanawiamy się nad tym, nie tracimy czasu, na przejeździe liczą się sekundy, które mogą nam uratować życie. Jak wspomniałem, rogatka nie jest zaporą, barierą nie do przebycia i koszt naprawy tej rogatki, czy też zarysowania lakieru na samochodzie jest oczywiście niespółmierny do kosztów życia i naszego zdrowia, więc w przypadku utknięcia między rogatkami zdecydowanie ruszamy do przodu, czy też do tyłu wyłamujemy rogatkę, opuszczamy ten przejazd. W sytuacji, kiedy auto jest niesprawne, a my jesteśmy rzeczywiście na torach unieruchomieni, wychodzimy z auta, dbamy o to, aby nasi pasażerowie również się opuścili, oddalamy się od przejazdu i dzwonimy na numer 112, dyspozytor. Otrzymując informacje o takiej sytuacji, podajemy również żółtej naklejki, która jest umieszczona na napędzie rogatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, podajemy indywidualny numer przejazdu. Wówczas jest możliwość wstrzymania ruchu pociągów po to, aby zapobiec tragedii.
1: Dopytaliśmy rzecznika, z czego wynika irracjonalne zachowanie kierowców, którzy zamiast wyłamać rogatki, wykonują niezrozumiałe ruchy albo nie robią nic.
0: Tłumaczenia są bardzo różne. Często jest to brak zdrowego rozsądku, brak zdecydowania, brak wiedzy, czy też brak znajomości przepisów ruchu drogowego. Mimo tego, że mówimy o kierowcach, którzy jeżdżą od lat, mówimy często o zawodowych kierowcach, którzy powinni znać te przepisy bardzo dobrze, to dalej popełniane są te błędy. Polskie linie kolejowe prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, gdzie od kilkunastu lat przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, które pomagają, które umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas przekraczania linii kolejowych. Organizujemy akcje prewencyjne na przejazdach, kampanie reklamowe. Też dbamy oczywiście o naszą infrastrukturę, poprawiając jej stan, budując skrzyżowania bezkolizyjne, wymieniając urządzenia lub doposażając przejazdy w nowe urządzenia przejazdowe. Spotykamy się także z instruktorami nauki jazdy, czy też z egzaminatorami po to, aby ciągle te kwestie przypominać. Niestety zdarzają się takie sytuacje. Jest to nagminne, kiedy kierowcy wjeżdżają na tory i nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy utykają między rogami. Cały czas staramy się docierać do kierowców osób motoryzowanych, ale także do rowerzystów, do osób pieszych. Ostatnio mamy też przypadki, kiedy osoby na hulajnogach elektrycznych omijają rogatki, wjeżdżając na torowisko często wprost pod pociąg. To również docieramy do tego grona osób po to, aby przypomnieć im, że przejazd kolejowy drogowy jest bezpieczny pod warunkiem, że my stosujemy się do zasad bezpieczeństwa.
2: Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje i panele tematyczne. To także realne działania, które wpłyną na rozwój Dolnego Śląska. I tak po wielu latach oczekiwań podpisano umowę na modernizację Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Co ważne, zrealizuje je lokalna firma.
3: Wymienimy instalację w dolnym dysku, tam gdzie będzie w przyszłości restauracja. We wszystkich trzech dyskach wymienimy stolarkę okienną na aluminiową. Poszycie dachu, poszycie dolne dysków, odświeżenie kamiennego muru oraz wiele prac w dysku dolnym, tam gdzie będzie restauracja, również wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny.
2: Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 5 lat i pochłonie 25 milionów złotych. To jednak nie jedyne zmiany w Karkonoszach. Odnowienie budynku, wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie funkcji turystycznych. To tylko część działań. Poprawią się także warunki pracy w obserwatorium, które jest niezwykle ważne dla meteorologii europejskiej.
4: Jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych meteorologicznych w Europie, bo to jest przecież miejsce, gdzie notujemy średnio w Polsce największą prędkość wiatru rocznie i również jedno z takich miejsc najważniejszych w Europie, więc jest to kluczowe miejsce, kluczowa stacja dla takich obserwacji.
5: Obserwatorium to jest symbol polskich gór, Polski. Państwo musi dbać o symbole, dlatego inwestujemy miliony właśnie w tego typu miejsce.
2: Dużo działo się także na dworcu kolejowym w Karpaczu, gdzie zaprezentowano najnowszy pojazd ekodiesel, który zasili flotę kolei dolnośląskich.
6: Ten pojazd jest najnowocześniejszym ekodieslem, jaki jest produkowany teraz na planety.

0: świecie. Czyli bardzo niska skala emisji, bardzo wyciśnięte eko, cichy, no i oczywiście w pełni w pełna elektronika. Pojazd, który może wjeżdżać do Czech, jest homologowany na Czechy, na Polskę, za chwilę będzie homologowany na Niemcy, czyli obsłuży pełny ruch transgraniczny.
1: Przekazano także promesę na zakup 10 składów z bydgoskiej fabryki, opiewającą na 270 milionów złotych.
2: Docelowo planujemy i zakładamy, że będzie możliwość sfinansowania tego zakupu ze środków zewnętrznych. Pracujemy i lobbujemy na rzecz tego, żeby tabor spalinowy mógł być kupowany ze środków chociażby sejfu czy środków na obronność.
1: Dolny Śląsk od lat stawia na mocny rozwój infrastrukturalny.
3: Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem.
4: Staramy się rozwijać infrastrukturę, co powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne inwestycje chętniej zwracają uwagę właśnie na Dolny Śląsk. Mamy tutaj autostradę A4, mamy drogi ekspresowe, mamy dobrze rozwiniętą kolej. Graniczymy z Niemcami, z Czechami, więc jak najbardziej cały rozwój infrastruktury spływa na rozwój gospodarki i na atrakcyjność regionu.
1: W ciągu niecałego roku 320 tysięcy pasażerów przyjechało do Karpacza pociągiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku będzie tu kursował prezentowany skład typu ekodiesel.
5: We wtorek miała miejsce uroczystość przy budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Społeczność szkolna wraz z przedstawicielami władz, gośćmi i mieszkańcami odsłoniła mural Antoniego Hedy Szarego, patrona placówki i ważnej dla regionu postaci.
6: Dzisiaj wyjątkowa uroczystość na terenie naszej szkoły podstawowej imienia generała brygady Antoniego Szarego, ponieważ nastąpi dziś odsłonięcie muralu naszego patrona szkoły. Jest to ważna postać dla historii Polski, ale też dla naszej lokalnej tutaj społeczności. Szanowni Państwo, to właśnie pod dowództwem generała Antoniego Hedy Szarego partyzanci wówczas we wrześniu 1944 roku odbili mieszkańców, którzy zostali spędzeni na rynek, aby dokonać tutaj pacyfikacji Radoszyc. Jest to ważna postać dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że w 2008 roku właśnie Rada Gminy podjęła wówczas starania o to, aby nadać imię i patronat Szkole Podstawowej w Radoszycach. I od tamtej pory już Antoni Hedy Szary był, tak bym powiedział, tutaj uczestnikiem w życiu tej szkoły i był ich bohaterem. Dlatego dzisiaj stawiamy kolejny krok, aby tą pamięć upamiętnić i oddać hołd Antoniemu Hedzie Szaremu.
5: Uroczystość miała miejsce w godzinach porannych. Prowadziła ją dyrektorka szkoły Wiesława Król. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski, po czym młodzież z placówki zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przypominał o krwawej historii Radoszyc i okolic.
7: Mural powstał przy ulicy Kościelnej, został stworzony na podstawie archiwalnych fotografii i tworzy malarską opowieść o historii Luzina oraz o ludziach, którzy tę miejscowość budowali.
8: W ubiegłym roku obchodziliśmy 780-lecia i wtedy pani Alicja Skwarło zaproponowała może mural na upamiętnienie tego wydarzenia. I mamy tutaj praktycznie mural, który składa się z fotografii. Fotografii, która pokazuje budynki i ludzi, którzy tu mieszkali, ale tak naprawdę i te daty, które tam są na schodach pamięci, i te budynki, które tu pokazujemy, część już z nich nie ma, część została przebudowanych i wyglądają zupełnie inaczej. To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku.
9: To jest tak naprawdę mural, ale nie robiony graficznie, tak jak z szablonów, tylko po prostu malowany ręcznie, każdy fragment jest osobno malowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografię i te fotografie przenosiłam na ten mur.
7: W powstanie muralu zaangażowała się także Luzińska Biblioteka. Fotografie, które dziś podziwiać można przy ulicy Kościelnej, w dużej mierze przekazali mieszkańcy.
8: Ludzie pomogli stworzyć ten mural, bo pani w bibliotece mają ten

0: zasób, ale ktoś im to przekazał. To przekazali mieszkańcy, którzy tu żyli albo żyją do tej pory, albo potomkowie tych, którzy te zdjęcia przekazali. Także jest to piękne miejsce. Powiat sfinansował część tego muralu, sfinansowali też mieszkańcy, przedsiębiorcy u styku drogi gminnej i drogi powiatowej. Warto takie rzeczy po prostu robić.
1: Jak przyznaje autorka muralu, proces tworzenia był niezwykle ciekawy. Mieszkańcy przez kilka miesięcy śledzili

0: mieszkali w tych budynkach, o historii z nimi związanej, to cały ten projekt jakby też przez to, że powstawał w czasie, zawsze było takie zaskoczenie albo pytanie, co będzie dalej. Także myślę, że nawet ten wydłużony czas działał na korzyść.
1: W najbliższym czasie mają powstać także kody QR, tak aby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, co przedstawiają konkretne fotografie.
2: Z perspektywy miasta 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to jeden z największych zakładów pracy, więc jego obecność jest wskazana dla rozwoju regionu. Ale priorytetowo 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana to przede wszystkim bezpieczeństwo już nie tylko dla miasta, ale całego kraju, choćby z powodu bliskości granicy. Dlatego wszystkim zależy, by była to silna, nowocześnie dosprzętowiona jednostka, ale z zachowaniem tradycji m.in. 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 20. Dywizji Piechoty po 75. Ośrodek materiałowo-techniczny, na bazie którego w 1994 roku brygada została sformowana. Przypomniano o tym podczas uroczystych obchodów Święta Brygady, wydarzenia niezwykle ważnego dla samych żołnierzy, ale też lokalnej społeczności.
3: 32. rocznica utworzenia brygady jest to okazja po to, aby podziękować zarówno żołnierzom, jak i również pracownikom Resortu Narodowej za dotychczasową działalność, a nie ukrywam, że ten rok jeszcze się nie skończył, ale był naprawdę intensywny i wiele się dzieje. To, co mówiłem w swoim przemówieniu, praktycznie wszystkie pododdziały, począwszy od batalionu czołgów na K2 w Morągu, poprzez 2. batalion zmechanizowany w Morągu, jak i również 1. batalion zmechanizowany, nie wspomnę o pododdziałach wsparcia i zabezpieczenia, były zaangażowane i jeszcze będą zaangażowane w kolejnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że w poniedziałku realizowane jest ćwiczenie taktyczne pod kryptoniłem Dzielny Żbik z 1. batalionem czołgów, który jest wyposażony na K2. Będzie podsumowana działalność taktyczna, jak i również działalność ogniowa, czyli będą realizowane ćwiczenia w kierowaniu ogniem zarówno w obronie, jak i w natarciu przez ten batalion. Również chciałbym dodać, że w tej chwili zadania na Litwie realizują wydzielone siły i środki z 2. batalionu zmechanizowanego na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Anaszko. Jest to ćwiczenie, które ma na celu doskonalenie umiejętności z pododdziałem litewskim i potrwa 2 tygodnie.
2: Mówiąc krótko, służba wymaga od żołnierzy systematycznego udziału w szkoleniach, jednocześnie realizując stałe zadania przypisane brygadzie, która, przypomnijmy, stacjonuje w 3 garnizonach – bartoszyckim, morąskim i ostródzkim. I w ocenie zwierzchników, o czym świadczyły wręczone podczas apelu wyróżnienia, zobowiązania spełnione są na najwyższym poziomie, włącznie z organizacją tak ważnej uroczystości.
3: Serce się raduje. To, co zaprezentowali w dniu dzisiejszym żołnierze, jeżeli chodzi o defiladę oraz ogólne zaprezentowanie się podczas tej uroczystości, jestem pełen podziwu i szacunku dla swoich żołnierzy, dla swoich podwładnych, dla sztabu brygady, dla dowództwa, dla pracowników Resortów Narodowych, którzy również wkładają wielki wysiłek i są zaangażowani we wsparcie na korzyść działania i funkcjonowania brygady.
2: Dlatego brygada od lat nie stoi w miejscu, o czym świadczą choćby powstałe na przestrzeni lat 3 garnizony, co jest zasługą dowodzących poprzedników, którzy za każdym razem niemal w całym składzie biorą udział w święcie brygady, doceniając zachodzące zmiany.
4: Zmienia się i to bardzo. Założenia, z którymi przychodziłem, zakładały to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt. Opóźniło się to, ale na dzień dzisiejszy widać, że to już jest. I to, co można powiedzieć, co dnia zmienia się i ta brygada podnosi swoją wartość. Sprzęt, ale i żołnierze, bo o nich nie można zapomnieć, bo sam sprzęt nic nie znaczy, jeżeli nie ma dobrych żołnierzy.
2: Były dowódca podkreślił to w stosunku do lat ubiegłych, ale nawiązując też do teraźniejszości z racji obecnie pełnionej funkcji doradcy dowódcy w garnizonie Morąg. Tych zasłużonych żołnierzy wyróżniono podczas apelu. Ale święto brygady to również święto tych, którzy z jednostką na co dzień współpracują. Stąd wyróżnienia powędrowały również w ich ręce. I dobrze, gdy współpraca rozwija się w takim kierunku, bo i dobry kierunek rozwoju planuje się względem brygady.
3: W 4. kwartale tego roku, ale również w kolejnych kwartałach kolejnego roku 2027 planowane są zmiany strukturalne, które będą dotyczyć zarówno stanów osobowych, jak i również sprzętu, zarówno w garnizonie Bartoszyce, Ostróda, jak i Morąg. Na plus, co powoduje, że będziemy przyjmować żołnierzy do batalionu zmechanizowanego w Bartoszycach, do dywizjonu przeciwlotniczego, do batalionu logistycznego, które w tym roku mają priorytet i w następnym również będzie ten priorytet jak gdyby kontynuowany.
2: I to był kolejny powód do wspólnego świętowania, wspólnego z mieszkańcami, bowiem po części oficjalnej gospodarze wydarzenia przygotowali pokaz sprzętu wojskowego, pokaz dynamiczny oraz część artystyczną z udziałem m.in. wojskowych.

0: Wy Orkiestry z Torunia.
1: To nowość w ofercie edukacyjnej Technikum Leśnego w Białowieży. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, utworzenie klasy jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży oraz zapotrzebowanie na osoby przygotowane do pracy w formacjach mundurowych.
2: Charakteryzuje się jednym dodatkowym przedmiotem, który się nazywa szkolenie oddziału o profilu mundurowym. W pierwszej klasie jest to jedna lekcja, w drugiej klasie będzie to nieco więcej, w piątej klasie skończy się certyfikatem, który zwalniać będzie absolwentów tego oddziału z części rekrutacyjnej, pewnej części rekrutacyjnej do służb.
1: Pierwszy nabór pokazał, że chętnych nie brakuje. W klasie mundurowej naukę rozpoczęło 20 uczniów. Jak przyznają, wybierając ten profil, myślą przede wszystkim o służbie w Straży Granicznej, Policji czy Wojsku Polskim.
3: Interesuję się military wojskiem i przyrodą, biologią. I od razu w sumie jak zobaczyłam, że jest ten profil akurat tutaj w szkole, to postanowiłam po prostu, że przyjdę tutaj i się zapiszę na akurat ten profil.
4: Po ukończeniu oczekuję, że będę miał większą wiedzę na temat ogólnie lasów, co mnie bardzo interesuje i też, że zostanę leśnikiem, a w razie jak mi się nie uda, to pójdę do Straży Granicznej.
1: Program klasy obejmuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do służby oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu uczniowie mają zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności.
2: Część teoretyczna obejmuje 10 godzin, teoretyczna 20. W części teoretycznej na przykład techniki samoobrony będą młodzieży proponowane, no i wiele innych. Z tym, że w których miejscach będzie to organizowane, pozostawiam w gestii komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub też, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, poszczególne placówki.
1: Dyrekcja liczy, że nowy kierunek na stałe wpisze się w ofertę edukacyjną technikum i będzie przyciągał kolejnych kandydatów.
5: Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
6: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
5: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
7: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
5: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
8: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku.

0: rynku pracy, wzbogacony o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje. Czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: Kolejny już raz w Wejherskim Parku odbył się festyn rodzinny, którego celem było pokazanie, jak środki europejskie zmieniają nasze życie i nasze otoczenie.
2: To jest piąty europejski festyn rodzinny w Wejherowie, gdzie pokazujemy wartości unijne, czyli nas, Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Udało nam się zaprosić bardzo dużo fajnych osób, którzy o tej Unii mówią, robią, budują ją, czyli mieliśmy twórcę tych podstaw demokratycznych, pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: Który w emocjonalny sposób podkreślał nie tylko przywiązanie do demokratycznych wartości, ale także rozczarowanie zaangażowaniem mieszkańców regionów w uczestnictwo w tym wydarzeniu.
3: Widzicie, co się dzieje w świecie i w Polsce. A tylko się dzieje dlatego, że takie są nasze postawy i takie zachowania. I taka obecność jak teraz. Przecież za każdym razem, kiedy do was przyjeżdżam, jest zawsze was coraz mniej. To nie o to ja walczyłem i dlatego zastanawiam się naprawdę, czy warto było. Bo popsujecie to zwycięstwo, kiedy nie korzystacie, kiedy nie wykorzystujecie takich ludzi, to musi się źle zakończyć. Ja się obawiam, że tak się zakończy. Tylko, że ja już będę patrzył z góry, jak to wam tu wszystko wychodzi.
1: Tymczasem w sam festyn, który odbywał się przy kapryśnej pogodzie, zaangażowało się sporo osób oraz instytucje świata polityki, prawa, samorządu, kultury oraz innych, którzy przekonywali o ważności Unii Europejskiej w rozwoju naszego kraju.
4: Dzisiaj na Pomorzu nie ma gminy, nie ma powiatu, nie ma miasta, które by nie skorzystało ze środków europejskich. W zasadzie każdy z nas z nich korzysta. Korzystamy z komunikacji, z kolei, ale też korzystamy z świetnie wyposażonych, wyremontowanych, zmodernizowanych szpitali, które nawet nie potrafimy sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 20 lat temu, a jak dzisiaj wyglądają pomorskie szpitale. Ale Unia Europejska to też wartości. Wartości praworządności, przejrzystości, ale też równości wobec prawa i warto też o tym pamiętać.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, to także odpowiedzi na kolejne pojawiające się problemy.
5: To, co dzisiaj jest tak moim zdaniem najbardziej zauważalne dla młodych rodzin, to są jednak miejsca żłobkowe. Ja pamiętam te czasy, kiedy moje dzieci były małe, jak wielką trudność miałam z powrotem do pracy, bo nie miałam gdzie zostawić swoich małych dzieci. Dzisiaj te żłobki, które budujemy z KPO, czyli ze środków unijnych, których przybędzie 10 tysięcy miejsc w naszym województwie do końca roku. Zaczynaliśmy, było 16 tysięcy, będzie 10 tysięcy więcej. To jest taki potencjał dla polskich rodzin, który nigdy do tej pory się nie wydarzył. Więc myślę, że tak Jakbym miała powiedzieć, co jest najbliżej nas, to dzisiaj właśnie te miejsca żłobkowe.
1: Inwestycje tego rodzaju to tylko przykłady. Wśród nich skupiono się w znacznej mierze także na ochronie zdrowia.
6: Ja muszę powiedzieć, że te 18 miliardów złotych z KPO, które w skali całego kraju

0: Dzisiaj zainwestowaliśmy w obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, z chorobami cywilizacyjnymi. Zresztą tak jak i tutaj w Wejherowie w Gdyni, czyli onkologia, kardiologia, ale również opieka długoterminowa, ale również przygotowanie szpitali na cyberataki, czyli cała ta strefa związana z cyberbezpieczeństwem. Więc to są ogromne środki, które poszły zarówno na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, jak również na tą tak zwaną budowlankę.
1: A jeśli chodzi o zdrowie, to podczas wydarzenia ponownie nie zabrakło samych szpitali pomorskich, które zachęcały do badań i profilaktyki.
2: Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowotnych atrakcji dla mieszkańców Wejherowa, ale Pomorza, którzy uczestniczą w dzisiejszym pikniku. Oczywiście mamy porady specjalistów, porady kardiologa, porady urologa, porady chirurga onkologa. Możemy skorzystać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać samo badanie piersi, samo badanie jąder. Mamy porady pań położnych, dietetyków, naukę pomocy pierwszej pomocy.
1: Oraz chociażby specjalnej przestrzeni do zaprezentowania ważności profilaktyki w leczeniu nowotworu jelita grubego. Podczas sobotniego rodzinnego festynu europejskiego nie zabrakło licznych spotkań, rozmów, a także występów artystycznych na scenie.
3: Najważniejsza informacja.
4: Mamy grzyby.
3: A jak są, to trzeba je zbierać. Tu powiat chodziecki ma w tej dziedzinie potężne, wręcz legendarne tradycje.
5: Kiedyś taka historycznie takie wydarzenia u nas miały miejsce na terenie Chodzieży, gdzie autobusy ze Śląska przyjeżdżały i te grzyby zbierały, także chcemy nawiązać jakby do tej tradycji, do tej historii i rozpocząć właśnie taki nowy event wspólnie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Sarbia i z Nadleśnictwem Podanin.
3: A jeśli ktoś już chce ruszyć do lasu, to jak najbardziej może.
4: Ja bym może zaczęła od tego, że obojętnie czy komuś grzybobranie idzie lepiej czy gorzej, to las jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy na te jesienne spacery każdego, kto tylko ma ochotę i chciałby spędzić chwilę czasu właśnie na łonie tutaj naszych okolicznych lasów.
3: Większość grzybiarzy do ulubionych i mało znanych miejsc, gdzie co roku pojawiają się grzyby, lubi dojechać samochodami.
4: Także prosimy zostawiać auta w miejscach do tego wyznaczonych i parkować je w taki sposób, aby inne auta, a szczególnie mam tutaj na myśli, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, czyli na przykład straż pożarna by musiała wjechać do tego lasu albo karetka, to żeby ten przejazd był po prostu możliwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół, mamy też grzybową taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny, ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej, to jest golonka z dzika taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy, to jest długo gotowane, w przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumik z mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
0: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się 4. piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz 4. zlot, więc będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
0: Mimo przelotnych opadów deszczu frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworzach.
4: Tak właśnie, chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.

0: Bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
1: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
2: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
3: Bractwo miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza.
0: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
3: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
0: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
3: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country do Mrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
4: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest. No i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom.

0: zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad cztery przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie pani startować na swoim koniu?
0: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cahadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm, i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm, tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
1: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
0: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
0: Nie są nasze pierwsze zawody w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
0: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę, przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś.
2: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
2: Startuję na Masterze Angel i no bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
2: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki. Jakie nastroje przed startem? Czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze jak masz na imię.
3: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
1: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
3: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
1: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Jestem Oliwa Wasielewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
4: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
1: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkur?
4: Bardzo ładnie. Parkur jest średni, ale kolorowy.
1: Mazur Jadaka przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane, coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, no pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
1: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
6: Piękne wrażenia, bo i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach, także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy sobą rywalizują.

0: lokalizuje w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienną determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
0: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszymy, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie wsparł Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski. Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
2: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wrocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
1: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy, wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
2: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejewska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriadaka połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
3: Trwa walka z czasem o zdrowie Arturka z Wrocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wrocławku.
4: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
5: Na zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
4: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę. I co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
6: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemon.

0: Jada. Są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie. Także
1: robot będzie tańczył.
0: Był turniej siatkówki. Ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
1: Także, o, jest tam robot.
2: Gdzie do nas,
0: gdzie to nas robot? Robot fan.
1: Dawaj, chodź Stefan.
2: I cieszymy się, że jest i on z nami.
0: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
2: Stefan chodzi z puszczą, o to. Porozmawiać.
3: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
4: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt. Potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
5: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
4: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
6: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
4: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
7: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
4: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
8: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem. No bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy oczy...

0: częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Od no, czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No, bardzo dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
2: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego. Więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
3: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowa.

0: Kowo-Okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są no, przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, tak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, o poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc no, to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji Gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
2: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
0: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają?

Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy.

0: na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemiss Junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
2: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
3: Powiedz, jakie to uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
2: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
1: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
4: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, spod Strzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy do, na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15. Trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby. rzeźby w drewnie.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich

0: młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
2: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
3: Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
4: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
3: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18, a w piątki od 7.30 do 15.30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Włocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
5: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta.

0: Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
0: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
0: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
2: Czyli jak widać, wrocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
0: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wrocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7 na 7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5 na 5, 6 na 6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła numer, podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Inne, wiele pojechało, naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: My już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpi w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu

0: u szkół i placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
1: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Brzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem. No i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
2: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
0: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Astrobazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego.

0: Polskiego. Oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
1: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
0: A zobaczcie, to tyle, ile ona ma lat, 11 lat. A tak to bym, 30 lat.
1: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
0: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
2: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
1: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
2: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje, nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy, ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
3: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
4: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również

0: Pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
1: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
2: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Owocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
3: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
2: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach, ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
2: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
4: Stwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że Ta

0: Produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
2: Doradcy, no sam, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
3: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych, jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju, czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
1: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
4: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja,

0: edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
1: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
3: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
2: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
4: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni, wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
4: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników, alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
1: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3

0: miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
1: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
0: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń, większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
0: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów. Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
2: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
2: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli

0: przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7. I to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
0: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, okresów

0: jakichś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Włocławianki i Stowarzyszenie Mazowieckie, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
1: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
2: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod Tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko lasów państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grigucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszonego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
4: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
5: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
4: Jesteśmy
5: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
3: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony.

0: kojarzone i docenione na ogólnopolskiej scenie.
1: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
2: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOFU, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ no, ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Wrocławku liczba godzin została zmniejszona.
2: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki i to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
3: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społeczne, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i w we Wrocławku i właściwie w każdej miejscowości, są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych.

marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby, instytucje będziemy honorować.

0: Uczestników czekają statuetki stalowego anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
1: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
0: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
1: Żeby to centrum mogło prawidłowo funkcjonować, musi mieć zabezpieczone miejsca noclegowe i takie właśnie przy ulicy Mechaników były zabezpieczone, a oprócz tego też znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
0: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
1: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
0: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu włocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Włocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej. Oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosławskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
0: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać

0: wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
1: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w lasach państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery lasów państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec lasów państwowych z Wocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
0: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
2: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
3: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowy, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
2: To nie jedyne wyróżnienie dla Włocławskiego Muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
4: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie. konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski, Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany

0: w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
1: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
0: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym no, myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osięciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie.

0: został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistom. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
0: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
1: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
2: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
2: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
2: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
3: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
4: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
5: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już je, że wyszłam. Ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
3: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
5: No na przykład Roblox. To było najczęstsze.
3: Na czym to polega?
5: No, wybiera się grę, w którą się chce grać. I to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier. I wybierasz sobie, w jaką chcesz grę i dołączasz i sobie w nią grasz.
3: A powiedzcie mi już, abstrahując od

0: samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
1: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
2: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
0: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
1: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
2: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
3: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
4: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6 roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od 2 roku życia aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
5: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcy ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości, Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności,

0: na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także

0: przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji, zespoły folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, orkiestry dęte, chóry. Te wszystkie organizacje i wiele, wiele innych są zaangażowane w dzisiejsze święto. Piękne wieńce dożynkowe, tak jak mówiłem, cudownie pachnący chleb, to jest to, co w naszej kulturze najpiękniejsze. Do tego niepowtarzalna kujawska gościnność, kujawska sympatia dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że spowoduje to, że to popołudnie będzie dla wszystkich wyjątkowe. Zaczęliśmy częścią dziękczynną, mszą świętą, częścią oficjalną, przemówieniami, a czeka nas, mam nadzieję, także i dobra zabawa, bo i podczas dożynek na to musi być czas.
1: To jeszcze proszę o życzenia dla rolników, dla mieszkańców.
0: Dla rolników najpierw, aby ten prognostyk dobrych plonów na jesieni nie był tylko pojedynczym prognostykiem. Także małe światełko w tunelu, które widzimy w kwestii cen za płody rolne, bo wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykają się rolnicy, nie było tylko pojedynczym prognostykiem, żeby mieli pewność tego, że za to, co sieją w Matkę Ziemię, otrzymają godziwą zapłatę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym, prywatnym. Tu już dla rolników, ale i dla wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego.
2: Ogólnie produkcja roślinna przede wszystkim. Nie? Rolnictwo ogólnie jest bardzo podzielone na grupy produktów, które produkuje. Marta?
3: Ja produkuję warzywa, pietruszkę, seler, marchew, ziemniaki, brokuły.
2: Ogólnie kierunek taki ogrodniczy, ja bardziej kierunek sadowniczy, owoce pestkowe, jagodowe, co tam wcześniej było wspominane. No i tyle. No. Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
4: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza, kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: To ja jeszcze poproszę o życzenia takie dla wszystkich rolników, mieszkańców, ogólnie tutaj społeczeństwa naszego.
4: Oczywiście zdrowie, bo to jest najważniejsze i tego, co chciałabym życzyć, to stabilizacji. Chociaż trudno mówić o stabilizacji, jeżeli mówimy o pogodzie, bo nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast chciałabym, żeby rządzący stworzyli takie warunki dla naszych rolników, żeby oni nie bali się o ceny paliw, żeby nie bali się o ceny nawozów, a również, żeby ceny płodów rolnych były jak najwyższe.
5: Spokój, oczywiście, chyba wszyscy by tego życzymy w codziennego spokoju, tego, żebyśmy na co dzień mogli w spokoju żyć, ale życzymy również sobie spokoju i pokoju tego międzynarodowego, bo to też jest bardzo ważne. Bez tego dużego pokoju i spokoju nie będzie tego mniejszego. A dzisiaj faktycznie już powoli zbliżamy się do końca sezonu dożynkowego. Dzisiaj powiat włocławski świętuje na terenie

0: minnych oceń. Piękna uroczystość, ale też ważne słowa, które padły ze sceny, to znaczy, że względem tego, że ten rok był niełatwy dla rolników, wobec tego, co się mówi, że sytuacja geopolityczna jest niesprzyjająca polskim rolnictwu, to jednak słyszeliśmy o sukcesach i dokonaniach polskiego rolnictwa. Sytuacja jest stabilna, sytuacja jest o tyle dobra, że faktycznie w wielu obszarach jesteśmy jednym z czołowych eksporterów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I to też warto podkreślenia, to znaczy ta Unia z jednej strony czasami popełnia błędy, ale z drugiej strony daje olbrzymią możliwość, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i Polska wiedzie z tego świetnym przykładem. Więc życzę rolnikom, tak jak było powiedziane na początku, gdy starostowie powiedzieli spokoju, ale i możliwości rozwoju przy spokojnym wsparciu ze strony rządu, który my jako parlamentarzyści staramy się gwarantować.
1: Dzień wyjątkowy, bo to dziękczynienie, święto plonów i wielkie święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy z powiatu włocławskiego. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego świętowania. Cieszę się, że mogę się nisko pokłonić rolnikom powiatu włocławskiego jako wnuczka rolników z Kujaw i rolników z ziemi dobrzyńskiej, bo i ze strony mamy, i ze strony taty, ale też jako córka pszczelarza. Zostałam wychowana w szacunku do pracy w ogóle, ale także w ogromnym szacunku do pracy rolników. I dlatego przyjechałam tu serdecznie podziękować za to, że dzięki naszym polskim rolnikom nie brakuje na polskich stołach chleba z polskiej mąki, polskiego chleba. To bardzo ważne, byśmy wybierali to, co polskie, bo w ten sposób wspieramy naszych rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, a przede wszystkim dożynki to czas świętowania, więc życzę wszystkim dobrej zabawy i takie życzenia również złożyłam rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom z powiatu włocławskiego.
2: Każdy z nas korzysta z tego, że możemy się w Polsce cieszyć tą zdrową, dobrej jakości polską żywnością. Widać, że ona podbija kolejne rynki też na świecie, więc jest ta marka polska doceniana. Ja się bardzo cieszę, że podczas dożynek jest okazja podziękować polskim rolnikom, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ja też pochodzę z rodziny rolniczej, więc wiem, ile to wymaga wysiłku, ile to wymaga wyrzeczeń. I przy tej okazji też chciałabym wszystkim rolnikom życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby rozwijali swoje gospodarstwa, żeby one rozkwitały i żeby mieli poczucie na co dzień, że warto być rolnikiem.
3: Kochani, najważniejsze jest w mojej ocenie to, co usłyszałem kiedyś, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb. Chleb jest niezwykle cenny i warto o tym pamiętać, warto dostrzegać to, co jest w nim przecież najcenniejsze, czyli ta nasza jedność, wiara w Boga, wiara w to, że są rzeczy, które są ważniejsze, kiedy robimy coś dla kogoś, nie tylko dla siebie, kiedy potrafimy poświęcać swoje życie, pracę dla drugiego człowieka, bo w tym zawiera się cała wartość i wielkość naszego życia, robiąc coś dla drugiej osoby. Myślę, że robimy to, czego od nas się oczekuje, poświęcając się dla niej. Więc bądźmy dla siebie dobrzy. Pamiętajmy o tym, że tworzymy wspólnotę, że tylko ta jedność, mimo tej ogromnej przecież różnicy poglądów, doświadczeń, różnicy w tym, jak postrzegamy świat wokół siebie, różnicy w tym, o czym marzymy. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o siebie nawzajem, żebyśmy nie byli obojętni na krzywdę drugiego człowieka, żeby dla każdego tego chleba starczyło, żebyśmy przypomnieli sobie coś, co jest najistotniejsze, jak bardzo on jest cenny, żeby nam to nie spowszedniało, żeby nie było czymś zwyczajnym, choć ksiądz Jan Twardowski mówił o wielkości właśnie rzeczy tych najprostszych, o świętości rzeczy zwyczajnych, bo tak może się wydawać, kiedy pomyślimy o chlebie, że na pozór tak prosty, a przecież tak cenny i wyjątkowy. Życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy dbali o siebie nawzajem.
4: Przepracowałem wiele lat na terenie Lubrańca, ale jednocześnie miałem spojrzenie na powiat włocławski z pozycji samorządu województwa przez ponad 24 lata. Stąd uważam, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni, to co wspomniałem w swoim wystąpieniu, że mieszkamy na terenie powiatu włocławskiego, bo powiat przoduje, a w tym, żeby powiat przodował, to mają swoją zasługę gminy. We wszystkich 13 gminach następuje wyraźny rozwój gospodarczy, stąd święto, które dzisiaj jest tu w Choceniu dla powiatu włocławskiego, dla mieszkańców powiatu włocławskiego, jest w pełni zasłużone i bardzo dobrze zorganizowane, przygotowane. Dlatego mamy taką pełną frekwencję.

0: stadion wypełniony miejscami siedzącymi i stojącymi. To znaczy, że ludzie chcą się spotykać, ponieważ dzisiaj polska wieś się zmieniła na tyle, że takich rolników pracujących na roli jest znacznie mniej niż było wcześniej. Ale ludzi mieszkających na wsi przybywa, bo część ludzi z miast przychodzi na obszary wiejskie. Dlatego jest ważna taka integracja między mieszkańcami wsi zajmującymi się rolnictwem i pozostałymi mieszkańcami, którzy zajmują się każdy na swoim odcinku. Bo cały czas podkreślam, że ten chleb, którego dzisiaj próbowaliśmy tu w Choceniu, to nie wytwarza sam rolnik. Rolnik daje surowiec, a po drodze jest szereg innych instytucji, firm, zakładów, które przetwarzają zboże na mąkę, z mąki wypiekają chleb i dostarczają do poszczególnych punktów sprzedaży. Stąd dbamy o to, żeby chleba właśnie nie brakowało, żeby go starczało dla każdego. Dożynki, czas dziękczynienia, jak to się często powtarza, za plony, które zebraliśmy. One w tym roku są niższe niż były w roku poprzednim. Zima, wiosna przymrozkowa, a później sucha wiosna i czerwiec suchy spowodował, że od 20 do 30% mamy mniejsze plony zbóż, mniejsze plony rzepaku. Ale ja liczę, że rozpoczęcie prac teraz jesiennych przy zbiorach buraków cukrowych, kampania już ruszyła, innych okopowych, warzyw, owoców, wyrówna te straty, które powstały przy braku odpowiednich plonów w zbożu. Ale rolnicy są wytrzymali i przeżyją i liczą na to, że nowy rok gospodarczy, który rozpoczynamy, będzie rokiem korzystniejszym. Tego w imieniu własnym, jak i również Senatu Rzeczypospolitej życzę wszystkim rolnikom, żeby przy jak najmniejszych problemach, przy umiejętności ich rozwiązywania osiągali własne cele, które stawiają na co dzień po to, żeby służyć innym, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.
1: Dożynki powiatowo-gminne powiatu włocławskiego. Jest to znak, że sezon dożynkowy zbliża się do końca, bo dożynki w powiecie zawsze są jednymi z ostatnich. Także dzisiaj akurat udała nam się rzeczywiście pogoda, bo ten początek dnia był taki słaby, natomiast teraz rzeczywiście wielu mieszkańców przybyło. Drodzy Państwo, piękne święto przede wszystkim, piękna tradycja, sięgająca jeszcze czasów pogańskich, ale później Kościół też znakomicie tę tradycję przyswoił. I dzisiaj jest to święto przede wszystkim polskiej wsi, polskich rolników i polskiej tradycji. Dlatego też w tym czasie wszyscy pojawiamy się, chętnie składamy życzenia, bo praca rolnika jest bardzo trudną. Trudno ją przewidzieć i w taki sposób jednoznaczny zaplanować. Dlatego też zawsze rolnikom życzymy przede wszystkim stabilizacji, zarówno tej klimatycznej, ale też i stabilizacji ekonomicznej, bo rolnikowi często trudno jest rzeczywiście zaplanować i powiedzmy ten sukces ekonomiczny i życzę tego, żeby ten kolejny 2027 rok był po prostu lepszy. Wszystkiego najlepszego.
2: Zapraszam wszystkie Państwa do naszego stoiska. Mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, bigos, mięsa, karczek, i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy. Może nas wójt jakoś wspomoże i jakoś nam, jak to mówią, No, czy ja wiem, za nasze dobre takie jakieś nasze tutaj statutowe działanie.

0: może nas też jakoś wspomoże tym naszym miejscem zamieszkania i swoich, żebyśmy miały. No mamy dzisiaj wyborze i oczywiście i owoce, i chleb ze smalcem, i mamy te ciasta i placuszki. Takie. Tu panie oczywiście mają taką inwencję twórczą, którą możemy powiedzieć, że jest bardzo taka szeroka gama do smakołyków naszych dzisiejszych, tu dożynkowych. I zapraszamy państwa oczywiście do spróbowania naszych tutaj specjałów, które dzisiaj na dziś przygotowałyśmy.
1: Proszę opowiedzieć, co dziś smacznego na państwa stoisku czeka, na odwiedzających.
2: Oczywiście wszystko jest smaczne, wszystko jest swojskie, wszystko jest świeże. Mamy żureczek, mamy bigosik, mamy kompletną świeżość, mamy kebaba z kotletem schabowym. Przepyszne, domowe lemoniatki i naleweczki. Naleweczki różnego rodzaju, porzeczka, malinka oraz coś mocniejszego dla panów bądź chętnych pań. Również chlebek ze smalcem. Smalec jest wieprzowy oraz z fasoli. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Myślę, że na ten moment ten kebab, że jest to coś naprawdę nietuzinkowego. Jest to taki, powiem młodzieżowo, twist takiej tradycji właśnie z czymś takim, no bardzo popularnym teraz, nie? Jak, z czymś takim jak kebab. Więc to myślę, że cieszy się aktualnie największym zainteresowaniem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, ale przede wszystkim też przedsiębiorca. I to właśnie jako przedsiębiorca dziś chciałabym z Panem porozmawiać o systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował Pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest Pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia Pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno Pan Premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe płace.

0: Ale według mojego tutaj postrzegania spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
1: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której tutaj powiedzieliśmy. Zwiększyć ma się stawka podatku CIT, to dotyczy firm,
0: Tak.
1: spółek. I tutaj jest taka zamartwianie opozycji, że duże firmy sobie nie poradzą, że to tak nie może być, że te 19%, które w tej chwili jest, to i tak to jest wysoka stawka CIT-u i kolejne pieniądze oddawane państwu mogą zrujnować albo zachwiać pozycję firm na rynku.
0: Proszę Państwa, podatki były, są i będą. Jeszcze się taki nie urodził, co by po prostu stworzył taki mechanizm podatkowy, aby byli wszyscy zadowoleni. Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu. Nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to, pracujących bezpośrednio,
1: Fizycznych osób.
0: fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No, opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć. A jak widzimy na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy. W związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy. A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200, przepraszam, no 200 tysięcy milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując powiedzmy 10 milionów złotych i to jest taki, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, bo to chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze
1: Tak,
0: pamiętam.
1: tak.
0: A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swojej kasie nie 8, 1, a 7, 7 miliona, to to, proszę Państwa, nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca
1: No, pan mówi z doświadczenia.
0: Nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca. Jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, To, o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób na dociążenie.

Oglądanie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo taki ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki, które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli interkompany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek.

0: pana premiera Tuska i koalicji, trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę państwu powiedzieć, że mam jak gdyby no, na swoim koncie to, iż podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek PIT od dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzony. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne, polskich firm, różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który, jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
0: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadnie, bo spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No, powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
1: Człowiek lewicowy.
0: Tak jest, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są wydawane bez wyobraźni, są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje. To jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 par lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba no, trudne do pogodzenia. No, no między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski, dzisiejszy profesor Stępień wymyślili, no ale nie ma refleksji, żeby to zmienić. Ta ustawa nie przystaje do życia. Ona jest, jak ja nazywam od lat, kryminogenna, no bo jeśli zlecający inwestor nie ma prawa ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat, jak tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku, łącznie z moimi kolegami z lewicy, którzy wespół z innymi, czy z koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
1: Skoro rozwiązania są sumie takie proste z tego, co pan mówi. Ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze. Skoro można zmienić w pewnych zakresach prawo tam, gdzie uciekają pieniądze, to 30 lat tak się dzieje i nic się nie zmienia.
0: Będę bardzo, bym powiedział tutaj, no, krytyczny i

0: bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia, idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym niechby się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi? Co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię, 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. Te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co...
1: Lepiej będzie. Nie będzie.
0: Nie poprawi się. Nie poprawi się, nie ma widoków. Bo demokracja jest pięknym ustrojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna. Ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi. No co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała, no już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. No jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i to mam żal do społeczeństwa, że wierzę takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 30 lat, prowadził biznes z sukcesem. Czyli okazuje się, że można.
0: Ja powiem tak, sytuacja w Polsce nie jest zła. My mówimy o pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą. Pyta pani, no jak się stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no bym powiedział, bliski wypadku, no ale zatrzymywałem się w lesie. otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o drugiej, o trzeciej do klientów. Tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowicz Solidarność

0: pewnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę. Myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia. Byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna. Nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem to,
1: czy
0: co należało
1: one podobały,
0: zapłacić.
1: Czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu. Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle, ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa. Nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No. Jest różnie jeszcze ile sporo obszarów takich,
1: no
0: gdzie trzeba by to unormować. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No, przestępstwo dookoła, zaangażowani w to, powiedzmy, politycy, głównie opozycji, no a prezydent 3 razy wetuje. No to z kim my mamy do czynienia? No? A się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady. Inni sobie dali radę, a my przez no, głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy, gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się tak mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad 2-krotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie, mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo oni, jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych jest na szczęście większa. I dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo. No ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko
0: tak jest.
1: Mówiąc.
0: Nie ma.
1: Stabilny.
0: I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za tą winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas, Polaków, tych słabszych przede wszystkim, bo my silniejsi damy sobie radę w każdym systemie, bo my potrafimy po prostu swoją kreatywnością, swoją pracą, swoim rozumem, bo w końcu no to
1: i
0: mamy.
1: I zapleczem już, które
0: tak,
1: zostało
0: i
1: przez lata stworzone.
0: Po prostu lepiej lub gorzej poradzić. Natomiast Dziwię się tym, którzy wierzą tym pustym, głupim słowom, że przyjdzie ktoś inny, który już był i nic nie zrobi, że im poprawi. No nie, tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam

0: Jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy, doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie. To nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki dlatego.
0: No nie da się, nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szara. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 31 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica szpitalna 8x13. Płeć nieznana. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 6 września 2026. Miejsce znalezienia toruńska. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. 23. Umaszczenie czarne z białym, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła, płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Do adopcji polecają się. Poznajcie Dafnę, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasem trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie jej dać właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie, jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pluszak. Malutki pluszaczek to niespełna 2-miesięczny kocurek, jeden z najmłodszych i najmniejszych kociaków na naszym pokładzie. Jest prawie cały czarny, ma jednak białe skarpetki, krawat i wibrysy. Pluszak przyjechał do nas z chorymi oczkami i wiemy już, że na jedno na pewno nie będzie widział. Skupiamy się zatem na zapewnieniu mu komfortu. Mimo wszystko, pluszak to radosne, energiczne kociątko, które nawet nie zauważa, że jest nieco inne. Maluch lgnie do ludzi, nawołuje opiekunów, chce kontaktu. Potrzebuje teraz nowego domu i własnych ludzi, którzy otoczą go opieką i miłością nie tylko w młodości, ale i do końca życia. Pluszak zarejestrowany jest pod numerem 4863/79/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom. Otrzymał pierwsze szczepienia ochronne i został zaczipowany. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Damian Sidwa, prezes Szkolnego Związku Sportowego we Włocławku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, od samego Związku Sportowego, Szkolnego Związku Sportowego. Nie wszyscy nasi widzowie mają dzieci w wieku szkolnym. Powiedzmy, co to jest Szkolny Związek Sportowy, na czym polega jego działalność?
1: Po kilku latach nieobecności udało się nam reaktywować ten włocławski Szkolny Związek Sportowy. Zajmujemy się głównie organizacją imprez sportowych w różnego rodzaju dyscyplinach dla szkół podstawowych i szkół średnich.
0: O jakich dyscyplinach mówimy? Jak te zawody wyglądają?
1: Oj, wszelaki wachlarz imprez sportowych, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, szachy, badminton. No, wszystkie praktycznie imprezy olimpijskie, które są rozgrywane na świecie, także w Polsce, w której dzieci chętnie biorą udział. No tak to wygląda.
0: Chciałbym jeszcze dopytać, jak wygląda frekwencja na takich zawodach? Czy szkoły wrocławskie chętnie biorą udział, czy uczniowie chętnie biorą udział w tego typu zawodach? Domyślam się, że to też pewnie zależy od dyscypliny, są bardziej i mniej popularne.
1: Tak, są oczywiście. U nas w mieście wiadomo, koszykówka, ale piłka nożna także ma olbrzymie zainteresowanie. Tu wielki ukłon do dyrektorów, do dzieci i do nauczycieli wychowania fizycznego przede wszystkim, którzy zachęcają te dzieciaki, żeby przychodziły. W rozgrywkach piłki nożnej czy koszykówki mamy zawsze bardzo dużo, blisko 15-16 drużyn, to jest naprawdę wiele, wiele spotkań. Gramy rozgrywki eliminacyjne, bo nie jesteśmy w stanie jednego dnia tego wszystkiego zamknąć. Że tak powiem, na przykład w piłkę nożną w zeszłym roku aż 5 dni potrzebowaliśmy, żeby zamknąć rozgrywki Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
0: Wspominał Pan, że Szkolny Związek Sportowy był zawieszony przez jakiś czas. Co było tego przyczyną i dlaczego zostało odwieszone?
1: Nie chcę tak głęboko się wracać, dlaczego było zawieszone. Jeszcze wtedy, że tak powiem, nie działałem w Szkolnym Związku Sportowym. Dzięki tutaj grupie osób na czele z panem Markiem Wudeckim, który tak naprawdę i pan Krzysztof Szaradowski, to oni byli takimi głównymi twórcami kilka lat temu tego Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. On wystartował od półtora roku, udało mi się przejąć, że tak powiem, pałeczkę. Jestem prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Reaktywowaliśmy. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz tylko w przyszłość, że będzie coraz lepiej.
0: Porozmawiajmy o zamknięciu jeszcze zeszłego sezonu. Rozgrywki toczą się we Włocławku, chociażby licealiada, czyli o tytuł mistrza Włocławka tych szkół ponadpodstawowych. Są też oczywiście mistrzostwa szkół podstawowych i później jest awans. Te drużyny, które wygrały, jadą dalej na zawody już wojewódzkie.
1: Tak, tu fajna sprawa, pan fajnie, że wspomniał. Miasto Włocławek wspiera te wszystkie szkoły, które startują, szkoły, które zwyciężą tutaj we Włocławku. Ich transport na zawody wojewódzkie jest finansowany właśnie przez Szkolny Związek Sportowy, a pieniążki otrzymujemy z miasta. Wiele szkół, praktycznie w każdej dyscyplinie, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie. Dzieciaki jeżdżą na zawody, odnoszą sukcesy. Fajne miejsca, medale dla na przykład szkoły podstawowej numer 19 w koszykówce, czy za Długosza także w koszykówce. Super, że takie sytuacje mają miejsce.
0: Teraz przed nami już nowy sezon, kolejny sezon. Będą zmiany w zasadach funkcjonowania szkolnych związków sportowych. Zapytam na początku, jakie to zmiany, na czym polegają?
1: Zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Zmieniają się rozmiary piłek, zmieniają się ilości zawodników dopuszczonych do zawodów, zmieniają się głównie w piłce ręcznej. Nie gramy już tradycyjnie 7 na 7, a będziemy grali na przykład w jednej kategorii 5 na 5, w drugiej 6 na 6. Zmiana będzie także taka, że dzieci, które są z roczników młodszych i chcą grać w kategorii starszej, muszą mieć specjalne zgody wystawione przez dyrekcję szkoły, rodzica oraz przez Wojewódzki Związek Szkolny.
0: Czy pojawią się jakieś nowe dyscypliny?
1: Chcę Centralny Szkolny Związek Sportowy wprowadzić gry i zabawy dla dzieci klas 1, 2, 3. To wszystko tak naprawdę jeszcze jest w toku. Przypomnę, że dopiero mamy początek września, więc myślę, że około listopada, grudnia coś więcej będziemy wiedzieć, ale jest taki pomysł, żeby dla najmłodszych także były jakieś zawody sportowe, ale jakie, okaże się prawdopodobnie niedługo.
0: Czy możemy już wstępnie powiedzieć, na czym miałyby polegać te gry i zabawy? To jakieś biegi, slalomy?
1: Prawdopodobnie jakieś biegi, slalomy, coś takiego, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Dostaliśmy tylko informację, że są takie plany, ale bez żadnych szczegółów.
0: Wróćmy jeszcze do tych zawodów na szczeblu tutaj.

0: Wrocławskim też otrzymują dzieciaki i młodzież nagrody.
1: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, finansuje nas Urząd Miasta Wrocławek, otrzymujemy pieniążki na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Każde dziecko otrzymuje medal, najlepsza drużyna otrzymuje koszulki, każdy zawodnik oraz okolicznościowy puchar.
0: Jest pan też trenerem piłki ręcznej. Jak pan postrzega właśnie rozwój piłki ręcznej we Wrocławku? Czy cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiemy, mówi się o tym, że Wrocławek miasto oczywiście koszykówki, piłka nożna też no, zawsze na topie, jeden z tych wiodących sportów, przynajmniej w naszej części świata. Piłka ręczna.
1: Piłka ręczna rozwija się nad wyraz bardzo dobrze. Notujemy coraz większą liczbę dzieci. Tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy w klubie 11 lat temu, nikt się nie spodziewał. Dziś mamy blisko 250 dzieciaków, dziewczynki, chłopcy, którzy tą piłkę ręczną chcą trenować. Właśnie dzięki takim wydarzeniom jak zawody Szkolnego Związku Sportowego, gdzie te fajne dzieciaki można wyłapać, można zaprosić do klubu, ten rozwój piłki ręcznej, ale nie tylko, innych dyscyplin sportu, także w naszym mieście się rozwija. Oczywiście koszykówka, piłka nożna, ale dzieciaki chętnie przychodzą także na pływanie, przychodzą na szachy, na badmintona, który naprawdę też cieszy się dużym zainteresowaniem. To w każdej kategorii, bo i w Igrzyskach Dzieci, i w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w licealiadzie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Damian Sidwa, prezes Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
1: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodna, tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przy

0: chodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie łysienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież, łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
1: Można więc powiedzieć, że jeżeli mamy, widzimy u siebie jakieś problemy z włosami, ze skórą głowy, to niewątpliwie powinniśmy skierować swoje kroki do gabinetu trychologa, tak?
0: Dokładnie,
1: Nie czekać.
0: ta wizyta u trychologa jest no pierwszorzędową sprawą, tak? Trycholog dobiera określone produkty, wykonuje takie badanie
1: O
0: trychoskopowe.
1: badaniach jeszcze powiemy właśnie, ale przede wszystkim ocenia, tak? Ocenia i dobiera to, co
0: Dokładnie,
1: należy
0: tak.
1: stosować.
0: Jeżeli borykamy się z takimi problemami, które ja wymieniłam, a przede wszystkim, jeżeli są to problemy ze skórą głowy, jeżeli mamy świąt skóry głowy,
1: No właśnie,
0: jakieś
1: jakie mogą być te problemy?
0: swędzenie skóry głowy, to niezwłocznie powinniśmy się zgłosić do trychologa. Chociażby na taką pierwszą konsultację, pierwszą wizytę, żeby ocenić no problem,
1: A
0: jaki
1: jak
0: jest
1: przebiega
0: dotykam.
1: taka wizyta? O co pyta trycholog? Jakie badania wykonuje? Jak przygotować się do takiej wizyty też? Bo chyba trzeba to uczynić, tak? Nie
0: Dokładnie,
1: można wejść z ulicy.
0: tak. Taka wizyta to jest konsultacja trychologiczna, która trwa około pół godziny. Trycholog wykonuje takie badanie trychoskopowe za pomocą trychoskopu, czyli takiej
1: Czyli co robi?
0: mikrokamery, w powiększeniu 50 do 100 razy. Klient widzi swoją skórę głowy, swoje włosy na monitorze. Jest to bardzo ciekawe badanie. Ocenia stan skóry głowy, ocenia strukturę włosa. No i często, może tu za dużo powiedziane, diagnozuje problem, ale próbuje rozwiązać ten problem, dopasowując różne produkty, tak, do skóry głowy przede wszystkim. Skóra głowy to jest pierwszorzędowa sprawa, z którą powinniśmy tutaj się zgłosić, tak? Bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę to, co mamy na głowie.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy
0: Tak,
1: wcześniej?
0: to
1: Czy
0: jest też.
1: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
0: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty
0: W
1: nie
0: dniu
1: myjemy.
0: wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących, typu lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. Bo już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
0: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek takiego klienta. O choroby przebyte i choroby, które
1: Aktualne.
0: aktualne, tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok,
1: Jakąś
0: które wykonywał,
1: morfologię,
0: tak,
1: tak? Takie
0: to
1: badania
0: zaraz powiem też,
1: laboratoryjne.
0: tak. Badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i
1: Tak.
0: to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak, jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić,
1: A jakie?
0: wykonać. To są przede wszystkim morfologia. psychologia, tak jak tutaj pani wspomniała, przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę.

0: TSH, FT3, FT4, anty-TPO i anty-TG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy, żelazo, ferrytyna. To są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier natrzo, tak. Kwas foliowy, witamina B12, cynk. Też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no, też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no, to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też tak, taka jest możliwość.
1: A trycholog w takiej sytuacji współpracuje z dermatologiem, rozumie, czy z jakimś.
0: Bardzo często tak. Trycholog współpracuje z dermatologiem, z endokrynologiem i z lekarzem rodzinnym. To są te trzy specjalizacje, z którymi no, powinno się tutaj też odwołać. Często lekarze też kierują do trychologa. Wczoraj chociażby miałam takich dwóch klientów właśnie z polecenia endokrynologa i dermatologa u siebie. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj jak najbardziej nie rozwiązuję chorób, tak? Tylko pomagam rozwiązać problem. Bardziej tutaj o taką stronę higieniczną też się dba, tej skóry, głowy i włosów.
1: A ponoć trycholog ocenia też brwi i rzęsy, tak? Czy na tej podstawie też jakieś wnioski można wyciągnąć
0: Też
1: i
0: oczywiście,
1: pomóc brwiom i rzęsom?
0: no tutaj też to wszystko jest w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Bardzo często te problemy zdrowotne mają wpływ na właśnie na jakość naszych rzęs, przede wszystkim brwi. Tak, no i włosów, bo włos wyrasta z mieszka włosowego, to się wszystko ze sobą wiąże. Brwi, rzęsy też mają swoje mieszki włosowe. Tutaj, no, to jest szeroka gama tych chorób, no chociażby choroby tarczycy, tak? Bardzo często w wywiadzie to wynika, osoby borykające się z chorobami tarczycy, Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie te brwi rzeczywiście mogą być przerzedzone, to nie jest reguła, tak? Mogą być też choroby związane z mieszkiem włosowym, jakieś zapalenie mieszka włosowego, czy mikroskopijne roztocza, tak zwany nużeniec, bardzo
1: Na
0: popularny,
1: rzęsach, no tak.
0: tak, dokładnie, który dotyka właśnie szczególnie mieszków włosowych naszych powiek,
1: I co się
0: ale
1: wtedy
0: także
1: dzieje?
0: i skóry głowy.
1: I co się wtedy dzieje na rzęsach?
0: Przede wszystkim tutaj dochodzi do stanu zapalnego, tak? Pojawiają się gradówki, ropienie, swędzenie, świąt naszych oczu i takie problemy też dotyczą skóry głowy.
1: No właśnie, powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
0: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia.
1: Zdrowia, tak,
0: Przede
1: to już
0: wszystkim, tak,
1: wiemy,
0: więc
1: tak.
0: tutaj jest takie podejście holistyczne, tak, ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli to głowa nam się przetłuszcza, tak?
1: No
0: Jeżeli mamy
1: powiedzmy
0: problem
1: właśnie.
0: przetłuszczania włosów, to nie
1: Wybiega
0: może.
1: pani, czyta w moich myślach, bo właśnie chciałam też zapytać o taki problem, ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i
0: Myć
1: suszyć włosy.
0: głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze, włosy się,
0: Minimum.
1: skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co
0: Tak,
1: robić?
0: no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna, bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Co każdego dnia?
0: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście.

0: odpowiednie środki,
1: Mhm.
0: chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia
1: No
0: głowy,
1: właśnie.
0: zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Mhm. Dwa razy szampon
0: Dwa
1: stosujemy.
0: razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać dwa szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum dwa razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne, bo z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa. Ten szampon możemy podtrzymać dłużej na głowie, minutę, dwie, żeby składniki, które zawarte są w preparacie, żeby wchłonęły nam się do skóry głowy, żeby dobrze ją oczyściły. Spłukujemy do tyłu, to też poprawia mikrokrążenie, ciepłą wodą najczęściej, żeby dobrze spłukać szampon ze skóry głowy. On jest do mycia, a nie do pozostawiania na skórze. A na koniec możemy opłukać włosy chłodną wodą,
1: żeby zamknąć
0: łuski. Tak, dokładnie.
1: A odżywka po myciu?
0: Tak, to w zależności od tego też, jaką mamy strukturę włosa.
1: A lepsza jest taka do spłukiwania czy bez spłukiwania?
0: Ja bym polecała jednak do spłukiwania odżywkę, bo też no tutaj to wszystko jest zależne od problemu. Tak? Jeżeli mamy długie włosy, to naprawdę ta odżywka nam ułatwia rozczesywanie włosów, nadaje blasku, tak? To już tutaj chodzi o strukturę bardziej, tak? Bo ona nie przysporzy nam włosów, ona nie spowoduje nam odrostu włosów. Wszystkie preparaty, które stosujemy na skórę, dotyczą lepszego wzrostu włosów, tak? Czy problemów skórnych. Natomiast odżywkę stosujemy na strukturę. Jeżeli mamy suchy włos, możemy rzeczywiście stosować też środki takie bez spłukiwania, ale tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie przeciążać tych włosów. Bardzo ważną sprawą no, też jest tutaj ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, tak? Użycie odpowiedniej też suszarki czy odpowiedniej szczotki.
1: To jak suszyć włosy prawidłowo?
0: Przede wszystkim suszarka z jonizacją, tak?
1: Mm-hmm.
0: Nie przeciążamy tych włosów zbyt wysoką temperaturą. No jest powietrze takie o takiej średniej temperaturze, ciepłe, tak, nie gorące, żeby nie poparzyła, ta temperatura wysoka nie poparzyła nam skóry głowy, nie wysuszyła struktury włosa. Można oczywiście chłodnym powietrzem bardziej już stylizować tą strukturę włosów, żeby je ładnie wygładzić.
1: A jak masaż głowy działa na włosy?
0: Też bardzo dobrze, poprawia
1: mikrokrążenie. Czy może spowodować, że włosy będą rosły, że pobudzi wzrost włosa z tych uśpionych mieszków włosowych, bo ponoć takie są.
0: Masaż tak, ale on też nie może być zbyt mocny. Delikatny. Mamy też różne urządzenia. Można też opuszkami palców ten masaż wykonywać, okrężnymi ruchami. Pamiętając o tym, żeby to była też każda część naszej skóry głowy. Nie tylko korona, oczywiście tutaj jak najbardziej, ale też skronia, potylica głowy. To jest bardzo ważne też przy myciu w szczególności, tak, żeby ten masaż skóry głowy no, był około 2 do 5 minut.
1: Przy każdym myciu?
0: Przy każdym myciu.
1: I efekt może być taki, że włosów będzie więcej?
0: A to już też wszystko zależy, jak je pielęgnujemy, jakie też środki używamy, czy dopasowujemy je do naszej skóry i naszego problemu, tak? Bo To jest bardzo ważne. No to nie można tak sobie kupić coś po prostu, bo jest na porost włosów, tak? I oczekiwać, że te włosy nam tutaj urosną. To jest też troszeczkę sprawa naszej genetyki.

0: genetyki, tak? Ale ta pielęgnacja to jest pierwszorzędowa sprawa. Dobór odpowiedniego produktu.
1: Więc dobierając odpowiednio produkty i właściwie pielęgnując włosy, możemy spowodować, że no, te włosy będą zdecydowanie ładniejsze, będzie ich więcej,
0: oczywiście.
1: Tak?
0: No, to też, no, to jest wszystko, tak jak mówię, to jest w zależności od problemu. Trudno mi powiedzieć, czy akurat tak będzie, tak? Bo to wszystko też zależy od naszej ilości włosów na głowie, tak?
1: Czyli od
0: jeżeli
1: ilości
0: mamy
1: tych
0: genetycznie,
1: mieszków, tak?
0: Tak, jeżeli mamy genetycznie, tak? Włosy cienkie od urodzenia przez całe życie do 50 roku życia i w badaniu trychoskopowym wyrastają nam dwa włosy z mieszka włosowego, najczęściej jeden, dwa włosy, to my
1: A
0: tych
1: ile
0: włosów,
1: może wyrastać maksymalnie?
0: No, dwa, trzy, cztery włosy.
1: Nawet?
0: Tak, i to jest bardzo fajnie wtedy, bo to jest prawidłowe takie wzrost włosów, tak? Trzy, cztery włosy to jest idealnie. Też to rozłożenie tych mieszków włosowych może być no, różne u różnych osób, tak? To jest sprawa naszej genetyki. I tak jak mówię, no, no nie zrobimy cudów, tak? Jeżeli ten włos jest cienki, to my możemy je rzeczywiście pogrubić do o naturalnej grubości, jeżeli włosy są ścieńczone w badaniu mikroskopowym, tak? No to też tutaj cudów nie stworzymy, bo to jest działanie holistyczne, tak? I suplementacja, i zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to wszystko wpływa, tak? Kontakt, też kontrola wyników badań, tak? To jest bardzo ważne, tak? Natomiast no, też nieprawidłowością jest, jeżeli tych włosów nam na przykład z jednego mieszka włosowego wyrasta bardzo dużo. I rzeczywiście tutaj bardzo często pojawiają się problemy skórne. Jeżeli mamy bardzo dużo włosów z mieszka włosowego, wręcz taką miotełkę, tak, 8 włosów z mieszka włosowego, często dochodzi do zapalenia tego mieszka włosowego. I tutaj to już są poważniejsze problemy, tak? Bo może dojść do wyłysiejącego zapalenia mieszka włosowego. Oczywiście nie u wszystkich, ale jeżeli takie problemy też się zdarzają, to wtedy tutaj już kierujemy do lekarza.
1: A łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
0: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj
1: więc
0: to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
0: dziedziczna.
1: Tutaj grają
0: Tak,
1: rolę,
0: tutaj
1: tak?
0: chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym i jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. I ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek, włos wypada, mieszek się zarasta. Nie ma mieszka, włos mieszka
1: i
0: takiego,
1: co robić wtedy?
0: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście, no. Ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to już taka ostateczność.
0: To już ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. No i odpowiednie wcierki, tak, odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma Pani na myśli?
0: Zabiegi, no to są różne, tak? To też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez
0: Przez
1: trychologa?
0: trychologa też,
1: Więc
0: przez
1: co może,
0: dermatologa,
1: a
0: tak.
1: co może robić trycholog w
0: Trycholog
1: ramach tych zabiegów?
0: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak, jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak. To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darsonwalizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
0: Też, tak. No to już

0: tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też
1: Wchodzi w grę.
0: oczywiście wchodzi w grę, tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy,
1: Czy ma sens w ogóle w
0: czy
1: danym
0: ma sens, ale
1: przypadku?
0: też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? W zależności od problemu skórnego, tak? Jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak? Łuszczycę, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry. Takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można
1: Przychodzi.
0: przyjść, tak? Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche. To tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: Są
0: sens.
1: pomocne.
0: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu czy odpowiedniej wcierki, bo
1: Odżywki.
0: czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa. Tak? Bo z reguły jest tak, że najczęstsze przypadki, które do mnie trafiają, to jest wypadanie włosów, ale także skórne. Ale czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, co mamy na głowie. I wtedy no, widać to na mikrokamerze. Wtedy trzeba tą skórę oczyścić odpowiednio, tak, dobrać odpowiedni produkt. Też nie polecałabym jakich samodzielnie dobierać peelingu, bo to też sobie można zaszkodzić. To jest też bardzo
1: Więc
0: ważne.
1: jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty, do
0: Dokładnie,
1: trychologa.
0: dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No, nowy rok szkolny już się rozpoczął. To rok szkolny, w którym zaszło bardzo wiele zmian dotyczących bezpośrednio uczniów. Taką jedną z wprawiającą w największy dyskomfort, tak sobie myślę, właśnie młodzież.

0: młodzież i dzieci będzie ta dotycząca telefonów komórkowych, bo no, obraz szkół ostatnich lat to obraz dzieciaków siedzących gdzieś pod ścianą w szkolnych korytarzach, każdy w swoim smartfonie.
1: Tak.
0: To był przerażający obraz, powiedzmy sobie szczerze.
1: Rzeczywiście też cieszymy się bardzo jako też samorządowcy prowadzący szkoły, ale też jako rodzice pewnie, że ta dyscyplina związana z korzystaniem z

0: dyrekcja mogła wprowadzić taką nowość. Oczywiście trzeba było to w statucie szkoły zapisać, ale wiem, że na pewno korzystali z tego nauczyciele poszczególnych szkół czy szkoły. I zobaczymy, jak to będzie działo się. No, na pewno są jakieś tam też
1: Jak to
0: wyjątki.
1: technicznie w ogóle będzie
0: Ja myślę, że
1: wyglądało?
0: tak, że wszystko zależy od tego, jak Rada Pedagogiczna ustali, czy to będą jakieś specjalne miejsca,
1: Na
0: gdzie
1: telefony?
0: tak, na telefony, czy będzie konieczność schowania do szafek, jak są takie szafki w szkołach, telefonu. No, na pewno korzystanie będzie też łączyło się z karami jakimiś tam porządkowymi. Bo też zmienia się też sposób kryteriów, są nowe kryteria, jeżeli chodzi o tak zwaną ocenę z zachowania. Więc to nie będzie tylko taki grzeczny, dobry, piątkowy uczeń, który chodzi do szkoły, ale
1: Czyli
0: też
1: mniejszy
0: będą.
1: wpływ będzie miała frekwencja i wyniki w nauce na
0: To nie
1: zachowanie?
0: tylko to będzie, z inne rzeczy, aktywność taka społeczna, wolontariat, umiejętność rozwiązywania konfliktów, relacje z rówieśnikami, to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo to też wskazuje młodemu człowiekowi, czyli najpierw dziecku, czy młodemu człowiekowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne i na co powinien zwracać uwagę. Ale wracając do telefonów komórkowych, też myślę, że ten rok pokaże, jak udało się zastosować to rozporządzenie. Druga rzecz jest taka, że to nie znaczy, bo wiem, że jeszcze jest to oczywiście w dyskusji, dyskusja taka na temat, no dobra, ale no mamy, są komórki, ale, no, ale przecież i komputery, cyfryzacja i tak dalej, jak to się ma? Oczywiście, że szkoła jest szkołą, która wykorzystuje nowe
1: Nie chcemy cofać, że
0: technologie,
1: tak powiem,
0: jasne jak najbardziej,
1: rozwoju
0: do
1: uczniów,
0: procesu
1: cyfryzacji.
0: dydaktycznego, jasne. Natomiast komórka nie może być
1: To chodzi chyba
0: narzędziem.
1: troszeczkę o coś innego
0: Tak,
1: też bardziej, prawda? O te społeczne właśnie.
0: Jasne. I emocjonalne, i takie
1: kontakty.
0: przeciwdziałanie w ogóle też
1: A czym innym jest wykorzystanie tablic
0: hejtu.
1: Multimedialnych na lekcji, a czym innym jest
0: Zdecydowanie.
1: Jakby siedzenie w swoim telefonie,
0: I
1: prawda?
0: W ramach tego rozwijania tej ery cyfryzacji w szkołach kilkanaście milionów otrzymaliśmy z KPO na właśnie doposażenie szkół, w dofinansowanie, w sprzęt do pracowni AI, do pracowni komputerowych, do pracowni takich
1: Czyli to
0: technicznych.
1: nie jest to, jak niektórzy twierdzą, że próbujemy robić średnie wiecze ze szkoły. Nie, nie, to on
0: Absolutnie.
1: zakaz komórek nie ma nic wspólnego z
0: Absolutnie.
1: cofaniem się w rozwoju, jeżeli chodzi o cyfryzację, bo
0: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie idzie do przodu i tego postępu zahamować się po prostu nie da.
0: Na tym nam właśnie zależy, żeby korzystać z tych urządzeń z głową i w tych momentach, kiedy ona jest potrzebna do rozwoju młodego człowieka, takiego edukacyjnego, poznawczego.
1: W tym roku też zmiana, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta staje się obowiązkowa, natomiast nieobowiązkowa jest jej część, czyli edukacja seksualna, tak?
0: Tak, rzeczywiście od 1 września obowiązkowa jest edukacja zdrowotna w klasach 4-8 podstawowej szkoły i w klasach od 1 do 3 czy 4, 4, to zależy jaki jest rodzaj szkoły ponadpodstawowej, tak żeby już tych zajęć z edukacji zdrowotnej nie było w klasach maturalnych na przykład, gdzie już młodzi się koncentrują zupełnie na innych tematach. Natomiast bardzo cieszy fakt, że ocena będzie z tej edukacji zdrowotnej, znajdzie się edukacja zdrowotna na świadectwie. Myślę, że to jest bardzo potrzebny przedmiot. W zeszłym roku obserwowaliśmy, w których szkołach, jak to wyglądało,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie, jak
0: chodzi
1: to wyglądało.
0: o zapisywanie się na nieobowiązkowe zajęcia. No i oczywiście w podstawówkach jak najbardziej ta frekwencja była rzeczywiście zadowalająca. Z ponadpodstawowych szkół no, były też takie szkoły, gdzie się nikt nie zapisał na edukację zdrowotną. Tak jak kiedyś w studiu tutaj powiedziałam, że dużo było zamieszania takiego politycznego.

0: niepotrzebnego, bo tłumaczono, jaki jest program, jaka jest podstawa programowa, jakie są zasady. Nieobowiązkowym blokiem jest blok dotyczący właśnie takiego rozwoju biologicznego młodego człowieka.
1: I tu trzeba się wypisać, jak to teraz jest, czy zapisać? Wypisać
0: ja
1: się
0: myślę,
1: trzeba,
0: że tak,
1: jeżeli
0: że
1: ktoś nie
0: może,
1: chce, tak?
0: Można zastrzec, że rodzic w
1: Jak to
0: przypadku...
1: technicznie w ogóle będzie wyglądało? Co te dzieci podczas lekcji dotyczącej tej, no jakby, no, no tematyki będą, nie wiem, wypraszane, no miały zasłaniać sobie uszy, czy w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo to takie jest trochę...
0: No, myślę, że tutaj to już jest, to będzie, no, organizacja tego procesu dydaktycznego leży po stronie dyrektora szkoły, tak, musi zabezpieczyć, zapewnić miejsce i czas, i bezpieczeństwo temu uczniowi, który nie chodzi na ten moduł, nie korzysta z tego modułu, tak żeby no, był zaopiekowany. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Do kiedy
0: w trakcie.
1: Są ten,
0: do końca
1: ten,
0: września.
1: Do końca września te
0: można
1: deklaracje,
0: się,
1: tak?
0: Tak, można się deklarować, że nie chce się korzystać z tego, z tej możliwości. Myślę, że też mogą być organizowane spotkania nauczycieli, tak, z rodzicami na ten temat, rozmowy, ale absolutnie nie namawianie, nie zmuszanie, nie wprowadzenie jakichś takich kryteriów i argumentów, które będą przymuszały rodziców do podejmowania decyzji, czy dziecko ma chodzić, czy nie chodzić. Na ten blok fakultatywny szkoła musi uczyć demokracji. Oczywiście są pewne zasady, które wprowadza organ,
1: Przejrzała pani
0: tak,
1: program
0: prowadzący.
1: Tej edukacji seksualnej, tak?
0: Tak, no, tak przeglądałam. No wiadomo, że tutaj dużą rolę spełnia organ nadzoru pedagogicznego, tak, bo on też musi sprawdzić, jak te lekcje przebiegają, kontrole powinny być. To tak jak każdego obszaru tematycznego w szkole. I myślę, że to są takie...
1: Jest tam coś budzące jakieś kontrowersje, coś, co nie
0: Nie,
1: byłoby, nie wiem,
0: ja
1: naturalne,
0: myślę, że nie.
1: Oczywiste.
0: Natomiast też nie chcę tutaj wpływać na żadne decyzje. Ja bym swoje dziecko zapisała.
1: No dobrze, to są takie tematy, które z którymi już dzisiaj jesteśmy oswojeni, prawda? Natomiast nowością zupełną, która wywołała prawdziwą burzę i chyba jednak, tak jak obserwuję przestrzeń, że tak powiem, internetową w tym temacie, to bardzo dużo niezadowolenia. Mam na myśli tutaj dietę planetarną, która obowiązuje w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Dzieci mają jeść mniej mięsa, a zdecydowanie więcej warzyw strączkowych, które to mają być jakby uzupełnieniem, tym głównym źródłem witamin z grupy B. Na razie opinie są no raczej negatywne. Podobno te obiady w całości, że tak powiem, trafiają niemalże do koszy. Trudno jest przekonać do tego, że ciecierzyca i groch są fajne. Czy wy macie już jakieś pierwsze informacje ze szkół, jak to
0: Jeszcze
1: wygląda?
0: jeszcze nie, dlatego że no ten wrzesień jest takim czasem organizacyjnym dla szkół i tak naprawdę po kilku miesiącach zobaczymy, jaka jest frekwencja, jeżeli chodzi o obecność dzieci na stołówkach. To rozporządzenie ministra zdrowia chyba z wiosny tego roku też dotyczy wszystkich, nie tylko szkół, ale generalnie wszystkich zdrowego
1: przedszkola,
0: żywienia.
1: żłobki,
0: Tak.
1: te.
0: Centra opieki nad dzieckiem, czyli te miejsca, gdzie dzieci korzystają z takiego zbiorowego żywienia. No i rzeczywiście tutaj też trochę znów wokół tego rośnie dużo takich nieporozumień, dlatego że po pierwsze, ja doskonale rozumiem ministerstwo czy rząd, że wprowadza takie zasady, bo z uwagi na to, że wiemy, że ponad 30%, takie są badania, na jedne z najnowszych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że ponad 30%
1: dzieci
0: z
1: zmaga się z
0: Polski,
1: cukrzycą i otyłością,
0: tak, 30% dzieci z Polski między w wieku od 9 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość.
1: A to jest mój krok do cukrzycy i
0: dokładnie, i wszystkich
1: cukrzycy.
0: Tych...
1: Zresztą w ogóle my jesteśmy chyba już jako Polska jednym z najszybciej, jeżeli nie powiedzieć tutaj brzydko,

0: kotuczonych, tyjących społeczeństw, więc coś się tu u nas
1: No,
0: złego rzeczywiście
1: właśnie,
0: zadziewa.
1: właśnie tak. I jak też, i to też jest sposób przeciwdziałania i profilaktyki
0: Tylko czy my
1: przeciw
0: nie wylejemy
1: otyłości.
0: dziecka z kąpielą, bo właśnie,
1: Zobaczymy.
0: bo to będzie takie, że dziecko nie zje tej ciecierzycy, a dziecko, które do tej pory niekoniecznie miało z tym kontakt, może tej ciecierzycy nie zjeść, to ono pójdzie pewnie do szkolnego sklepiku albo tuż poza
1: Ale
0: szkołą
1: nie
0: i
1: straszmy
0: kupi
1: tą
0: taką
1: ciecierzycą.
0: sobie wielką,
1: Ona jest bardzo
0: słodką. Ja
1: smaczna,
0: bardzo lubię ciecierzycę, ja bojam się
1: ale nie
0: ciecierzycy.
1: straszmy. Ważna jest,
0: Natomiast.
1: zasady są ważne, jeżeli chodzi o jadłospis. Jak najmniej smażonych rzeczy. Jeżeli mięso, jak najbardziej, to bardziej to białe. Dużo warzyw i
0: No i
1: owoców.
0: fajnie, fajnie,
1: I
0: tylko
1: nie słodkie kompoty na przykład.
0: tylko
1: Możemy sobie
0: woda.
1: u babci w niedzielę wypić ten kompocik słodki, a bardziej idziemy w wodę. Ja patrzę na pokolenie młodych ludzi, którzy mają swoje dzieci. Akurat patrzę u mnie w rodzinie. No to rzeczywiście te mamy zwracają rzeczywiście uwagę na to, że mniej słodyczy, mniej właśnie takich słodkich napojów. Widzę,
0: I
1: że
0: to jest super, i to jest w
1: tak, i to
0: porządku, i
1: jest
0: tak
1: taki
0: powinno być,
1: styl.
0: do tego się.
1: Ale ważna jest rzecz, że też mają być ograniczenia, jeżeli chodzi o cukry proste. W sklepikach szkolnych czy w tych automatach. Kolejna rzecz jest taka, nawet nie nazywajmy tego diety. To jest związane raczej z jakby stylem życia, no, zdrowym stylem życia. Ważne jest to, że rodzic, jeżeli się nie zgadza z tym, to może tą drożdżóweczkę czy to już tutaj nikt nie wkracza w
0: Znaczy,
1: kompetencje
0: może tam
1: rodzica.
0: zapakować w śniadaniówkę, co by
1: I
0: dziecko to chce,
1: jasne, że tak,
0: jasne.
1: jasne, że tak.
0: Namawiamy do tego, żeby nie pakować tych drożdżówek w śniadaniówkę, bo to nie o to chodzi, ale.
1: Musimy też pamiętać jedną rzecz, bo mówi się o otyłości w kontekście tylko konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie cukrzyca,
0: Ale to też społeczne
1: stawy
0: konsekwencje.
1: społeczne, ale też takie emocjonalne. Dziecko, które no, ma ten problem właśnie z nadwagą, z wagą, no często ma problem akceptacji samego siebie. Jak żyje w świecie, gdzie tylko to slim jest bardzo modne. No i też umówmy
0: No
1: się, że
0: żyjemy w tak.
1: dzieci, koleżanki i kolegi w klasie też potrafią skomentować odpowiednie,
0: Dokuczyć.
1: dokuczyć, więc jest zaburzenie świadomości siebie, czyli obniżenie poczucia wartości, pójście w stronę bulimii, anoreksji, więc to też mogą być
0: Nie, ja
1: konsekwencje.
0: tutaj, że tak powiem, że bo jasna jestem jakby całym sercem za tym, żeby dzieci zdrowo się odżywiały. Natomiast chodzi o coś zupełnie jakby innego, na co zwracają uwagę tutaj ci, którzy komentują tę zmianę,
1: Jasne.
0: że jeżeli dziecko, no, że to jest troszeczkę radykalne, tak, że gdzieś, nie wiem, no może tutaj też zależy to od placówek, prawda, od tych kuchni, od
1: Tak.
0: stołówek, tak, że jeżeli tam rzeczywiście, no, gdzieś tam sobie do serca bardzo, bardzo wezmą to kucharki, to nie będzie przypraw, że to będziemy tu jeść, po prostu nie będzie smakowało, więc tutaj jakby jest ta obawa,
1: Przekonamy się.
0: że.
1: Znaczy, ja myślę, że warto poczekajmy, jak to będzie
0: Bo
1: działało.
0: jak nie będzie smakowało, to będzie zastąpione właśnie czymś takim najprostszym i dobrym, czyli tą właśnie straszną drożdżówką, tak?
1: Tak, zobaczymy, jak będą przyrządzane te surówki, sałatki. Ważne jest to, że też właśnie jakby w tych nowych zasadach żywienia, to jest też, co jest też bardzo dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Korzystanie z lokalnych tych dostawców, czyli też takie wzmocnienie naszego rynku rolnego, naszych tutaj sadowników czy producentów warzyw.
0: I to też element właśnie zdrowego
1: Tak,
0: stylu życia, bo
1: jasne.
0: wiadomo, że jeżeli coś jest wyprodukowane u nas, to mniej w tym wszystkim jest najpewniej
1: Zdecydowanie.
0: chemii i innych dodatków. No cóż, miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny, udany.
1: Zdecydowanie, pomimo dużych nowości i też, no, też są zmiany trochę w podstawach programowych i naprawdę też nauczyciele trochę mają dużo pracy. My, jako organ prowadzący, też trochę próbujemy centralizować pewne działania, tak żeby jakby odciążyć dyrektorów i kadrę kierowniczą szkół. Dlatego też w Centrum Usług Wspólnych wprowadziliśmy stanowisko do spraw cyberbezpieczeństwa, BHP. żeby szkoły, szczególnie przedszkola i podstawówki, no bo tam, gdzie są specjalistyczne,

0: szkoły, takie techniczne, no to muszą mieć
1: Swoje własne
0: swojego,
1: przepisy
0: tak?
1: wewnętrzne.
0: Tak, muszą mieć swojego BH-owca, natomiast w tych szkołach, które muszą podpisywać porozumienia z jakimiś zewnętrznymi firmami, jest BH-owiec, który będzie obsługiwał wszystkie szkoły. Jest również osoba do spraw zamówień publicznych, taka na tym na razie wspierająca dyrektorów, bo często jak przygotowują jakieś projekty, no to muszą korzystać również, wchodzą w zamówienia publiczne. No i to jest wtedy ból głowy i po to są te stanowiska, po to są te funkcje scentralizowane, skoordynowane, żeby odciążyć tutaj dyrektorów z niepotrzebnego czasu skupiania się na tym, co my jako organ prowadzący możemy zrobić.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bezpieczny.
1: Moim państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju. To są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w

0: choinkach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
1: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
1: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz, w okresie jesiennym. Kurkumik z mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem cayenne, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
1: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne, pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motopartnerzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Nie pada, co najważniejsze. Frekwencja jest dość duża. Jest to już nasz czwarty zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie. Tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odwlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy, my po drodze, a motoparalotnie po przetworza.
4: Tak, właśnie chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
3: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
4: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
6: Miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może, to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza.
3: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
6: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
7: Cudownie.

0: Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
1: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle, jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country do Mrągowa. I tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
2: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi: Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest. No i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział: Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy Panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie Pani startować na swoim koniu?
2: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N-oczko, czyli też 120 cm. Tylko, że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
0: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
3: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim

0: koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
1: Nie są nasze pierwsze zawody w konkursie 60 cm i 70.
0: A na jakim koniku startujesz?
1: Na marazce.
0: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę, przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
2: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
0: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
2: Startuję na Masterze Angel i no bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i trzymam za to kciuki.
0: Czy to twoje pierwsze zawody?
2: Tak, na nim tak.
0: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki. Jakie nastroje przed startem? Czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze jak masz na imię.
3: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
0: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
3: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
0: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Jestem Oliwa Wasilewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
0: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
4: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
0: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
4: Bardzo ładnie, parkour jest średni, ale kolorowy.
5: Mazuriadaka przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
6: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane, coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
0: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup. Jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
7: Piękne wrażenia, bo i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizują w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
0: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
7: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportowych.

0: sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszymy, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie wsparł Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski.
2: Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
3: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
2: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
3: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
4: Trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Wocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wocławku.
5: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
6: Na zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
5: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę. I co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
7: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do, nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
5: Robot będzie tańczył.
7: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
5: Także, o, jest tam robot...
8: Do nas
7: robot,
5: Stefan. Dawaj, chodź Stefan.
8: I cieszymy się, że jest i on z nami.
7: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
8: Stefan chodzi z puszczą, o to. Rozmawiać.
9: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
4: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynkowy.

0: Dzięki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć mówię takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
0: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
0: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
4: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
5: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później

0: odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżewskiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
2: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane, natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
3: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo. I one były takim

0: fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, w nowożytności obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi, z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu.
2: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
3: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
4: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą

być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach.

0: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
1: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
2: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
1: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono, biało, niebiesko, zielono, biała.
0: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
1: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
2: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larisa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłóbce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
3: Chciałabym zachęcić wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w Skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no, bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościeli. Można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie. Będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15:00. Trwa do 18:00, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13:00 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
2: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Wrocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Wrocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
2: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
5: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką fajansu panią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na

0: różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
2: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
3: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żebyście Państwo, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
2: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Wrocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
4: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wrocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
4: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnęli Artur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn, oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dymitr.

0: Bicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
1: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46. miejsce.
2: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
1: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność Woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
0: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Włocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Włocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy długość w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Naprawdę wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: Już startujemy w najbliższy wtorek na boiskach przy hali Osir. Zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
6: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie, są również uczniowie.

0: uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, i koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy. Mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiada

0: stanowiczą w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. O, tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co dwa lata mamy kogoś z astronomii.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy dwa typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6 klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6 klasy podstawówki uczyłem się o astronomii i o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty, także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. Dwa z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
5: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a

0: od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we

0: Sławku.
1: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie w gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom. Bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje. Czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób. Do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
0: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Włocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
0: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka no, złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację.

0: techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
0: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
2: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiła się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
2: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie w tym przypadku.
2: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.

0: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów. Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
2: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
2: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwaje jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
3: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć

0: naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni i kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tym odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w Parku Kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock'n'Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego. Absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Mocawianki i Stowarzyszenie Mocawianki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami, wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod tężnię. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11

0: 13 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
2: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
3: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
2: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. I mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
3: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
2: Jesteśmy
3: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
1: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
0: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej.

0: lepiej pomóc, dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika z orzeczenia, nauczyciel wspomagający może opiekować się dzieckiem w czasie przerw czy niektórych zajęć lekcyjnych. Pensum, czyli obowiązkowy wymiar zajęć z uczniami nauczyciela wspomagającego, wynosi 20 godzin tygodniowo. Nasza redakcja otrzymała informację, że we Włocławku liczba godzin została zmniejszona.
0: Chcemy urealnić i to, o czym wcześniej mówiłem, chcemy, aby te zadania tego nauczyciela współorganizującego, przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze, i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebna dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki. I to jest zupełnie inna sprawa i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel. Natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin. Natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Włocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać. I to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać. I to jest ten element właśnie wyróżniający i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
3: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu

za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek

0: Znajdują się tutaj takie miejsca na wypadek jakichś zdarzeń losowych, na przykład pożaru, kiedy my musimy zabezpieczyć rodzinę, rodziny, które są w takich zdarzeniach poszkodowane.
1: Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem szkoły mistrzostwa sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportu Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz.
0: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy mistrzostwa sportowego.

0: w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji, no i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Pracę w Bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Wrocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Ponad 100 strażaków z powiatu wocławskiego i lipnowskiego ćwiczyło działania podczas dużego pożaru lasu. Na terenie Nadleśnictwa Wocławek pod Cyprianką zorganizowano ćwiczenia Wspólny Zasięg 2026. Choć scenariusz zakładał poważne zagrożenie, tym razem był to tylko trening.
2: Strażacy koordynują działania służb podczas pożaru lasu. Wykorzystaliśmy też jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wocławskiego i z powiatu lipnowskiego. Mamy za zadanie przetłoczyć wodę na duże odległości, ze względu na to, że w obszarach leśnych dostęp do źródeł wody jest utrudniony, do sieci hydrantowej oczywiście też nie mamy w lesie sieci hydrantowej, dlatego też bardzo ważne ćwiczenie, w którym tą wodę dostarczamy na duże odległości w sytuacji groźnych pożarów lasów. Zadanie o tyle trudne, że musimy skorelować działania służb Państwowej Straży Pożarnej z dwóch powiatów, Ochotniczej Straży Pożarnej z dwóch powiatów. Do tego zadysponowane zostały służby starosty włosowskiego i starosty lipnowskiego. Także tutaj z nami działa sztab z gminy Fabianki, bo pożar jest na terenie gminy Fabianki. Dlatego też ta akcja, to ćwiczenie wymaga koordynacji wielu służb. No oczywiście pracujemy, te ćwiczenia zostały zrobione z Lasami Państwowymi, z którymi wspólnie działamy. Też tutaj w tle słychać śmigłowiec i samolot, który prowadzi zrzuty, i te działania podczas pożarów cały czas gdzieś tam z nimi ćwiczymy. To bardzo, bardzo, bardzo przydatne ćwiczenie, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski, no i na pewno przygotować się na tego typu pożary.
1: Dla leśników takie ćwiczenia to również okazja do sprawdzenia, jak służby mogą wspólnie działać na terenach leśnych i jak najlepiej wykorzystać drogi oraz infrastrukturę znajdującą się w lesie.
3: Takich ćwiczeń nie było od lat. Ćwiczenia tam mają na celu zgranie dwóch systemów dowodzenia, jak również reagowanie na trudnych warunkach, na duże pożary, jakie mogą wystąpić na terenie lasów i jakie od wielu lat zawsze co jakiś czas mamy do czynienia w Lasach Państwowych. Dlatego tak ważne są te ćwiczenia, tak ważne jest zgranie, odpowiednie pokierowanie zespołem ludzkim, tak aby zapobiec tym stratom. W akcji bierze udział Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, jak również ochotnicy z powiatu lipnowskiego, z powiatu wocławskiego. Są zadysponowane dwa dromadery Lasów Państwowych z Torunia, jak również śmigłowiec Lasów Państwowych z Wrocławka. Pokazuje to, jak trudne i jak złożona jest akcja gaśnicza. Mamy wytypowany punkt czerpania wody w pobliżu pożaru, w miejscu, gdzie nie ma takich punktów, a jest potrzebna duża ilość wody. Dlatego jest zbudowany sztuczny zbiornik. Woda jest przepompowywana z naturalnego zbiornika do sztucznego zbiornika, a następnie linią ciągnięta na ponad 1200 metrów. Jest to niezwykle trudne, złożone zadanie, które wymaga koordynacji, sprawności, nie tylko sprzętu, jak również ludzi. I tutaj wszystko to możemy sprawdzić. W tej chwili widzimy, że wiele rzeczy sprawdza się, natomiast mamy również już pierwsze uwagi, gdzie i na co należy zwrócić uwagę, tak aby w przyszłości pewne zdarzenia nie miały miejsca.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić gotowość służb do szybkiego reagowania w przypadku dużych pożarów lasów i skutecznego współdziałania jednostek z dwóch sąsiednich powiatów.
4: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego.

0: Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski.
1: Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Leszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. No, był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym.
0: To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskiego muzeum. Placówka została także doceniona w kategorii edukacja i regionalizm za projekt Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską.
2: Miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne Roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku, Haft Kujawski Utrwalmy, Ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj no, my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez no, kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że no nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin, no bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy, no jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą

0: przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach, czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, no myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: Tak. I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w 3 kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z 2 wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
3: W czerwcu tego roku w gminie Osiemciny doszło do tragicznego wypadku drogowego. 74-latek, skracając samochodem osobowym w lewo, uderzył w jadącego sprzeciwka motocyklistę. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Z prokuratury rejonowej w Radziejowie został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mężczyźnie Józefowi A., który spowodował wypadek drogowy z udziałem mężczyzny, motocyklisty. Prokuratura przedstawiła temu starszemu mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku drogowego, gdzie mężczyzna ten, wykonując manewr skrętu w lewo, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym, próbującym hamować motocyklistą. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia wielonarządowe, które skutkowały jego śmiercią.
3: Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa. W czasie postępowania przed prokuraturą zmieniał wersję wydarzeń.
4: Wypadki drogowe w relacji senior kierujący pojazdem, a motocyklista są problemem dość złożonym. Z uwagi na dynamikę i jazdę motorem i wiek osób już powyżej 60-70 roku życia, jest to konfiguracja na drodze wyjątkowo niebezpieczna. I nie chodzi tutaj o brawurę seniorów, bo bardzo często i w większości są to kierowcy bardzo ostrożni i przestrzegający zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast z uwagi na tą fizjologię, czyli pewne ograniczenia zdrowotne wynikające z wieku, no ta konfiguracja właśnie nie wygląda najkorzystniej. Statystyki wskazują, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa, no tych wypadków jest coraz więcej.
3: Z tego powodu w Unii Europejskiej regularnie powracają debaty nad wprowadzeniem obowiązkowych, okresowych badań psychotechnicznych i lekarskich dla kierowców powyżej określonego wieku. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w systemie edukacji. Zazwyczaj dotyczą one podstawy programowej. Pojawiają się nowe lektury, jedne przedmioty łączone są z innymi, bądź pojawiają się nowe. W tym roku jedna ze zmian dotyczy telefonów komórkowych. W szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Jak wygląda to w praktyce?
5: Od bieżącego roku szkolnego wprowadziliśmy całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, jak i w czasie przerw. Oczywiście zakaz zakaz ten nie wiąże się z tym, że my całkowicie ograniczamy

0: używanie z technologii komputerowej, elektronicznej czy telefonii komórkowej, ponieważ oczywiście telefony komórkowe są bardzo fajnym narzędziem, jeśli chodzi o proces dydaktyczny i w zależności od tego, jaki nauczyciel w jaki sposób prowadzi swoje zajęcia, zachęca uczniów również poprzez różne gry, quizy do korzystania z różnego rodzaju aplikacji ułatwiających edukację. Na przerwach ten zakaz obowiązuje już wszystkich i tutaj jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Oczywiście zdarzają się jeszcze nam pojedyncze przypadki, że uczniowie gdzieś tam próbują w kącie, gdzieś tam w ten telefon spojrzeć, zerknąć, zagrać w grę, do czego są chyba przyzwyczajeni, mi się wydaje. Aczkolwiek jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony postawą naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza dzieciaków, bo naprawdę obawialiśmy się, że będzie większy opór przed nieużywaniem telefonów na przerwach.
1: W szkole podstawowej numer 3 zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których uczniowie korzystają z telefonów. Chodzi o płatności elektroniczne w automatach ze zdrową żywnością.
0: Są to oczywiście sporadyczne sytuacje, które są zgłaszane na bieżąco nauczycielom, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mamy kłopotu z tym, żeby wyegzekwować od uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Kwestia techniczna, ponieważ uczniowie wchodząc ze szkoły mogą mieć telefony, wychodząc mogą te telefony odebrać. Rozumiem, że jest jakieś miejsce, gdzie te telefony są przechowywane.
0: Myślę, że ten temat, my dostaliśmy swoistą autonomię od organów nadzoru, jeśli chodzi o egzekwowanie tego zakazu. Telefony mają nie być widoczne w czasie przerw i w czasie lekcji. To, czy nauczyciele na początku lekcji od tych uczniów zbierają telefony do koszyków, specjalnych kieszonek, pozostawiliśmy tutaj nauczycielom wolną rękę. Równie dobrze uczniowie mogą mieć te telefony w plecakach, wyciszone i w ogóle z nich nie korzystać.
1: A co sądzą sami zainteresowani, czyli uczniowie?
2: Do czego najczęściej używałyście telefonów w szkole?
3: Najczęściej używam, żeby skontaktować się z rodzicami, a później go odkładam i potem wychodziłam ze szkoły i go używałam.
4: Ja też najczęściej używałam, żeby napisać do mamy, że albo dotarłam do szkoły, albo że już że wyszłam, ale też czasem się zdarzyło, że odpaliłam sobie grę czy coś.
2: Właśnie, jakie to były gry przykładowo?
4: No na przykład Roblox, to było najczęstsze.
2: Na czym to polega?
4: No, wybiera się grę, w którą się chce grać i to jest jakby gra i masz jeszcze kilka innych gier i wybierasz sobie, w jaką chcesz grę dołączasz i sobie w nią grasz.
2: A powiedzcie mi już, abstrahując od samej szkoły, czy poza szkołą często używacie telefonów i komórkowych i do czego?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że chodzę na świetlicę, na której przez 4 godziny nie można używać telefonów i jedynie się kontaktuję z rodzicami po świetlicy, żeby jechać autobusem do domu.
4: Ja raczej często używam telefonu, ale też chodzę na tą samą świetlicę i też nie używam telefonu przez 4 godziny i wytrzymuję, nie jest to jakieś duże utrudnienie.
2: Właśnie, czy ciężko jest wytrzymać tyle czasu bez telefonu? To, co już wspomniałaś.
3: Nie, nie jest ciężko korzystać po tylu godzinach z telefonu, tak szczerze. Tylko, że ciężko jest wtedy, kiedy nie ma się kontaktu z rodzicami, kiedy jest się na przykład na obozie czy czymś.
4: Dla mnie też to nie jest zbytnio jakieś utrudnienie, da się wytrzymać.
1: Przed XXI wiekiem i technologią nie uciekniemy. Przed smartfonami również nie uciekniemy. Są one bardzo pomocne w komunikacji czy wyszukiwaniu informacji. Drugą stroną medalu jest jednak to, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej aż 71% młodych osób uważa się za uzależnione od telefonu. Rodzi to różnorakie problemy emocjonalne. Nauka języka angielskiego może zacząć się od prostych słów i zabawy, ale z czasem powinna prowadzić do coraz większej swobody w posługiwaniu się językiem. Ważne jest nie tylko poznawanie kolejnych słówek czy zasad gramatyki, ale przede wszystkim stopniowe budowanie umiejętności, które pozwolą dziecku wykorzystywać angielski w praktyce.
5: Dokąd ma prowadzić dobra nauka języka angielskiego? Powiedziałabym ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoły językowej i tworzeniu edukacji językowej w naszym mieście w Włocławku, że chodzi nam nie tylko o to, żeby dziecko znało język angielski. Nam chodzi o to, żeby jego aktywnie używało. Nie uczymy dziecka tylko na jeden rok. Może przyjść już jako dwulatek, przejść przez nasze kolejne etapy, dojść do poziomu, który potwierdzi znajomość jego języka, znajomość, ale też aktywne używanie, międzynarodowym certyfikatem Pearson English International Certificate. I tutaj te certyfikaty mamy zarówno dla dzieci od 6

0: tego roku życia, jak i dla młodzieży i dorosłych. I powiedzmy sobie szczerze, certyfikat nie jest celem samym w sobie. Certyfikat powinien być potwierdzeniem tego, co dziecko tak naprawdę potrafi, a nie celem nauki. Jest też świetnym motywatorem. Dlatego uczymy w Greenwich języka angielskiego dzieci od drugiego roku życia, aż do międzynarodowych certyfikatów. Dlatego warto zastanowić się nad dobrą edukacją, bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Dobrze zaplanowana nauka może więc z czasem przełożyć się nie tylko na lepszą znajomość angielskiego, ale również na konkretny dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi.
2: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. Dlaczego ten tytuł zdobywa tak wielkie wyróżnienie i tak bardzo chwyta za serce? Ponieważ nie powstał w bezpiecznym hollywoodzkim studiu. Kręciło go przez lata dwóch młodych ludzi, Palestyńczyk Basal i Izraelczyk Yuval. Zamiast walczyć ze sobą, połączyli siły i chwycili za kamery, by pokazać światu dramat małej społeczności na zachodnim brzegu, która na ich oczach była kawałek po kawałku niszczona. Oglądając film, musimy jednak pamiętać o czymś szalenie ważnym. To nie jest zamknięta historia z przeszłości, która skończyła się wraz z napisami końcowymi. Ta opowieść to zaledwie wycinek brutalnej rzeczywistości. Dramat trwa na naszych oczach również teraz i dotyczy nie jednej wioski, ale setek palestyńskich społeczności na całym zachodnim brzegu. Systematycznie niszczenie domów, szkół i przymusowe wysiedlenia to codzienność, z którą ci ludzie muszą mierzyć się każdego dnia. I ten film nam o tym nie tylko opowie, ale pozwoli również to poczuć. Zobaczycie Państwo na ekranie surową prawdę i strach o jutro. Zobaczycie niesamowitą ludzką solidarność i przyjaźń, która narodziła się ponad wszelkimi murami i podziałami. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której będziemy mówić o sprawie bardzo ważnej dla Włocławka. Jesteśmy dzisiaj w gronie przyjaciół naszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzisiaj wraz ze mną jest pan prezydent Krzysztof Kukucki oraz rektor naszej włocławskiej uczelni, pan dr Robert Musiałkiewicz. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy z Państwem spotkać się, żeby poinformować o pierwszym drodze do Politechniki Włocławskiej, pierwszym kroku na tej drodze, który jest realny, który za chwileczkę jestem przekonany o tym, że jeszcze w tym roku przyniesie realną, potrzebną zmianę dla naszej Akademii Nauk Stosowanych i przyniesie przede wszystkim wsparcie finansowe, które jest potrzebne do tego, żeby do tej Politechniki dojść. Jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej. W związku z tym dzisiaj to spotkanie o tych kwestiach zawiłościach prawnych powie jeszcze pan rektor. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że został złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Lewicy, którego mam zaszczyt być sprawozdawcą, o utworzeniu Akademii Włocławskiej. Akademii sensu stricto, nie tylko z nazwy, jak to jest teraz, która da możliwość tego, żebyśmy uzyskali te dwie specjalizacje, te dwa obszary, które są potrzebne, żeby w konsekwencji dalej stać się Politechniką. Co ważne, mówimy tutaj w tym projekcie ustawy o tym, żeby nasza uczelnia została przekształcona w Akademię Włocławską od 1 stycznia 2027 roku i taki proces jestem przekonany, że zakończy się szybciej, dlatego że ten projekt ustawy został już złożony 3 września. 3 października kończą się w tej sprawie konsultacje społeczne. Zachęcam mieszkańców Włocławka i całego regionu, ponieważ jest to sprawa ważna dla całego regionu włocławskiego, do wzięcia udziału w tych konsultacjach i do wyrażenia pozytywnej opinii na temat tego projektu ustawy. I od 1 stycznia mielibyśmy w Włocławku już Akademię Faktyczną, co się przełoży, i to jest najważniejsze, na dodatkowe 10 milionów złotych więcej. Dzisiaj mówimy o budżecie, o subwencji naszej włocławskiej uczelni na poziomie 26 milionów. Wówczas mówiliśmy o 36 milionach, czyli wzroście o niemal 40%. Te pieniądze są niezbędne w obecnym systemie prawnym, żeby móc się rozwinąć, bo dzisiaj ta ustawa, z którą zostawili nas poprzednicy,

0: daje możliwość wzrostu subwencji zaledwie o 5% rok do roku. Gdybyśmy nie wykonali tego kroku o utworzeniu akademii, gdyby nie było tego skokowego finansowania, po prostu nigdy byśmy się nie rozwinęli, bo te 5% pochłaniałyby inne bieżące wydatki, które rok do roku wzrastają. Stąd ten projekt ustawy, stąd deklaracja o kompromisie politycznym i stąd zapewnienie o tym, że już od 1 stycznia 2027 roku Włocławek będzie miał akademię. Ale nie porzucamy naszych marzeń, nie porzucamy naszej idei o Politechnice, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok. Kolejny w drodze ewaluacji będzie utworzenie Politechniki Włocławskiej i projekt ten na pewno dowieziemy.
1: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony na początku chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierali ten projekt i wspierają. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i trudne. Prawda jest taka, że nie ma silnych miast, nie ma silnych społeczności bez nauki, bez silnych uczelni. Jeżeli sobie popatrzymy na miasta, które najbardziej rozwijają się w Polsce i na świecie, to są silne ośrodki akademickie. Pan prezydent tutaj zawsze podkreślał tą ważną rolę akademickości i próbował ją kształtować. Realne działania dzisiaj, projekt ustawy o Akademii Włocławskiej złożony w Sejmie, pan poseł sprawozdawca Piotr Kowal. Wiem, ile to czasu kosztuje, ile pracy to kosztuje. Przebić się, no niestety, z czasami postrzeganego jako mniejszego, no, przez niektórych określanego, no nie wiem, peryferyjnego ośrodka, jakim jest Włocławek, Ziemia Kujawska, bo metropolia decyduje i ta metropolia ma dzisiaj rację w obszarze szkolnictwa wyższego. Oni dostają największe pieniądze na funkcjonowanie. Powiem tyle, że duże ośrodki akademickie mają po 15 razy więcej na jedną osobę w przeliczeniu na mieszkańca niż Włocławek. Żeby budować silny ośrodek akademicki, trzeba zacząć od finansów. No i ten pierwszy krok, miejmy nadzieję, tutaj będzie niedługo sfinalizowany. Jest projekt ustawy. Jeżeli wszystko się ziści, to Państwu obiecujemy, że nadążając za rozwojem miasta, mam nadzieję, uda się także otworzyć bardzo silne centrum kształcenia w obszarze tego, co ma się wydarzyć, czyli między innymi ta energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, który cały czas jest mocny, no i wzmacnianie nauk medycznych, które też są bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj serdecznie podziękować decydentom w tej sprawie i zaapelować do Państwa, żebyście wszyscy trzymali kciuki, bo to jest niezmiernie ważne dla nas, dla naszego regionu, żeby nasze dzieci zostawały tutaj w regionie, żeby region mógł się rozwijać, korzystając z zasobów nie tylko tych dydaktycznych, ale także tych naukowych, a ten projekt daje takie gwarancje. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, no niewątpliwie Akademia Włocławska, uczelnia we Włocławku jest jednym z kluczowych elementów miastotwórczych, tych, które budują potencjał rozwojowy nie tylko Włocławka, ale też całego obszaru funkcjonalnego regionu włocławskiego. Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę poprzez zwiększenie nakładów, które z budżetu państwa będą przekazywane właśnie do Włocławka. I proszę zwrócić uwagę, że to zwiększenie nakładów to jest tak naprawdę o kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj 30 parę procent rok do roku, które będą tak naprawdę fundamentem rozwoju, dalszego rozwoju najpierw Akademii Włocławskiej. Nie mówię, że metą będzie Politechnika Włocławska, bo wiem, że ambicje środowiska akademickiego Włocławka sięgają dalej, sięgają uniwersytetu i myślę, że to rozwiązanie, w którym aktualnie się znajdujemy, ta ścieżka, w którą wchodzimy, a właściwie już została

0: została wyznaczona 3 września, kieruje nas właśnie w stronę uniwersytetu, który będzie miał szansę rozwoju nie tylko w obszarze technicznym, ale też społecznym, też prawnym, bo te kierunki przecież w naszej uczelni są silne i, co ważne, bardzo chętnie wybierane przez młodych mieszkańców nie tylko Włocławka, nie tylko regionu włocławskiego, ale też coraz częściej po prostu naszego kraju. Dotąd uczelnia we Włocławku zapracowała na bardzo dobrą opinię w środowisku i studentów, i naukowców. Przez ciężką pracę i pana rektora, ale właśnie też całego środowiska akademickiego. Więc myślę, że wszystko to, co powinno być, czyli właśnie odpowiednia kadra, odpowiedni ludzie, ale też możliwość rozwoju materialne wsparcie z ministerstwa, za chwilę zostanie dołączone. I dzięki temu Akademia Włocławska już w pełni tego słowa znaczeniu będzie mogła się dalej rozwijać właśnie na drodze do uniwersytetu. Pewnie kolejnym przystankiem będzie Politechnika, ale ten cel jest wyznaczony trochę dalej, trochę jest bardziej ambitny. Z mojego punktu widzenia i tak naprawdę mieszkańca, każdego mieszkańca, który dobrze życzy Włocławkowi, to jest bardzo dobra informacja. Dlatego, że my mamy coraz lepsze kształcenie na poziomie średnim. Jako samorząd tak naprawdę dbamy o to, żeby od przedszkola, właściwie od żłobka, ten proces dydaktyczny był jak najbardziej efektywny i jak najlepiej przygotowywał młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. I tą kropką nad i w wielu przypadkach dotąd była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a teraz będzie Akademia Włocławska, a dalej zobaczymy. Więc myślę, że to jest, tak jak słyszymy, dzień, który wymaga fanfar, bo to jest dobry dzień dla Włocławka, dobry dzień dla regionu włocławskiego i dobry dzień dla polskiej nauki, dlatego że Akademia Włocławska jest wzmocnieniem polskiej nauki i o tym trzeba też jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze, przepraszam, dziękuję panie rektorze, dziękuję panie pośle. Bardzo dobra robota.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam
1: Dzień dobry,
0: serdecznie Pani
1: witam
0: poseł.
1: serdecznie.
0: Pani poseł, zacznijmy od tego, co najbardziej na czasie, bo w zasadzie od pierwszych tygodni sierpnia i jeszcze cały początek września, to na wsi polskiej jedno wielkie święto. Święto podziękowania za plony, święto rolników, czyli dożynki. Uczestniczyła Pani w wielu takich spotkaniach. Nie we wszystkich się udało, bo niektóre nakładały się jakby na siebie niemalże to o tej samej godzinie. Proszę powiedzieć, jakie nastroje przy tym świętowaniu, bo to był też czas, kiedy rolnicy podchodzili, pytali, mówili,
1: Tak.
0: jakie nastroje panują na polskiej wsi.
1: Sam czas święta plonów to czas radosny, czas dziękczynienia i rzeczywiście tu w przepiękny sposób kultywowana jest tradycja tak na Kujawach, czyli w naszym regionie powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, jak i na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, rypiński, brodnicki. Oczywiście byłam też w powiecie grudziąckim i toruńskim, natomiast te najbliższe powiaty, czyli Kujawy, ziemia dobrzyńska, przepiękne kultywowanie tradycji, tradycji wyjątkowej, tradycji wypiekania chlebów z pierwszych ziaren, dziękczynienia najpierw poprzez mszę świętą, a później przy korowodzie w towarzystwie przecudownych wieńców dożynkowych, koron. Dzisiaj mamy dwa rodzaje, tradycyjne i nowoczesne. Te pierwsze są wyjątkowe i podlegają określonym regułom. Natomiast te drugie, nowoczesne, rzeczywiście tutaj często autorzy, wykonawcy upuszczali dużej dozy fantazji. Natomiast ta radość niestety w takich rozmowach, przy rozmowach kuluarowych, jest przyćmiona obawami i lękiem. Ten rok miniony już w rolnictwie nie był rokiem łatwym z powodu aury, ale nie tylko. Ja chcę podziękować, korzystając z tego, że jestem w studiu, podziękować rolnikom z naszego regionu i w ogóle polskim rolnikom za ich pracę. Jestem wnuczką rolników i ze strony mamy, i ze strony taty. Ze strony mamy z powiatu włocławskiego, z Podlubienia Kujawskiego, a ze strony taty z powiatu lipnowskiego. Ale jestem też córką pszczelarza. Mój tato przez 29 lat społecznie, podkreślam, społecznie był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a później, kiedy zmieniał się ustrój administracyjny w kraju, założył Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, który do dzisiaj funkcjonuje w naszym najbliższym regionie. Ja zostałam wychowana w ogromnym szacunku dla ludzkiej pracy, a w tym także dla pracy rolników, dla pracy ogrodników, sadowników i pszczelarzy. I dziękuję Państwu bardzo za to, że dzięki Waszej pracy na naszych stołach gości zdrowa polska żywność. W moich podziękowaniach, ale także w głosach rolników, przewijało się właśnie to, że polskie, najważniejsze jest to, by te dobra, które goszczą na naszych stołach, pochodziły z naszych regionów, pochodziły od naszych rolników, żeby na polskim stole gościł polski chleb z polskiej mąki. Bardzo często podkreśla to prezydent Karol Nawrocki i bardzo dobrze, bo te słowa polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole odzwierciedlają właśnie wartość pracy polskich rolników. Także dożynki, cudowny czas świętowania, ale rzeczywiście te obawy rolników o przyszłość, te drastycznie wysokie ceny paliw,
0: które
1: niestety
0: dotykają
1: musieli rolnicy płacić.
0: Rolników
1: i ta
0: również.
1: Informacja ostatnia, która gruchnęła już na przełomie sierpnia i września, że minister rolnictwa, który obiecywał podjęcie działań tak w Unii Europejskiej, żeby zwiększyć wysokość dopłat, żeby uzyskać dofinansowanie, nawet nie zdążył do końca sierpnia, z tego co wiemy, wysłać pisma. Więc no, to już za nami. To naprawdę duże, duże wyzwanie było dla rolników, żeby wyjechać w pole i

0: zebrać plony,
1: plony.
0: bo rzeczywiście paliwo horrendalnie drogie, a wiemy doskonale, że tak wcale nie musiało być i nie powinno być, ponieważ cena baryłki ropy nie wskazywała na to, żeby tak drastyczne marże zostały wprowadzone przez obecny rząd. Wiemy doskonale, wszyscy tankujemy samochody i teraz obniżenie cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, to jeśli chodzi o rolników, niewiele im to już da, a było powiedziane, że chodzi o to, żeby Polacy, jak będą wracali z wakacji, to żeby mieli tańsze paliwo. No a co z tymi, którzy wyjechali na wakacje na początku września
1: i będą wracali na przykład
0: tak, albo ci,
1: w połowie
0: którzy
1: września.
0: Wyjechali w lipcu po prostu na wakacje i co w takim razie, tak? No proszę Państwa, no tak po prostu nie powinno być. Dzisiaj ci, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, robili akcje, nie tankuję na Orlenie, już gorsze akcje robili, nie chcę o tym mówić, robili wszystko, żeby nie korzystać właśnie ze stacji Orlenu, kręcili rolki, filmiki, że drastyczne ceny paliwa, no teraz są dużo wyższe ceny paliwa. My, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o sobie także, tankuję na Orlenie, tak, i nie mam z tym problemu, pomimo tego, że są takie wysokie ceny, no muszę, bo muszę jeździć. Nasz okręg jest bardzo duży, to jest 11 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, czyli razem 14, a chcę spotykać się z mieszkańcami i robię to systematycznie, więc no taka jest sytuacja. Natomiast rolnicy są zaniepokojeni. Ja słyszałam także na jednych z dożynek informacje od jednego z wójtów, który mówił to przez mikrofon, jak drastycznie spadła liczba rolników u niego w gminie. No, no to też pokazuje, że państwo nie trzyma ręki na pulsie, nie wspiera rolników tak, jak powinno to robić. Przede wszystkim no, fatalna sytuacja, że nawet minister rolnictwa, który składa obietnice, okazuje się puste obietnice, nawet nie wysłał w odpowiednim czasie pisma o wsparcie. Teraz być może wysłał. Ja wysłałam interpelację do pana ministra i czekam na odpowiedź. To wszystko jest, proszę państwa, ważne, dlatego że sprawy rolników to są sprawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego. To jest jeden z działów bezpieczeństwa niezwykle istotnych, bo oczywiście to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo zdrowotne, ale jak nie będzie żywności, no przecież proszę Państwa, musimy być bezpieczni także pod kątem żywnościowym. A polska żywność gwarantuje nam to, ta, która pochodzi od polskiego rolnika, sadownika, ogrodnika, czy miód z polskich pasiek, od pszczelarzy, to gwarantuje nam, że to pożywienie nasze polskie jest pożywieniem wysokiej jakości.
1: Szkoda, że to tak piękne święto niestety jest zakłócone i takimi obawami o to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.
0: Są obawy, są duże obawy, ale tak jak
1: i
0: mówię,
1: nie pozwala
0: samo
1: cieszyć
0: święto,
1: się do końca.
0: Samo święto plonów jest świętem radosnym, więc ta radość jest. Są te przepyszne chleby dożynkowe, które smakują wyjątkowo
1: i
0: jeden raz w roku
1: chleby,
0: tylko.
1: Prawda, pani
0: nie
1: poseł.
0: Tylko chleb, ale chleb jako symbol, bo jednak podczas dożynek dzielimy się tym pierwszym chlebem, jako symbolem właśnie żywności. Więc to wszystko jest istotne, to wszystko jest ważne. Rzeczywiście gdzieś tam ta aura no, takiej niepewności
1: z tyłu głowy towarzyszy.
0: Tak, tak.
1: Pani poseł, wracamy do Sejmu. 2 miesiące wakacji nie oznaczało 2 miesięcy przerwy i wakacji.
0: No nie, miesiąc, pani redaktor, miesiąc, sierpień.
1: Sierpień.
0: Sejm nie pracował w sierpniu.
1: No, ale wakacje,
0: w lipcu pracowaliśmy.
1: Tak, ale to nie oznaczało, że posłowie byli zupełnie nieaktywni i mogli odpoczywać i wyjechali na cały miesiąc na wakacje. Ja chciałabym zapytać o te spotkania, które miały miejsce całkiem niedawno, a dotyczą seniorów, bo ta polityka senioralna i seniorzy od wielu, wielu lat, w zasadzie odkąd pamiętam panią jako posłankę, jest pani bardzo bliska i bardzo mocno się pani angażuje, pracując chociażby w Komisji Polityki Senioralnej w zasadzie
0: tak.
1: Od początku jej powstania.
0: Tak.
1: Rady
0: chodzi...
1: seniorów i to było tematem takiego
0: tak.
1: ostatniego spotkania, na
0: tak.
1: którym uczestniczyli również samorządowcy z
0: tak,
1: Polski.
0: Także przedstawiciele naszego miasta Włocławka, zaraz o tym powiem. Sierpień to rzeczywiście czas, kiedy Sejm nie pracuje, to znaczy nie odbywają się posiedzenia i nie ma pracy w komisjach. Natomiast dla mnie był to miesiąc niezwykle intensywny. Jeśli chodzi o spotkania w terenie, o spotkania z mieszkańcami w naszym regionie, ale także o takie prace przygotowawcze, bo tu mogłam poświęcić trochę czasu też na to, żeby przygotować się do pracy już tej stricte sejmowej od września, planowanie posiedzeń komisji senioralnej, której

0: przewodnicza drugą kadencję, czy zespołu do spraw seniorów, który powołałam w tej kadencji, to też no, trzeba to po prostu przygotować. Ja pracuję w Komisji Polityki Senioralnej od 2015 roku, odkąd jestem posłem. To była komisja w moim przypadku z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że seniorzy są niezwykle ważni. To jest grupa wiekowa w naszym społeczeństwie, która się powiększa z każdym rokiem. Wymaga wsparcia, wymaga dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Też mówi się o srebrnej gospodarce. Ona jest właśnie nakierowana na seniorów jako adresatów. I rzeczywiście odbywały się posiedzenia zespołu do spraw seniorów dotyczące ogólnopolskiej karty seniora, a na pierwszym posiedzeniu wrześniowym Komisji Polityki Senioralnej posiedzenie dotyczące rad
1: Rad
0: seniorów,
1: seniorów.
0: funkcjonowania rad seniorów w Polsce, informacja ministerstwa. Tu bardzo się cieszę i dziękuję za liczną obecność samorządów, które powołały rady seniorów z naszego regionu, bo był przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławka. Tu przecież u nas funkcjonuje Rada Seniorów. Byli przedstawiciele powiatu toruńskiego, gminy Łubianka osobno przyjechali, to też powiat toruński. Byli przedstawiciele powiatu grudziąckiego i Grudziądza, więc bardzo się cieszę z tej obecności. Była Rada Seniorów z Ciechocinka przewodnicząca. Bardzo dobre posiedzenie komisji, bardzo dobre spotkanie. A muszę powiedzieć,
1: A
0: że
1: wnioski pani
0: wnioski, no
1: poseł, no
0: właśnie, w
1: właśnie, bo o to my.
0: 2023 roku przygotowałam projekt ustawy, ona weszła w życie w 2023 roku, dającej możliwość samorządom na finansowanie funkcjonowania rad seniorów. To dobre rozwiązanie, ponieważ nie zmuszaliśmy samorządów do tego, by musiały finansować, tak? Nie nakładaliśmy takiego obowiązku, ale daliśmy możliwość. Wiele samorządów o to wnioskowało, na przykład samorząd Ciechocinka, tu muszę powiedzieć, że pan burmistrz Jucewicz wręcz pytał o to, kiedy będzie mógł finansować Radę Seniorów, to znaczy wyjazdy Rady, tak, na jakieś konferencje, no, to jest ważne, żeby seniorzy mieli, żeby w samorządzie wybrzmiewał głos seniorów. Niepokojące jest to, że są takie samorządy, które gdzieś tam nie chcą tych rad seniorów. Uważają, że być może będzie to kolejne gremium, z którym będą się musiały te samorządy liczyć, będą musiały się wsłuchiwać w głos. No ja tego nie rozumiem. Seniorzy też tego nie rozumieją, dlatego że głos seniorów, tak jak powiedziałam, musi wybrzmieć i to jest chyba dobre. Jestem przekonana, że jest dobre dla samorządu,
1: Pani poseł,
0: jeżeli
1: każdy z
0: pyta
1: nas
0: seniorów
1: kiedyś
0: o
1: będzie
0: głos.
1: seniorem,
0: Mamy
1: prawda?
0: młodzieżowe rady. Ja też byłam bardzo w pierwszej mojej kadencji, czyli 2015-19 i później w kolejnej, bardzo zaangażowana we wspieranie młodzieżowych rad seniorów. Przecież kiedyś również po części opiekowałam się Włocławską młodzieżową radą. Powiedziałam seniorów, tak?
1: Seniorów, właśnie.
0: Młodzieżowych rad, proszę państwa. Też po części wspierałam naszą młodzieżową radę. Organizowaliśmy konferencje w Warszawie i też wprowadziliśmy dobre rozwiązanie pomagające, czy też dające możliwość na wspieranie przez samorządy tożsame dla tego finansowania, tak? Podobnie jak w Radach Seniorów, czyli samorządy powinny słuchać młodych ludzi, powinny wsłuchiwać się w ich głos, powinny trzymać rękę na pulsie, czego młodzi potrzebują, chociażby też po to, żeby młodzi jednak nie
1: Zostawali,
0: wyjeżdżali z
1: dokładnie
0: miast, żeby
1: tak.
0: zostawali. No trzeba słuchać i też młodzież mówi nic o nas bez nas i bardzo dobrze. Dlatego cieszę się, że funkcjonują młodzieżowe rady seniorów, ale także
1: Młodzieżowe rady,
0: Młodzieżowe
1: mówię
0: rady,
1: rady.
0: proszę państwa, ja nie wiem,
1: I
0: dlaczego
1: rady
0: tak o tym
1: seniorów
0: mówię.
1: obok nich.
0: Ja właśnie dokładnie, gdzieś tam jednak ta Rada Seniorów z tyłu głowy cały czas, ponieważ o tym jest rozmowa, być może dlatego. Czyli i młodzieżowe rady, i rady seniorów, bo są to i młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, uczą się samorządności, ale także ci z drugiej strony seniorzy, którzy mają ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie, z którego też należy korzystać. Zachęcam te samorządy, które jeszcze nie utworzyły, czy to Młodzieżowej Rady, czy Rady Seniorów, do tego, by takie rady utworzyć. Ich liczba jest coraz większa, to jest dobre, ale Niepokoją mnie właśnie te obawy, że to może kolejny organ, z którym trzeba się liczyć. No tak, z głosem mieszkańców samorządy powinny się liczyć.
1: Pani poseł, i na koniec zapytam, no nie mogę nie zapytać, bo też mocno zaangażowała się pani.

0: w sprawy szpitala we Włocławku, naszego szpitala wojewódzkiego, i to nie tylko zwołując konferencję, ale
1: przede
0: poczyniając,
1: wszystkim czyniąc interwencje, prowadząc interwencje.
0: Prowadząc interwencje.
1: Ja otrzymałam wiele zgłoszeń i kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej w szpitalu we Włocławku, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, także w szpitalu toruńskim też to robiłam, ale no, jesteśmy na obszarze akurat, na którym, funkcjonuje
0: tutaj.
1: Szpital Włocławski, który jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego, marszałka samorządu województwa. To też musi jasno wybrzmieć. Organem prowadzącym, organem założycielskim jest samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski. Sytuacja jest alarmująca. Otrzymałam materiały podczas interwencji poselskiej. Te materiały zostały przeanalizowane, a pytałam o szpitalny oddział ratunkowy. I proszę sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, które otrzymałam, będąc na interwencji poselskiej, okazało się, że bywały takie sytuacje. Mówiłam o tym na konferencji podsumowującej tę interwencję poselską. Były takie przypadki, że dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym pełnili lekarze rezydenci. Oni mogą pełnić takie dyżury tylko wtedy, kiedy mają określony już etap specjalizacji za sobą i kiedy mają określony dokument, który potwierdza to, że mogą samodzielnie takie
0: dyżury pełnić.
1: Dyżury na SOR-ze pełnić, ale były też takie sytuacje, kiedy lekarze, niestety wiem, że one są też w wielu szpitalach, podobnie było w szpitalu toruńskim, że to się niestety zdarza, że tak zwana bilokacja lekarzy, to znaczy, że lekarz pełni dyżur, jest wpisany na szpitalnym oddziale ratunkowym i w tym samym czasie pełni dyżur na swoim oddziale. Więc proszę Państwa, tak nie może być. Dlatego, że owszem, można wezwać na SOR lekarza specjalisty i trzeba do pacjenta skonsultować. Nasz SOR włocławski ma część internistyczną i część chirurgiczną, także ortopedyczną, ona jest w tej chirurgicznej części. Ale nie może być tak, że lekarz ma dyżur na swoim oddziale, na przykład lekarz chirurg, jest przy pacjencie podczas operacji i w tym czasie co, ma przerwać operację i pójść na SOR, bo coś się dzieje? Nie. Przepisy mówią, że powinni być lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli lekarze medycyny ratunkowej z tej specjalności i także konsultacje ewentualnie lekarzy specjalistów z innych oddziałów. No, były takie sytuacje, przy analizie to wyszło, że no, niestety lekarze byli i tu, czyli i na SOR-ze mieli dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale otrzymałam kolejną informację z prośbą o pilną interwencję, bo okazało się, że w dniu, w którym odbywaliśmy konferencję podsumowującą interwencję poselską, okazało się, że tego dnia SOR tak naprawdę do połowy dnia nie funkcjonował. Że dopiero od godziny 14 pojawił tam się lekarz. Ja napisałam w tej sprawie błyskawicznie pismo do dyrektora szpitala, do pana marszałka jako osoby sprawującej nadzór,
0: oczywiście.
1: Tak, dokładnie, organu sprawującego nadzór, ale także do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą też właśnie o skontrolowanie, o sprawdzenie tego. I poprosiłam o sprawdzenie na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko w takim krótkim odstępie czasowym. Proszę Państwa, ja dziękuję lekarzom naszego szpitala za to, że są na posterunku, że leczą pacjentów, bo to lekarz rezydent, po tym jak pacjenci czekali z tej informacji, którą uzyskałam, to oczywiście trzeba sprawdzić, zszedł ze swojego oddziału i pacjenci czekali 4 godziny na wykonanie podstawowych badań na SOR-ze i ten lekarz zlecił te badania, więc lekarze naprawdę dwoją się i troją. I nie wiem dlaczego. Dlaczego jest, czy przez dyrekcję szpitala, czy przez Urząd Marszałkowski, przez polityków przede wszystkim, którzy tam pełnią funkcję, moje interwencje są traktowane jako atak na szpital. Nie, to nie jest atak na szpital. To nie jest atak na lekarzy. To jest domaganie się zapewnienia.

0: który też ma wysoką funkcję w Urzędzie Marszałkowskim, twierdził, że ja atakuję na konferencjach. Szanowni Państwo, no pewnie chcieliby zamknąć usta, ale ja wykonuję swoje obowiązki poselskie. Jeśli do mnie zgłaszają się lekarze, jeśli do mnie zgłasza się personel medyczny, mówiłam też na konferencji o tym, że pielęgniarki nie otrzymały należnej ustawowo podwyżki, personel ten średni, tak? Proszę Państwa, no tak nie może być. To jest mój obowiązek. Po to zostałam wybrana, po to otrzymałam mandat posła na Sejm, żeby na takie informacje odpowiadać. Więc jeśli otrzymuję wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli, on płynie ze środka szpitala albo płynie od pacjentów, to piszę pismo i pytam, udaję się na kontrolę, proszę o dokumenty i pytam, a potem te dokumenty analizuję. I nie można takich spraw zamiatać pod dywan, należy po prostu usprawnić organizację pracy szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: Pani
0: poseł, bo chodzi o bezpieczeństwo i o zdrowie i życie pacjentów.
1: Pani poseł, nasz szpital nie jest wyjątkiem. To, co ostatnio to się działo, to może ujrzało światło dzienne, zaczęto o tym głośno mówić, bo to dzieje się w szpitalach w całej Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tym nie interesować. Ja się z panią jak najbardziej zgadzam, że każda interwencja jest bardzo ważna, no ale w ślad za tym interwencją, za tym podsumowaniem tego, czego, co pani otrzymała po analizie tych dokumentów. Co się wydarzy? Czego pani oczekuje?
0: Ostatnia konferencja odbyła się z udziałem radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wojciecha Jaranowskiego, który zresztą byłam również na spotkaniu z radnymi sejmiku kujawsko-pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy też właśnie o sytuacji szpitala we Włocławku i w Toruniu. I stwierdziliśmy, że radni podejmą takie działania, żeby skierować wnioski do komisji rewizyjnej. Pan marszałek, z tego co mówił pan radny Jaranowski, zdecydował o dokonaniu zmian w radach społecznych szpitali. No rzeczywiście, te rady społeczne są takim organem doradczo-opiniującym. Może one sprawstwa nie mają specjalnego. Niemniej jednak, ja jestem na przykład zdumiona, że w szpitalu we Włocławku przewodnicząca Rady Społecznej, która jest politykiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, nie stwierdziła, że ta sytuacja, kiedy docierały informacje, także medialne, były artykuły, były programy w mediach lokalnych o tym, że pacjenci nie byli właściwie zaopiekowani, to pani przewodnicząca Rady Społecznej nie uznała za stosowne zwołać posiedzenia Rady Społecznej. Ostatnie odbyło się w czerwcu, a mieliśmy informację o funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o dramatycznej sytuacji w miesiącu lipcu i sierpniu. No to posiedzenie się nie odbyło. Jest to sytuacja nadzwyczajna, w mojej ocenie jest to sytuacja nadzwyczajna, wymagająca zwołania posiedzenia takiej Rady. No proszę Państwa, nie wiem, czy to jest krok właściwy, ale chociaż dobrze, że tyle pan marszałek zdecydował. Natomiast pan marszałek doskonale wie o tym, że, bo przecież do pana marszałka zostało skierowane pismo. Ja się o tym dowiedziałam może inaczej powiem, dowiedziałam się jakby ze środka szpitala, tak może powiem, żeby nie rzucić na nikogo podejrzenia, że pracownicy szpitala wystosowali jeszcze w miesiącu lipcu wotum nieufności do obecnego dyrektora szpitala na ręce marszałka województwa. No i nic się nie zadziało, więc może rzeczywiście potrzebne są konkretne działania. Ja oczywiście nie mam takiego sprawstwa, żeby nakazać czegokolwiek panu marszałkowi. To nie jest też moja rola. Natomiast ewidentne jest to, że skoro są nieprawidłowości w szpitalach, które są nadzorowane przez Urząd Marszałkowski i pacjenci nie są właściwie zaopiekowani, czy nie czują się właściwie zaopiekowani. No ale tutaj jako podstawę mam konkretne grafiki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i później jakby wykonanie tych działań, które się zderza z planowanym grafikiem, to wtedy widać wszystko jak na dłoni. To marszałek powinien podjąć już konkretne, radykalne kroki, dużo wcześniej.
1: Pani poseł, myśli pani, że zmiana samego dyrektora szpitala uzdrowi sytuację?
0: Nie wiem, czy pani redaktor, no, To jest dosyć trudne pytanie, ale w mojej
1: Bo problem
0: ocenie
1: jest bardzo złożony.
0: problem jest złożony, ale też proszę zauważyć, że dyrektor szpitala wie doskonale, jakie są problemy, i moja ocena jest taka, że nie robi z tym nic. Więc jakby niech ta odpowiedź.

0: Może to, co powiedziałam, niech posłuży mi za odpowiedź. Wotum nieufności od pracowników. Ma być w tym tygodniu spotkanie, to też na wniosek pana radnego sejmiku Wojciecha Jaranowskiego, który jest także przedstawicielem Solidarności Pracowników Oświaty, co prawda, ale Solidarności. Ma odbyć się spotkanie ze związkowcami. Z przedstawicielami związków zawodowych w szpitalu. Są konieczne konkretne działania. W mojej ocenie tych działań zabrakło już od dawna. One powinny mieć miejsce od dawna. No niestety nie ma.
1: To początek, a nie koniec sprawy we włocławskim szpitalu. Za dziś bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Poseł.
0: Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Patryk Nowakowski, Teatr Imprezaryjny we Wrocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, a we wrześniu wszystko się zaczyna. Jak pamiętam, byłam trochę młodsza, to nie mogłam pojąć, dlaczego w ogóle rok się nie zaczyna we wrześniu, bo we wrześniu zaczyna się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście rok szkolny i tak dalej, ale w ogóle we wszystkich instytucjach, w sezony teatralne właśnie, prawda, startują we wrześniu. Życie wraca do takiego swojego toru po tym wakacyjnym trybie, w którym wszyscy gdzieś tam zwalniamy. No i wy również przyspieszać.
1: Tak, po wakacyjnej przerwie wracamy do stałego rytmu sezonu artystycznego. Teatr Imprezaryjny sezon rozpoczyna w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 11. Pierwszy spektakl z serii niedzielnych spektakli familijnych. Jaś i Małgosia, klasyczna bajka, której fabuły nie trzeba przedstawiać. W formie kolorowej, scenicznej i muzycznej opowieści przedstawimy tę historię w nowej odsłonie najmłodszym uczestnikom życia teatralnego, kulturalnego w
0: to na dużej
1: mieście.
0: scenie, na małej scenie? Kto ten
1: Niedzielne spektakle
0: spektakl?
1: familijne staramy się zawsze realizować.

0: na dużej scenie imienia Jana Polaka, małą scenę, salę kameralną, salę małych form scenicznych, dokładnie mówiąc, wykorzystujemy, adaptujemy do mniejszych spektakli, do tak zwanych spektakli dla najnajów, czyli dla dzieci jeszcze poniżej wieku przedszkolnego. Taki spektakl w naszej ofercie będzie na pewno w październiku i na pewno z początkiem grudnia, a na scenie kameralnej we wrześniowym repertuarze zagości jeszcze monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Spektakl wyjątkowy, a mówię to z pewnością, bo widziałem go już dwukrotnie. Na pewno niełatwy, bo porusza temat dzieciobójstwa. Jest to historia dzieciobójczyni oczekującej na wyrok w celi śmierci. Jednak gra aktorska, waga tematu i sama forma przygotowania spektaklu są na tyle uderzające, na tyle mocne, potrzebne, że warto też w repertuarze teatru takim tematom swoją uwagę poświęcić, bo teatr to nie tylko farsa, nie tylko komedia. Teatr powinien dotykać żywo, czasami poruszać, boleśnie, tak, poruszać każdą sferę, materię życia ludzkiego.
1: Ktoś ma ochotę na taki właśnie, tak, bo to trzeba też mieć ochotę, powiedzmy sobie szczerze. No.
0: Dokładnie, bo to nie są łatwe doświadczenia, łatwe przeżycia, jednak warto z tego teatru, z widowni wychodzić nie tylko z uśmiechem, ale też i z refleksją, przemyśleniem, jak złożone, jak trudne czasami jest życie ludzkie. Także Jordan 26 września na sali kameralnej o godzinie 17:00. Liczba miejsc ograniczona właśnie.
1: Bilety już mogą.
0: Bilety oczywiście na bieżąco w kasie teatru i w systemie internetowym. Natomiast 18 września ja osobiście jako reżyser zapraszam włocławian, widzów telewizji Kujawy na kolejną odsłonę mojego spektaklu dyplomowego realizowanego w Teatrze Impresaryjnym przy współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych na Wielebnych Mrożkach. Graliśmy dwa spektakle wiosną, w tej chwili mamy zaplanowany wrześniowy, jeszcze dwa, trzy spektakle na pewno zagramy. Wielebni to tytuł przewrotny, bo mogłoby się wydawać, że dotyczy kościoła, religii, kleru, tak? Systemów światopoglądowych. Absolutnie nie. Mrożek w formie sobie wiadomej i wyjątkowej, w formie teatru absurdu, groteski, opowiada o postawach ludzkich, o problemach ludzkich, o przywarach ludzkich. Jest to opowieść o władzy, o miłości, o poszukiwaniu nie tylko wiary, ale też o poszukiwaniu siebie, bo spektakl ma nie tylko wymiar przypowieści o człowieku, ale również wymiar komediowy, co z zespołem aktorskim staraliśmy się, pracując nad przygotowaną przeze mnie adaptacją, jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie tylko bombardować widzów przemyśleniami natury światopoglądowo-filozoficznej, ale też pozwolić im się bawić.
1: Na chwilę
0: tak
1: oddechu.
0: Jest.
1: I po prostu takiej radości, śmiechu, zabawy. Tak? Tak. No bo to też jest ważne.
0: Tak jest. 18 września, 18, przypominam,
1: i
0: Wielebni.
1: I tu grają Uparci, tak?
0: To jest spektakl zrealizowany z Teatrem Ludzi Upartych, którego od jakiegoś czasu jestem kierownikiem i reżyserem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten teatr rozwijał się, bo grać stałe pozycje repertuarowe, które mieliśmy wcześniej przygotowane, uważam, że w tej chwili ze względu już na kilkuletni brak Jana, po którym to kierownictwo przejąłem, Jana Polaka, nie godzi się przygotowywać cały czas wznowień
1: Show must go
0: cały
1: on. No,
0: czas.
1: niestety, ale takie jest życie, prawda?
0: Teatr.
1: Trzeba, pamiętając o tych, którzy zostawili swój ślad w naszej pamięci,
0: Jan
1: iść
0: jest.
1: do przodu, tak?

0: Jan jest
1: Tak.
0: zawsze w sercu
1: I
0: teatru
1: on by sobie
0: i
1: tego
0: w
1: życzył,
0: moim
1: żebyście się
0: sercu.
1: rozwijali też jako uparci na
0: Tak
1: pewno,
0: jest.
1: tak?
0: Teatr,
1: No,
0: żeby trwać,
1: musi
0: musi się
1: produkować nowości, też
0: rozwijać.
1: musi się
0: Tak,
1: rozwijać,
0: no,
1: tak?
0: przymierzam się niedługo, będę zaczynał prawdopodobnie jesienią Żabusie Zapolskiej, bo jest to sztuka ciekawa, tematycznie nośna, wydawałoby się lekka, ale jednak też głęboka, bo taka powinna być formuła teatru amatorskiego. Powinien się on
1: Nad
0: skupiać
1: tym
0: na
1: zamierzasz pracować,
0: klasyce,
1: tak?
0: ale i na sztuce współczesnej, też tak samo jak Wielebin. Wielebin przecież to schyłkowy mrożek pisany w latach 90. ubiegłego wieku, wydany z początkiem XXI wieku. I naprawdę jest szerokie pole dramaturgiczne i koncepcyjne, gdzie teatr amatorski może dalej się rozwijać.
1: I na ten spektakl też jeszcze można kupić bilety, tak?
0: Ten spektakl dopiero będzie w produkcji.
1: Ale nie mówię o Wielebnych. Na Wielebnych tutaj
0: Wielebnych,
1: ten cały.
0: Wielebnych jak
1: Tak.
0: najbardziej. Na Wielebnych zapraszam cały czas. Wrześniowy spektakl, tak jak wspominałem, 18 września o 18. Być może jeszcze jeden jesienią, dwa kolejne jeszcze w tym sezonie, ale po nowym roku kalendarzowym. Natomiast jeszcze 27 września w niedzielę o godzinie 17 chciałbym, żeby Państwo pochylili się nad spektaklem, który nosi przewrotny tytuł Mój pierwszy raz był z miłości. Spektakl ten jesienią ubiegłego roku obejrzałem w Instytucie Teatralnym. Jest to debiut dramatopisarski młodego twórcy Michała Wolnego, który zresztą zrobił to w sposób naprawdę nośny i wyjątkowy, bo pod tym tytułem kryje się komediowa, dramatyczna, momentami melodramatyczna nawet historia małżeństwa, które podjęło się terapii związku. I w czasie tej terapii wychodzą różne, czasem zabawne, czasem zupełnie odmiennie
1: Nieoczekiwane, tak, zwroty
0: sytuacje,
1: akcji.
0: poglądy, zwroty akcji dotyczące właśnie relacji międzyludzkich. A dokąd ta terapia tę parę Kowalskich akurat zaprowadzi, no to tego już Państwo możecie się dowiedzieć tylko odwiedzając Teatr Impresaryjny.
1: Zdradziłeś nam tutaj właśnie swoje plany na przyszłość. Jak to jest z upartymi? Czy cały czas jest wiele osób chętnych do tego, żeby brać udział w tym projekcie? Bo no powiedzmy sobie, to jest taki trochę projekt dla no, miłośników, dla no, może tutaj takie brzydkie, kolokwialne słowo, zapaleńców trochę, bo no, on się jakby. No, że nagrodą jest tylko, że tak powiem. Wdzięczność widza za całą tę pracę,
0: Tak.
1: bo to jest przecież trudna jednak praca, no.
0: Tak, to jest, ale to przede wszystkim to jest podstawowy wyznacznik pracy scenicznej czy nawet kulturalnej w ruchu amatorskim. To, że robimy to z potrzeby serca, z potrzeby rozwoju, dla dobra sceny, dla
1: Z
0: dobra
1: pasji, po
0: kultury
1: prostu z pasji,
0: włocławskiej.
1: nie?
0: No
1: Bo.
0: i powiedzmy otwarcie, ruch amatorski działa za darmo, bo rzadko zdarzało się, czy zdarza się w praktyce teatrów amatorskich, żeby pojawiały się jakieś pieniądze, no bo to już wtedy samą ideę amatorskości ruchu czy danego zjawiska przekreśla. Tu to, co dzieje się u nas w Teatrze Włocławskim, jest może nie wyjątkowe, bo spotkałem wiele takich grup w Polsce też, ale wspaniałe pod tym względem, że amatorzy, którzy mają marzenie zrealizować się na scenie, zmierzyć się też ze sobą, bo to jest ogromna praca ze sobą w kontakcie z widownią, w pracy scenicznej, mają możliwość zrobić to na profesjonalnej scenie teatralnej. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. Ja znam wiele grup, które nie mają swojego stałego miejsca, muszą często wynajmować salę po to, żeby przeprowadzać próby, żeby nawet zorganizować swoje spektakle. Natomiast we Włocławku ruch amatorski wpisał się już na stałe w kulturalne

0: życie, w kulturalną wizytówkę miasta. No oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotowywać tylu spektakli w sezonie, co teatry
1: No, każdy ma
0: zawodowe,
1: swoje
0: profesjonalne,
1: już
0: jeden, czasem góra dwa,
1: prywatne
0: bo
1: sprawy
0: jeden
1: też, no
0: spektakl to
1: bo
0: jest minimum 3 miesiące, a czasami
1: i
0: nawet
1: powiedzmy sobie szczerze,
0: i
1: aktorzy
0: pół
1: robią
0: roku
1: to, że tak
0: pracy.
1: powiem, w swoim wolnym czasie, to nie jest
0: Dokładnie,
1: ich praca.
0: dokładnie. Ja zachęcam też do korzystania z oferty warsztatowej teatru, bo w tej chwili trwa nabór na cykliczne warsztaty teatralne. Ja akurat prowadzę warsztaty o nazwie Scenomania dla grupy dorosłych. Tam też można odnajdować swoje ukryte talenty,
1: Talenty.
0: rozwijać swoje umiejętności. A wracając do pytania, zainteresowanie teatrem ludzi upartych jest cały czas. Jakkolwiek ja kilka nowych osób przyjąłem, to też nie chcę, żeby z tego teatru zrobiła się grupa, w której działają sekcje, podsekcje
1: Bo nie
0: i
1: taki
0: tak
1: jest tego
0: dalej, bo nie
1: cel.
0: jest to wskazane. Jest to grupa dorosłych osób, podkreślam, które chcą realizować się na scenie, poświęcać swój prywatny czas na to, żeby spotykać się w teatrze. Żadnych otwartych naborów na chwilę obecną nie ogłaszamy. Jeżeli będą takie potrzeby repertuarowe, sceniczne, to na pewno ku temu się skłonimy. Natomiast na chwilę obecną to jest, nawet w tej chwili w głowie szukając, to mogę powiedzieć, co najmniej kilkanaście, a nawet chyba około 20 osób już w tej chwili. Także ja jako reżyser mam z kogo
1: Wybierać, że tak
0: wybierać,
1: powiem, z kim
0: mam kogo
1: pracować, tak o.
0: obserwować, mam z kim pracować. To jest ważne. To jest ważne i patrząc nawet na to, co dzieje się na warsztatach organizowanych przez teatr, to mam pewność, że ten ruch we Wrocławku będzie dalej się rozwijał, bo sporo dzieciaków przychodzi na scenomanie dla dzieci, młodych ludzi na scenomanie dla młodzieży. Zresztą wszystkie grupy scenomanii pod opieką reżyserską Wiktorii Dubackiej przygotowują teraz na październik etiudę teatralną dotyczącą życia osoby Tadeusza Reichsteina, bo mamy we Wrocławku
1: Rok.
0: rok tego noblisty związanego z naszym miastem. Także to też jest dowodem na to, że ten ruch się rozwija i że Wrocławski Teatr jest szczególnym miejscem.
1: No i o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że powtarzać będziemy, a jeśli ktoś chciałby kupić bilety na spektakle, to oczywiście może to zrobić bezpośrednio w kasie teatru najczęściej, ale również też za pośrednictwem.
0: Serwisu internetowego www.teatrwroclawek.pl.
1: Do
0: Serdecznie
1: czego
0: zapraszamy.
1: gorąco zachęcamy. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję z
1: spotkanie.
0: całego serca.
1: Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego był dziś moim Państwa gościem. Dodam jeszcze, że reżyser i kierownik Teatru Ludzi Upartych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumix mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Więc to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
0: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się 4. piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz 4. zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
0: Mimo przelotnych opadów deszczu frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy.

0: że niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy, my po drodze, a motoparalotnie po przetworza.
1: Tak, właśnie chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
2: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
1: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
3: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
4: Bractwo miłośników motocykli jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza?
2: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
4: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
2: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
4: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country do Mrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
5: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety, już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi: Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest. No i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział: Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się, siedzenia jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się

0: w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak no, nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad cztery przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie pani startować na swoim koniu?
0: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cahadillo, będę startować w klasie P, czyli 110 cm, i N, czyli klasa 120 cm, a na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm, tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
1: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
0: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
0: Nie są nasze pierwsze zawody w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
0: Na marazce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę, przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś.
2: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
2: Startuję na Masterze Angel i no bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
2: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki. Jakie nastroje przed startem? Czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze jak masz na imię.
3: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
1: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
3: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
1: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Jestem Oliwa Wasilewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
4: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
1: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
4: Bardzo ładnie, parkour jest średni, ale kolorowy.
1: Mazuriada Cup przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane, coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, no pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
1: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
6: piękne wrażenia, bo i

0: i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizują w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
0: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie wsparł Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski. Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
2: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom. Państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wrocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
1: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
2: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejewska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
3: Trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Wrocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wrocławku.
4: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
5: Kwota na zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
4: No, także uważam, słuchajcie, że

0: inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę. I co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
1: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do, nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
0: Robot będzie tańczył.
1: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
0: Także, o, jest tam robot...
2: Do nas
3: robot,
0: Fan. Dawaj, chodź Stefan.
2: I cieszymy się, że jest i on z nami.
1: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
2: Stefan chodzi z puszką, o to. Rozmawiać.
4: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
5: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt. Potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
6: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
5: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
7: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki, no ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć mówię takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
5: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
8: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.

0: mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
2: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować, i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
3: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
4: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat.

0: Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako Muzeum Archeologiczne

0: wszystkich jak niekiedy, tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu.
2: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
3: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji Gminy Izbica i pewnie Powiatu Włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku. Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka.
4: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. Nie patrzmy tylko na teorię, patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje, ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania, możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Pochodząca z Wrocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss?
5: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział.

0: Marzyłam, żeby być modelką.
1: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
0: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
2: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek.
0: Suknie były trzy. Pierwsza była kwiatowa, później balowa, a na końcu regionalna, kujawska. Była czerwono-biało-niebiesko-zielono-biała.
1: Powiedz, jakie to było uczucie, kiedy dowiedziałaś się o swoim sukcesie, że tak zdecydowali sędziowie?
0: Dobrze, bardzo się cieszyłam. Najbardziej chyba nawet na świecie. Teraz zaprosili nas na mini Miss Europy do Krakowa.
2: Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larisa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larisa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. W Kłóbce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach.
3: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie, możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja i wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Będą różnego rodzaju warsztaty, pokazy, między innymi będzie można zrobić sobie podpłomyki, po raz pierwszy wyhaftować, no bo oczywiście jak darto pierze na wsypy do pierzyny czy na poduszki, no to również trzeba było później przygotować pościel i można ją było wyhaftować, więc takie podstawy poznamy z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. Będą warsztaty plecionkarskie, garncarskie, będzie można podpatrzeć, jak kiedyś wysypywano dywany kwiatowe z piasku i wiele, wiele innych. Impreza zaczyna się od godziny 15, trwa do 18, to będą występy i te pokazy, warsztaty. Natomiast od godziny 13 będą na Państwa już czekać wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy. Będzie można zakupić również coś dobrego do zjedzenia. I na tych stoiskach pojawią się na przykład takie rzeczy jak grochówka czy kluski ziemniaczane, ale również drewniane świątki, haftowane serwetki, ozdoby z bibuły, rzeźby w drewnie.
2: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką.
4: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią, ale będą też mogły spędzić czas kreatywnie. Na początek zaprosimy na wystawę, na której znajdują się zabytki związane z początkiem powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócimy na miecze, poznamy ich typy, budowę, symbolikę i będzie to taki wstęp do zajęć twórczych, na których wykonają własnoręcznie miecze z papieru. papieru. Te zajęcia odbędą się 27 września o godzinie 11.
2: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu.
3: Zapraszam bardzo serdecznie 26 września na kolejną odsłonę warsztatów poświęconym dorosłym, osobom dorosłym. Będą to warsztaty z malarką.

0: fajansówenią Grażyną Glonek w naszych zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Pani Grażyna pokaże nam tajniki malowania wzorów fajansowych na różnego rodzaju talerzach papierowych. Pokaże nam, jak projektować takie wzory na talerzach. No i my swoimi siłami będziemy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne. Warsztaty odbędą się 26 września o godzinie 11.
1: Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 3001 oraz 513 755 535.
2: Dzieci i młodzież z Wrocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają trening pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 54 232 59 148. Lub bezpośrednio w poradni.
3: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych, i tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy. Więc myślę, że będzie się działo. Bardzo ważne, żeby od małego pielęgnować i dbać o ten stan emocjonalny. Nawet bym powiedziała, że to jest ważniejsze niż nauka liczenia i czytania, bo tego możemy się nauczyć, a z emocjami radzenia sobie, jak o ten obszar nie zadbamy, to też później z tym liczeniem i pisaniem jest trudno. Więc jest zdecydowanie więcej, to są pewno takie wyzwania społeczne przed nami jako społeczeństwem, jak sobie z tym poradzić. Ale poradnia wspiera. Od przedszkola też oferujemy różne zajęcia profilaktyczne, żeby małe dzieci wiedziały, jak ich emocje działają.
2: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, a w piątki od 7:30 do 15:30.
1: Podsumowano rywalizację w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W akcję włączył się również Wrocławek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z jednośladów, tym bardziej, że w te wakacje pogoda dopisywała.
4: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wrocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
1: Do sportowej rywalizacji stanęło 250 samorządów. Kilometry kręciło ponad 90 tysięcy uczestników. W sumie przejechali 18,5 miliona kilometrów.
4: Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście.
1: Najlepszy wynik we Wrocławku osiągnął

0: Eli Arthur Kiefer, ponad 2750 km w kategorii mężczyzn. Oraz Anna Jackowska, ponad 1004 km w kategorii kobiet. Kolejne miejsca we wrocławskiej czołówce zajęli Piotr Stawicki i Jerzy Dybicz oraz Anna Graczyk i Teresa Opłatkowska.
1: Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, wrocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
1: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy wrocławską siecią dróg rowerowych. I tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
0: Jazda na rowerze bardzo pomaga w poprawie zdrowia fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego. Wzmacnia serce, poprawia krążenie krwi i obniża tętno spoczynkowe. Nie obciąża stawów, tak jak bieganie, co jest korzystne dla osób z nadwagą lub bólami kolan. Dodatkowo wzmacnia nogi oraz mięśnie brzucha i rąk.
3: Nowy rok szkolny to także nowy sezon dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w sportowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. W tym sezonie dojdzie do kilku zmian.
4: Zmiany będą tak naprawdę kosmetyczne, tylko będą się zmieniały zasady gry. Na przykład w piłce ręcznej będzie mniej zawodników występowało niż dotychczas. Można było grać 7-7, teraz zmieniamy w kategoriach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej 5-5, 6-6. Zmienia się także rozmiar piłki, na przykład w siatkówce czy w koszykówce. Zmienia się także to, że dzieci z roczników 2014 będą musiały grać tylko w swoich kategoriach, nie będą mogły grać w kategoriach starszych, czyli 2012-13. Jeśli będą chciały grać, będą musiały mieć specjalną zgodę od dyrekcji, od rodzica i także od Szkolnego Związku Centralnego z Bydgoszczy.
2: Właśnie, dopytam jeszcze, jak wygląda frekwencja na tych zawodach we Wrocławku?
4: Bardzo dobrze wygląda frekwencja. W ubiegłym sezonie, który skończyliśmy, wiele dzieci, tak licząc szybko, 1000-1200 dzieci wzięło udział w naszych zawodach, dzieci w igrzyskach szkolnych, w igrzyskach młodzieży, dzieci igrzyska młodzieży szkolnej, igrzyska dzieci oraz licealiadzie. Naprawdę frekwencja bardzo dopisywała.
3: Uczniowie, którzy zdobyli Mistrzostwo Wrocławka, awansowali na wojewódzki szczebel rywalizacji.
4: Fajne wyniki osiągnęły na przykład w koszykówce szkoła podstawa numer 19, czy Długosz w licealiadzie, gdzie zdobyli medale. Wiele pojechało zespołów. Dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, który finansuje te wyjazdy, możemy się cieszyć z dobrych wyników dzieci na arenie wojewódzkiej, a także na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, przepraszam.
3: Start kolejnego sezonu już w przyszłym tygodniu.
4: No już startujemy w najbliższy wtorek. Na boiskach przy hali Osir zagramy koszykówkę 3x3. To będą igrzyska dzieci i igrzyska młodzieży szkolnej. W środę zagramy licealiadę, także koszykówka 3x3. Później 23 września na stadionie Osir odbędzie się festiwal sztafet dla wszystkich kategorii wiekowych. No i w ostatnim tygodniu września zaczynamy eliminację piłki nożnej chłopców. Także będzie na pewno się działo, szczególnie, że piłka nożna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy z 14, może 15 szkół podstawowych wystąpić w tych zawodach.
3: W ramach Szkolnego Związku Sportowego rozgrywana jest cała gama różnego rodzaju zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Od piłki nożnej i koszykówki po szachy. Każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Słońce obserwowane przez teleskopy, meteoryty, narzędzia związane z Mikołajem Kopernikiem i zdjęcia kosmosu. Tak wyglądały spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami. Wydarzenie odbyło się 8 września w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, gdzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu oraz Kołem Naukowym Zespołu Szkół i Placówek imienia Władysława Łokietka wraz z Astrobazą w Radziejowie powstało wyjątkowe wydarzenie.
6: Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo spotkanie z astronomią. Szczerze mówiąc, jest to o tyle ciekawe, że łączy się z doświadczeniem, eksperymentami, obserwacją, a także różnymi ciekawymi eksperymentami i doświadczeniami, które są wykonywane wewnątrz placówki, bo na zewnątrz następują obserwacje przez teleskopy, natomiast wewnątrz prowadzone są ćwiczenia ze specjalistami. Zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo Miłośników Astronomii w Toruniu, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i włączyli się również w organizację tego przedsięwzięcia nauczyciele, konsultanci naszego centrum. przygotowania.

0: Przygotowaliśmy to spotkanie dla uczniów, którzy przyjechali do nas ze szkoły podstawowej w Opokach, ze szkoły podstawowej w Wołuszewie. Są również uczniowie zespołu szkół budowlanych. W każdym razie ci uczniowie są bardzo zainteresowani, ale też jest taki ciekawy motyw. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Wrzesiński, który wychował szerokie rzesze uczniów, których zdołał zainteresować matematyką, fizyką i astronomią. A pokłosiem jego pracy jest to, że może pochwalić się doktorantami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy wykładają tam właśnie astronomię i cieszą się ich wykłady zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa postać, już w tej chwili emerytowany pan nauczyciel. Niemniej jednak podziękowaliśmy mu i przyrzekł, że w przyszłym roku przyjedzie razem ze swoimi uczniami i to przyrzekł, to będziemy trzymać za słowo. Natomiast przedsięwzięcie jest bardzo ciekawe, inspirujące i myślę, że zachęci uczniów do tego, żeby sięgnąć po matematykę, fizykę, chemię z większym zainteresowaniem, no i z życzeniami jak najlepszego zdawania matury.
1: No dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z astronomią, a w zasadzie kilka spotkań, bo mamy tutaj i kolegów, którzy opowiadają o astrofotografii, i mamy pokazy przez teleskopy, możemy zobaczyć Słońce. Mamy też pokaz instrumentów kopernikańskich, także mamy historię, współczesność, no i przede wszystkim kosmos, który nas łączy. Zdajemy sobie sprawę, ale tak naprawdę nasza dzienna gwiazda to jest naprawdę dynamiczny obiekt. To jest grawitacyjny reaktor termojądrowy, w którym niewyobrażalne ilości energii są wyrzucane w bardzo różny sposób. Również jako światło, ale również jako pole magnetyczne, jako plazma z powierzchni, mamy wyrzuty materii, mamy protuberancje, no i mamy też właśnie oznaki aktywności Słońca, którymi są plamy słoneczne. Te plamy słoneczne, czyli chłodniejsze obszary na powierzchni naszej gwiazdy, możemy obserwować, możemy patrzeć, jak one się zmieniają, gdzie się pojawiają, gdzie znikają, gdzie przesuwają się po powierzchni naszej gwiazdy. Naprawdę jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to przy pomocy nawet takich prostych teleskopów jak tutaj i podziwiać ich zmienność. Ja pracuję z młodzieżą, jestem nauczycielem, też prowadzę różne warsztaty, zajmuję się też popularyzacją i troszeczkę też działam naukowo. Zapraszamy do kontaktu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzisiaj tutaj jesteśmy właśnie jako oddział toruński naszego stowarzyszenia i zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy grupą entuzjastów, razem planujemy wyjazdy, obserwacje. Koledzy, z czego bardzo im zazdroszczę, koleżanki mieli okazję widzieć ostatnio zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca z Hiszpanii. Wcześniej byli na polowaniu na zorze polarne, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zapraszamy, mamy dużo wydarzeń, wykładów, także można nas znaleźć na naszej stronie, czy na Facebooku, czy w internecie. Mogą się zainteresować osoby w każdym wieku, od dzieci. Bardzo często dzieci przychodzą z rodzicami, rodzice się przy okazji, że tak powiem, łapią i to jest taka pasja, która potem wciąga całe rodziny i mam nadzieję, że takie osoby potem stają się członkami naszego towarzystwa, bo to jest właśnie nasz cel, żeby zdobywać członków, żebyśmy mogli razem, no wspólnie te przygody pod niebem nocnym czy dziennym przeżywać.
2: Jednym z punktów programu były bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskopy astronomiczne. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się więcej o Mikołaju Koperniku oraz astronomach związanych z regionem. Wykład Kopernik i Iwanowska połączono z prezentacją narzędzi kopernikańskich.
3: Pomysł fantastyczny i piękny. Przyjechała ze mną grupa siedmioosobowa. To są ludzie młodzi, którzy systematycznie z entuzjazmem pracują w Asowazie. Oni przygotowują ze mną wykłady dla społeczeństwa radzieckiego, oni ze mną przygotowują obserwacje. No, pracujemy wspólnie, cudownie pracuje się.
4: Od ilu lat pan pracuje tak z tą młodzieżą?
3: W Asowazie to tyle, ile ona ma lat, 11 lat, a tak to 30 lat.
4: A skąd pana zamiłowanie do astronomii?
3: Wie pani, to wszyscy mają zamiłowanie. Spojrzy się w niebo i coś pięknego widzisz, a to i nie wiesz, co to jest. A potem, poczytamy sobie, zobaczymy. A dzisiaj to mamy komputery. No i tak zaciekawiła zjawiskowa. A później, żeby zostać astronomem, to namawiałem młodzież do wielkiej astronomii, więc matematyka potrzebna była. I na dzisiejszy dzień to mogę powiedzieć, że kilka razy nam się udało wygrywa.

0: wygrywać olimpiady astronomiczne. Kilka. Jeden już jest doktorantem, który wygrał, a obecnie młody człowiek 2 lata temu i 3 lata temu wygrał olimpiadę astronomiczną w Chorzowie. Półfinały mieliśmy w Toruniu. I wygraliśmy i pojechaliśmy do Chorzowa. No i teraz następni nam rosną. Ci młodzi też. Tu stoi koło mnie przyszły astronom też. Także co roku, co 2 lata mamy kogoś z astronomii.
1: Zamiłowanie wzięło się właściwie od czasów dziecinnych, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo właściwie z takim entuzjazmem oglądałem wszystkie programy telewizyjne związane właśnie z tematyką astronomii czy astrofizyki. Później, kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do grupy uczniów z Astrobazy Radziejów, od razu podjąłem decyzję, żeby tam przyłączyć się, żeby brać czynny udział w zajęciach. Jest to na pewno rzecz, która pomogła mi rozwinąć swoje zainteresowanie, coś, co daje dodatkową wiedzę, a udział w olimpiadach czy konkursach zawsze jest łatwą przepustką na studia.
2: Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają te zajęcia, jaki jest ich przebieg?
1: Zajęcia polegają, właściwie mamy 2 typy zajęć. Mamy zajęcia z fizyki, są to zajęcia typowo obliczeniowe, uczymy się podstawy programowej, lecz nie tylko z fizyki. No i są jeszcze zajęcia astronomiczne, są to zajęcia, na których uczymy się nieba, funkcjonowania wszystkich zjawisk we wszechświecie. Mamy również zajęcia w wakacje. Nie są to takie typowe zajęcia, bo oprowadzamy grupy osób, które odwiedzają astrobazę. Pokazujemy im niebo, pokazujemy różne zjawiska, gwiazdozbiory i na tym właśnie polegają zajęcia w astrobazie. Jest to właściwie grupa, do której mogą dołączać wszyscy. Ponieważ ja dołączyłem do grupy astrobazowej w 6. klasie podstawówki, a astrobaza jest częścią liceum, więc dosyć wcześnie, już od 6. klasy podstawówki uczyłem się o astronomii, o fizyce, właśnie pod czujnym okiem pana profesora Wrzesińskiego. Właściwie każda osoba, która chce dołączyć do astrobazy i uczyć się o astronomii i fizyce, może to zrobić jak najbardziej.
2: Nie zabrakło także kosmicznych pamiątek, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas prezentacji Ślady kosmosu na Ziemi pokazano również kolekcję meteorytów. O astronomii można było również opowiedzieć obrazem. Przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Toruniu, pokaz zdjęć i filmów pozwolił zajrzeć w dalsze zakątki kosmosu.
3: Moim zadaniem tutaj jest przedstawienie filmu. Film jest to jeden z prawie 200 filmów, odcinków w całej serii filmów o nazwie Astronarium. Zostały one nakręcone, pierwszy z nich został nakręcony w 2015 roku. Film ten jest jednym z serii filmów. Dobra wiadomość jest taka, że będzie jeszcze 6 następnych, są w przygotowaniu. No i dobra wiadomość może jest taka, że nieodzownie w internecie można zobaczyć, są dostępne wszystkie te odcinki, są pogrupowane w playlisty. Także zachęcam na oficjalnym kanale Astronarium YouTube. Są te odcinki do obejrzenia. Ja myślę, że filmy te mogą właśnie zachęcić do głębszego zainteresowania się astronomią. Są przeznaczone, sądzę, że bardziej dla uczniów szkół średnich i oczywiście osób dorosłych. Filmy te wszystkie pokazują pracę polskich naukowców w ich środowisku, w ośrodkach, w których oni pracują, czyli tym samym można by się spodziewać, że filmy te są nakręcone w Polsce. Tymczasem są wyjątki. 2 z tych filmów zostały nakręcone poza granicami Polski, jeden z nich w Wilnie, drugi w Chile. Dlaczego aż tam? Ano dlatego, że tam również pracują polscy naukowcy i mają swój wkład w badania naukowe.
2: Astronomia wyszła tego dnia poza szkolne podręczniki. Uczestnicy wydarzenia Spotkania z astronomią Niebo nad Kujawami mogli zobaczyć kosmos z bliska, zarówno przez teleskopy, jak i dzięki prezentacjom, wykładom oraz kolekcji meteorytów.
4: Do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku nie zagląda się już tylko po książki. Placówka regularnie organizuje spotkania, warsztaty i wydarzenia związane m.in. z literaturą czy muzyką. Także wrzesień przyniesie kolejne propozycje dla mieszkańców.
5: 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z

0: pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka. 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy.
1: Biblioteka już teraz zapowiada również większe wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Mowa o kolejnej edycji Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
0: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana. Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską, Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie. Na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach. Ich rozwiązywaniu. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki. I z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
1: Festiwal Biotop 2026 odbędzie się od 14 do 17 października. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas, jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat. A spodziewamy się tego, że ta produkcja energii, te zawody, które powstaną, bądź też te zawody, które już obecnie na rynku istnieją, w jakiś sposób będą ewoluowały. Dlatego chcemy, żeby doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy mają kontakt z młodzieżą, starali się ukierunkowywać ich w taki sposób, żeby te kompetencje, które będą zdobywane przez nich na co dzień, były odpowiednie właśnie do tego, żeby wykonywać te zawody związane z energetyką.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje uczynia.
1: W programie znalazły się

0: również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
1: Tak naprawdę dzisiaj w każdej dziedzinie gospodarki mamy obecne te trendy. Dla nas jako instytucji rynku pracy, dla doradców zawodowych jest to temat niezwykle istotny, żeby móc właściwie wyjaśniać tą rzeczywistość rynku pracy naszym klientom, bo wiemy, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia będę sporo uwagi poświęcać zielonym kompetencjom, podkreślając, że tak naprawdę to nie są w większości nowe zawody, które kreuje ta zielona transformacja, tak? To tylko Międzynarodowa Organizacja Pracy pokazuje, że tylko 15% to są nowe zawody. W większości to są zawody, które już dzisiaj są na rynku pracy, wzbogacone o jakiś zielony moduł, o zielone kompetencje, czyli dzisiaj nasze zadanie jako doradców zawodowych, bo to jest konferencja dla doradców zawodowych, jest po pierwsze młodym ludziom pokazywanie, że wybór niby klasycznego zawodu wiąże się z ciekawą ścieżką nastawioną właśnie na te proekologiczne aspekty, a z drugiej strony osoby, które być może chcą się przekwalifikować albo pracują w branżach wysokoemisyjnych i myślą, że ich kompetencje są już niepotrzebne, tak naprawdę mogą bazować na tym, co mają już i to jest ich ogromny zasób, do tego dobierają sobie, nasycają ten swój zasób w jakieś zielone kompetencje i też są atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. A dzisiaj w zasadzie, jak popatrzymy sobie na sektory, jakie chociażby na naszym tutaj wojewódzkim, lokalnym rynku pracy funkcjonują, to ta zielona gospodarka w zasadzie przejawia się wszędzie. Tak jak powiedziałam, to nie tylko przemysł, który naturalnie kojarzy nam się z dekarbonizacją, bo odchodzimy od węgla, od tych źródeł w przemyśle, czy właśnie w źródłach energii, czy w recyklingu. Natomiast to też jest i rolnictwo, i budownictwo przecież, i tak naprawdę takie branże, które być może nam na pozór się nie kojarzą z zielonymi kompetencjami, chociażby marketing, kiedy firmy też budują odpowiedni PR poprzez ten przekaz ekologiczny i żeby on był zdrowy, autentyczny, też są potrzebne te kompetencje, chociażby wśród PR-owców, ale też chociażby gastronomia, przecież dzisiaj nurt zero waste też jest bardzo istotny, po nie wiem, fryzjerstwo, prawda, i usługi różnego rodzaju. Czyli ta świadomość, że zielone kompetencje są obecne wszędzie, jest kluczowa, żeby my jako doradcy, żebyśmy mogli właściwie informować ludzi i odczarowywać ten świat rynku pracy, a z drugiej strony, żeby właściwie przygotowywać kadry na potrzeby rynku pracy, bo dzisiaj firmy się zmieniają, ich wymagania się zmieniają i one też związane są właśnie z tymi procesami.
0: W konferencji uczestniczą także przedstawiciele wrocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Wrocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście.
2: Bardzo ważne spotkanie praktyków, teoretyków w zakresie kształcenia zawodowego. Myślę, że współczesna edukacja, współczesne kształcenie młodych ludzi no musi podążać za tym, co jest, się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli musi cały czas mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o trendy, o kierunki, o też o potrzeby rynku pracy, ale też o potrzeby współczesności. Edukacja, która tylko stoi na poziomie status quo i nie chce się rozwijać, przegrywa zupełnie z wszystkimi wyzwaniami, a my nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też cieszę się, że też miasto Wrocławek jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Prezydent objął patronat nad tą konferencją i tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo tych wyzwań jest coraz więcej. Nowoczesne technologie, nowoczesne sprawy, wyzwania, bezpieczeństwo, odporność miast, to też są zadania, przed którymi stoi nie tylko edukacja, kształcenie, ale także wszystkie obszary ważne dla życia samorządu.
0: Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Wrocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian.
3: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania.

0: parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Chciałem zapytać jeszcze o parkowanie właśnie skośne, czyli te samochody będą ciut więcej miejsca zajmowały niż przy parkowaniu równoległym. Czy będzie się to wiązało ze zwężeniem chodników bądź pasa jezdni?
0: No tak jak mówię, czekamy na dokumentację techniczną, ona jest zlecona. Jeśli ona przyjdzie, będziemy to analizować. Później pewnie jakiś przetarg, więc no na ten moment żadnych dodatkowych informacji nie przekażę.
2: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie chcieli przyłączyć się, podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, no pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek, w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
3: Chciałabym podnieść problem agresji wśród młodych ludzi, która najczęściej jest efektem skumulowania wielu czynników: alkoholu, narkotyków, a także uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych. I tutaj jest taki mój swego rodzaju apel, zwłaszcza do ludzi dorosłych, ażeby udzielali wsparcia takim młodym ludziom. Wsparcia ze strony, takie wsparcie jest, uważam, bardzo zasadne ze strony i rodziców, i pedagogów, i specjalistów. My jako dorośli powinniśmy właśnie tutaj wspierać tych młodych ludzi, nauczyć ich panować nad emocjami i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby oni sami mogli sobie radzić w takich stresogennych sytuacjach i nie doprowadzać do takich sytuacji, jak miała miejsce na terenie ogródków działkowych.
2: Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary. Włocławski szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych doskonale sprawdzą się właśnie.

0: konkretnie w tym przypadku.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów.
0: Jeśli chodzi o kardiomonitory, one są urządzeniami, które mają jak gdyby szerszą możliwość niż monitory funkcji życiowych. Czyli po pierwsze oczywiście monitorują tego typu rzeczy jak puls, ciśnienie, saturacja, ale przede wszystkim koncentrują się na działalności serca na podstawie zapisów EKG. Jeśli chodzi o monitory funkcji życiowych, no one przede wszystkim służą określeniu takich głównych, najważniejszych parametrów życiowych pacjenta, ale do tego wszystkiego dochodzi stacja nadzoru. Teraz na czym to wszystko polega? Otóż ta stacja nadzoru będzie jak gdyby skupiała w jednym punkcie, w jednym miejscu właśnie te parametry, czy kilka parametrów pacjentów, czyli to oznacza, że w jednym miejscu, na przykład w gabinecie lekarskim czy w dyżurce, lekarze będą mieli możliwość obserwowania właśnie parametrów życiowych kilku czy kilkunastu pacjentów w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Przypomnę tutaj po pierwsze o tych prawie 48 milionach złotych, które pozyskaliśmy w ramach tego KPO onkologicznego, ponad 240 urządzeń większych, mniejszych, które trafiły do kilkunastu oddziałów i pracowni, w tym dwa systemy robotyczne dla chirurgów i dla neurochirurgów. Przypomnę o 12 milionach złotych, które udało się pozyskać z tak zwanego KPO informatycznego, które będą nam służyły do wzmocnienia po pierwsze cyberbezpieczeństwa, po drugie do digitalizacji dokumentacji, po trzecie do usprawnień pracy naszych różnych oddziałów. Również w kilku miejscach zaprzągnięta zostanie do tego sztuczna inteligencja. Przypomnę również o dofinansowaniu do zakupów sprzętów, które służą ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli w naszym konkretnym przypadku chodzi o poradnie.
1: Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów. Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta.
2: Wybraliśmy, właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu.
2: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7 i to myślę, że będą zadania, które rozpoczną się w 2028 roku.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki.
3: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są

0: pewne obwarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę na to, żeby tą politechniką być. Jest pewna hierarchia, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i dzisiaj, mimo że jesteśmy z nazwy Akademią Nauk Stosowanych, to dalej jesteśmy uczelnią zawodową. Rodzi to ograniczenia finansowe, które w konsekwencji rodzą ograniczenia rozwojowe naszej uczelni. I kolejnym krokiem, żeby w tej hierarchii jest uzyskanie statusu akademii faktycznej.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi.
2: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy i z panem posłem, i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki i ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy punkt, w którym się aktualnie znajdujemy, to jest właśnie pokłosie tych prac. Nie wskakiwanie na skróty, tylko budowa silnego ośrodka akademickiego, silnego ośrodka naukowego, bo mówimy właśnie o przejściu z uczelni zawodowej na uczelnię naukową, która będzie i prowadzić badania naukowe, ale też oczywiście prowadzić tak jak dotychczas dydaktykę.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. W tych odcinku będzie można porozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i życiu w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym. W sobotę w parku kliniki pod Tężniami odbędzie się bezpłatny piknik zdrowotno-edukacyjny. Mam plany.
3: Będą z nami i Rock and Roll, i Onko Cafe, Mammobus, fundacja dotycząca, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Stomi z Gdańska, bardzo dużo różnego rodzaju sponsorów związanych generalnie z profilaktyką dotyczącą raka. My jedziemy tam wspólnie, będzie nas około 15 dziewczyn, zapraszamy serdecznie. Nazywa to się, to wydarzenie jest, nazywa się Mamy Plany. Będzie ono dedykowane osobom, które zetknęły się ze schorzeniem raka, nie, absolutnie nie tylko raka piersi, ale były dotknięte rakiem, czy ktoś z ich bliskich. I będzie tam dużo takich doświadczeń życiowych osób, które przeszły raka. I chcemy tutaj właśnie przy okazji jeszcze zaznaczyć, że to wydarzenie nie będzie miało takiego charakteru, proszę się nie bać, dla osób, które słyszą o raku i że to może być coś smutnego, przykrego, absolutnie to będzie na zasadzie zabawy, tańca, radości. Oczywiście będą dziewczyny i mężczyźni i ludzie, którzy, że tak powiem, zmierzyli się już z tą chorobą, przeszli i są świadectwem na to, że można żyć i funkcjonować.
1: Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy i konsultacje ze specjalistami Centrum Onkologii, a także działania profilaktyczne. Na miejscu będzie mamobus, będą również stoiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z organizacjami wspierającymi pacjentów.
3: Bardzo dużo będzie wiadomości, informacji dotyczących profilaktyki raka i tutaj zapraszamy wszystkie osoby do fajnego wydarzenia, bo będzie to przedstawione nie na zasadzie kongresu, jakiś często dzisiaj powszechnych. My jesteśmy, generalnie nasza i Fundacja Mocawianki i Stowarzyszenie Mocawianki, jesteśmy nastawione na pracę w terenie, jak to się nazywa, więc tak potocznie, więc będziemy tam tańczyć.
4: Swobodna atmosfera, gdzie będą i tańcy, bo on w sumie pomaga nam się rozluźnić i podnieść nastrój. Będą przeróżne stoiska, gdzie będą właśnie mówili o profilaktyce, o wsparciu psychologicznym. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które no, uważam, że warto pojechać, warto zobaczyć.
1: Nie zabraknie także aktywności ruchowych. W strefie OnkoRehab będzie można spotkać się z fizjoterapeutami.

0: wziąć udział w ćwiczeniach czy wybrać się na Nordic Walking pod tężnie. Zaplanowano również badanie parametrów skóry, stanowisko Lasów Państwowych oraz seanse w Grocie Solnej. Piknik odbędzie się 12 września w godzinach od 11 do 15. Wstęp jest bezpłatny, a na wybrane aktywności zapisy będą prowadzone na miejscu.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja 19. edycji Wydarzenia Historycznego Roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, która w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki szlaku piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego.
2: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
3: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. W trakcie podróży wystawa została wzbogacona o jeszcze jedną makietę, ponieważ samorząd z Mogilna zdecydował się z własnych środków zbudować makietę własnego klasztoru. I z końcem roku 25 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do takiego prestiżowego plebiscytu ogłaszanego od 19 lat przez Muzeum Historii Polski. Plebiscyt nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku. Ogłaszany jest w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa i edukacja. My zgłosiliśmy się w kategorii edukacja i wczoraj w znakomitym obiekcie muzeum w trakcie gali udało nam się dowiedzieć, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w tym konkursie.
2: To jest dla nas też niesamowite wydarzenie, bo w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń. 250 projektów zgłoszono do tego konkursu. Mieliśmy naprawdę niesamowitą konkurencję, bo to był Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz i wiele, wiele innych fantastycznych projektów i fantastycznych instytucji. Więc my tak naprawdę przeżyliśmy wczoraj niesamowite szczęście, niesamowite zaskoczenie, ale tak jak powiedziałam, to jest myślę, że przede wszystkim efekt tej cudownej współpracy klastra wielkopolskiego i naszej części szlaku piastowskiego, kujawsko-pomorskiej części.
3: Ja chciałabym tylko dodać, że wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po wczorajszych rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
2: Jesteśmy
3: posłowie z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie właśnie w tym muzeum, co też jest dla nas dużym wyróżnieniem.
1: O nagrodę rywalizowało 250 zgłoszonych projektów, a w głosowaniu publiczności oddano 18 858 głosów. Sukces szlaku piastowskiego z klocków Lego pokazuje, że o historii można mówić nowocześnie, przystępnie i z pomysłem, a lokalny projekt może zostać dostrzeżony i doceniony na ogólnopolskiej scenie.
0: Stanowisko nauczyciela wspomagającego pojawiło się w polskich szkołach 1 stycznia 2026 roku. Wprowadzono je do polskiego systemu oświaty, aby zagwarantować uczniom z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skuteczną pomoc i realne włączenie w życie szkoły.
4: Tak naprawdę ich pomoc polega na tym, że w czasie lekcji pomagają im przyswoić część materiału, czy pomagają przy notatkach. Bardzo ważna rola jest również w momencie, kiedy jest tak zwane WOPF-u, czyli wielospecjalistyczna ocena potrzeb funkcjonalnych ucznia. Wtedy oczywiście tak naprawdę to nauczyciel współorganizujący proces kształcenia powinien być głównym autorem tejże oceny, ponieważ ma kontakt na co dzień z dzieckiem. Ewentualnie w czasie spotkania przy...

0: programie, przy tak zwanym IPEC-ie, czyli indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, gdzie spotykają się nauczyciele wraz z rodzicami i debatują nad tym, jak temu dziecku, w jaki sposób najlepiej pomóc. Dlatego no, również wtedy ci nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są bardzo, bardzo istotni.
1: W zależności od tego, co wynika

0: Przypomnę, że do 2017 roku byli oni zatrudniani z kodeksu pracy. Karta nauczyciela dopiero objęła ich w 2017 roku, tych nauczycieli, i zaproponowano 20-godzinny tydzień pracy. Natomiast 20-godzinny tydzień pracy, on nijak się ma do tego, iloma dziećmi mają się opiekować, w jakim obszarze, i czy te 20 godzin to jest na jedno dziecko, czy 20 godzin jest na dwójkę, trójkę, czy czwórkę dzieci. Tak naprawdę te potrzeby określane są, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych zespołach, na IPET-ach, i wtedy dostosowują do potrzeb ilości godzin, jakiej potrzebne dziecku, no bo dziecko w wielu przypadkach dochodziło do przerysowania tej pomocy. Klasa ma więcej godzin niż 20 i na przedmiotach chociażby artystycznych, czy na religii, które jest przedmiotem nadobowiązkowym, czy na wychowaniu, na godzinie wychowawczej chociażby, no ten nauczyciel nie do końca jest potrzebny. Oczywiście są dzieci z orzeczeniami, które wymagają stałej opieki, i to jest zupełnie inna sprawa, i co do tego nie mam o czym rozmawiać. Natomiast tak naprawdę te 20 godzin ma nauczyciel, natomiast godziny przydzielane dziecko to jest zupełnie inna sprawa, i absolutnie nie zmieniamy ilości godzin dla każdego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Nadal ten etat będzie 20 godzin, natomiast być może być tak, że będą opiekowali się nie jednym dzieckiem, ale dwoma, trzema, czy w niektórych przypadkach czterema, bo z kolei dochodziło do innych przerysowań, że w klasach ogólnodostępnych było dwóch, trzech nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, bo był przydzielany dziecku bo 20 godzin, natomiast my chcemy to urealnić.
1: Ratusz podkreśla, że w tej sprawie na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz 20 szuka osób i zespołów, które wyróżniają się działalnością na rzecz mieszkańców i lokalnych społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Stalowy Anioł. Nagrody są przyznawane za ciekawe inicjatywy, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze pomocy społecznej.
2: Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim uhonorowanie pracy wszystkich społeczników, więc bardzo zapraszam do składania swoich propozycji osób, instytucji, które oczywiście wyróżniają się w kategorii działalności społecznej. Do 30 września to jest ten termin graniczny, gdzie można składać swoje kandydatury, i te kandydatury mogą składać przede wszystkim te osoby, instytucje, które na przykład już Stalowego Anioła otrzymały, bądź też różnego rodzaju instytucje pozarządowe, organizacje społeczne, również samorządy terytorialne. Także to jest rzeczywiście taki konkurs adresowany do osób, które są przede wszystkim wrażliwe społecznie, odznaczają się taką wielką dozą empatii, o czym wspominał marszałek Piotr Całbecki. Dlatego już co roku takie właśnie osoby bądź instytucje w taki sposób chcemy wyróżnić i uhonorować. No właściwie takich osób znamy bardzo wiele i we Wrocławku, i właściwie w każdej miejscowości są tak zwani społecznicy, którzy po prostu bez wynagrodzenia starają się pomagać, i to jest wszelkiego rodzaju działalność na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych, bądź też osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby, instytucje, które są po prostu wrażliwe społeczne i starają się non-profit po prostu pomagać, i to jest ten element właśnie wyróżniający, i takie osoby i instytucje będziemy honorować.
1: Na laureatów czekają statuetki Stalowego Anioła, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu albo przesłać pocztą. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne.
3: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No, postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Feniks na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze